chciałbym zaznaczyć, że tutaj, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tu już. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Fish Amadei tworzywa przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Słońce z nami jest od godziny 5.42, a zajdzie o godzinie 19.31 i uwaga, to będzie najgrubsze. Dzień jest krótszy od najdłuższego, już prawie 3 godziny, ale wartości na termometrach. To będzie zdecydowanie lepsza informacja. 21 stopni, Zakopane naprawdę, tam taki ciepły wiatr. Pięknie. Natomiast najchłodniej teraz w Przemyślu, około 10 stopni. No dzisiaj więcej deszczu niż wczoraj, natomiast no jakoś musimy przeżyć deszczową sobotę, a jutro już naprawdę będzie przepiękne słońce i bardzo, bardzo ciepło i bardzo przyjemnie, chociaż dzisiaj też ciepło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale niestety zdecydowanie większe zachmurzenie, bo ono duże, z większymi przejaśnieniami co prawda i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami także przelotne opady deszczu oraz głównie we wschodniej połowie kraju burze. Prognozowana wysokość opadów no mniej więcej od 15 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrze dzisiaj na przykład od 19 do 21 na północy, około 23 zobaczymy na termometrach w centralnej części kraju, maksymalnie 26 stopni na południu kraju. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, porywisty, a w rejonach podgórskich

0: Wielkopolskich, Podkarpacia, Małopolski. Początkowo możliwe, że nawet do 70 km na godzinę. W czasie burz także porywisty do 75. Ciśnienie dzisiaj w południe w Warszawie będzie wynosiło 998 hektopaskali. No i przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy 29 dzień sierpnia, mamy sobotni poranek i 2 minuty po godzinie 6. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: 10 minut. Mamy już po godzinie 6. PRK, Polskie Radio Kierowców. Oczywiście jedziecie z nami, a my was prowadzimy. Dokąd dzisiaj? Jaki jest plan na dzisiejsze podróżowanie? Kto już wystartował? No to na pewno przydadzą wam się informacje drogowe. Czy spokojnie jest na drogach?
1: Tak.
0: No i bardzo dobrze. Monika Gniewaszewska dzisiaj będzie co 20 minut przyglądać się tej drogowej sytuacji. No mamy nadzieję, że to nie jest cisza przed burzą i miejmy nadzieję, że dzisiaj naprawdę to będzie bardzo przyjemny i spokojny dzień na drogach. Jak jest teraz? Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krótko i na temat. Tak, jest spokojnie, chociaż w nocy mieliśmy kłopoty z przejazdem na S8. Na szczęście bez osób poszkodowanych. W okolicach węzła Piotrków, Trybunalski, północ. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Było zwężenie na jezdni w stronę Wrocławia. Teraz już tych utrudnień nie ma. No i rzeczywiście spowolnień brak na naszych drogach, tylko w miejscach, gdzie trwają prace drogowe. Trzeba liczyć się z takimi bardzo niewielkimi spowolnieniami. Nawet trudno mówić o spowolnieniach. Po prostu uważajcie, bo jest zmieniona organizacja ruchu, ale o tym zresztą was informujemy już od długiego czasu, od momentu, kiedy prace zaczęły się. Chodzi chociażby o A1 w Kujawsko-Pomorskiem, tych spowolnień, a właściwie zmienionej organizacji ruchu, i to tak porządnie. Należy spodziewać się między węzłami Pelplin, Kopytkowo, a także w Arlubie Nowe Marzy, tak do końca września ma być. No tutaj trzeba po prostu mocno obserwować znaki. Prace drogowe też rozpoczęły się na Śląsku, w okolicach, właściwie w kierunku Gliwic. To jest ten 3-kilometrowy odcinek A1 koło Katowic.

0: Dunaju, tak zwane. Tutaj też pracują drogowcy i w związku z tym trzeba uważać i obserwować te znaki, bo wskazują na zmienioną organizację ruchu. Warunki jazdy, no to była mowa już o nich, sporo słońca na niebie i to jest chyba dobra wiadomość.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po godzinie 6. Jaki wy macie dzisiaj plan na poranne, sobotnie podróżowanie? No i oczywiście lewa w górę. Jak zwykle o motocyklach dzisiaj dużo będzie.

19, no już prawie 20 minut po godzinie 6. Dzisiaj jak zwykle w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11 lewa w górę. Czyli wszystko dla motocyklistów i o motocyklistach. I dzisiaj myślę, że naprawdę niezła dyskusja nam się szykuje, zwłaszcza po godzinie 8, bo dyskutować będziemy nad wyższością kurtki na przykład i w ogóle stroju skórzanego nad tekstylnym. Kto wygra ten pojedynek? Och, myślę, że ilu motocyklistów tyle wersji, ale tym tematem dzisiaj zajmiemy się na pewno po godzinie 8. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: To już za chwilę w Polskim Radiu Kierowców. Porcja informacji od was, jak wy zaczynacie sobotni poranek, jaki wy macie plan na weekend. Do tego wątku wrócimy za kilka minut, ale wcześniej jeszcze oczywiście informacje drogowe od Moniki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i póki co trzeba powiedzieć, że te informacje będą dobre, ponieważ ruch na naszych drogach jest właściwie znikomy, więc jeśli ktoś zaplanował teraz podróż, no to absolutnie przejedzie płynnie w dużej większości tras. No wyjątkami są te miejsca, gdzie trwają remonty. Na tych głównych trasach to jest na przykład A4. Tutaj w Małopolsce, w okolicach Morawice należy spodziewać się zmienionej organizacji ruchu. To jest za bramkami w Balicach na jezdni prowadzącej w stronę Śląska. Uważajcie, obserwujcie uważnie znaki. Podobna sytuacja zresztą na południu kraju, to jest A4, A1 i Fale Dunaju. Tutaj też ruszyły prace. Drogowcy pracują nad zlikwidowaniem tych wspaniałych pagórków, które pojawiły się już jakiś dobry czas temu na A1. No i też zmieniona organizacja ruchu. Trzeba bacznie obserwować znaki, które pojawiły się w związku z tymi pracami. Na północy kraju to też jest remont A1. Tu między węzłami

0: i Pelplin Kopytkowo też należy spodziewać się zmienionej organizacji ruchu. No i tutaj też widać takie bardzo niewielkie spowolnienia. Dzisiaj policja szykuje się na bardzo duży ruch. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Oczywiście będziemy Was o wszystkim informować, także zostańcie z nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, przecież wracamy z urlopu, wracamy z wakacji, ale są też tacy, którzy na ten urlop się wybierają. Kto to taki? No właśnie, może ktoś z Was? No to pochwalcie się w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można napisać, można się nagrać także głosowo. To ten biały mikrofon albo biała koperta.

0: 15 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 7. Deszcz nam nie straszny. No właśnie dzisiaj ten deszcz nad Polską w wielu miejscach. Jedziemy A4 do Poznania po miłość naszego życia. 3-miesięcznego szczeniaka Teddy'ego, adoptowanego z fundacji pomagającej bezdomnym zwierzętom. Pozdrawiamy Ania, Łukasz i Miś. No pięknie. No to wszystkiego dobrego dla was. No i w takim razie fantastycznej podróży. To nic faktycznie, że pada. No ale dzisiaj ten deszcz będzie nam trochę psuł plany i trochę dokuczał. Jeśli ktoś planował wyjechać motocyklem, no to raczej bym odpuścił, albo przynajmniej bardzo dokładnie zapoznał się z prognozami pogody. Co jeszcze u was?
1: Witam, droga redakcja. Dzisiejsza wycieczka zaczęła się o 4:00.

0: 7.30 rano. Ze Stalowej Woli kończy się w Krotoszynie. Niestety po drodze złapie mnie zakaz wakacyjny, ostatni dzień tego zakazu dzisiaj. Od 8 do 14, no niestety postój, ponieważ zakaz obejmuje pojazdy powyżej 12 ton masy całkowitej, więc no niestety będę musiał przestać ten okres. Co się z tym wiąże, kończy się z opóźnieniem mój tydzień pracy, ale jest też pocieszenie. Następny tydzień również się zacznie z opóźnieniem, także zacznę dopiero we wtorek. Pozdrawiam, Paweł Daw.
1: Nie, no to pięknie, czyli sobota to raczej niedziela to sobota, a poniedziałek to niedziela. O, no to jakoś tak. No to dobrze, to dobrej, udanej pracy. Jeszcze do godziny 8 spokojnie kawał czasu, więc można jechać. Co jeszcze?
2: A dzień dobry, szanowny redaktorzu. Witamy się z Fafikiem z rana i kłaniamy po same kolana. Plan na dzisiaj? Wrócić do domu. No już niedługo, jeszcze z godzinkę, półtorej i na bazie. A później Fafik idzie do kosmetyczki na spa, a Wojtas idzie na co? Na urlop. Zasłużony tygodniowy urlop, tak. A później troszkę pojeździć dużym samochodem jeszcze. Troszkę się upiększyć też, bo wieczorem z moją Kasią, Katarzyną i ze znajomymi idziemy nóżką poszurać. Tak, będziemy świętować, mamy ku temu okazję. No ale to o tej okazji to tak cicho, to tak między nami. No, a my to sobie tak lecimy od Warszawki, przejezdne, fajnie, czysto, słoneczko ładnie świeci, także najlepszego szerokości. Pozdrawiamy jak? No serdecznie.
1: No oczywiście, że serdecznie, wszystkiego dobrego. Gdyby komuś się zrobiło przykro, że jednak musi jechać do pracy, a ktoś opowiada o urlopie, nie, jest nas więcej, tych pracujących oczywiście.
3: Cześć Radejko, jadę właśnie do pracy, jestem kierownikiem robót mostowych na budowie ekspresu 10 w okolicy Wałcza. Jestem właśnie w Nakle, dosyć silne opady deszczu. Pozdrawiam wszystkich pracujących w sobotę, miłego weekendu.
1: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Kto jeszcze i co jeszcze dzisiaj macie w planach? Można pisać w aplikacji, można także nagrywać, jak sami słyszeliście, wiadomości głosowe.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 7. Polskie Radio Kierowców. Jedziemy z wami, prowadzimy was spokojnie i bezpiecznie do celu, ale przede wszystkim także dobrze wam gramy, żeby wam się przyjemnie podróżowało. Chociaż dzisiaj ten deszcz faktycznie trochę może nam pokrzyżować plany. Jeśli ktoś planował wycieczkę motocyklową, no to jakby tu powiedzieć, przez Polskę Centralną przechodzi intensywna strefa opadów, więc zastanowiłbym się ze 3 razy i bardzo dokładnie przeanalizował informacje pogodowe. Natomiast jutro, o, zdecydowanie, czyli może rozwiązaniem będzie po prostu przełożyć. Tak jest. No, ja właśnie tak zrobiłem, że dzisiaj nie, ale jutro jak najbardziej.
1: Proszę bardzo.
0: Ale dzisiaj oczywiście o motocyklach także będziemy gadać, a przede wszystkim także o strojach. Dzisiaj wyższość skóry nad tekstylną kurtką i spodniami. Właśnie ilu motocyklistów, tyle wersji, więc dzisiaj postaramy się ustalić, jakie wyższość... wady i zalety ma jedno i drugie rozwiązanie.
1: Wyższość skóry.
0: Tak, jednak?
1: Nie, ja tak właśnie zanotowałam to stwierdzenie, twoje wyższość skóry nad lateksem.
0: Nad teksem, no dokładnie, czyli tekstylną kurtką albo spodniami. Dobrze, ale do tego wątku na pewno jeszcze wrócimy. Wracamy oczywiście także na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No rzeczywiście jest tak, że obecnie to, co może przeszkadzać, to absolutnie nie spowolnienia, nie korki, bo tych w ogóle nie ma właściwie, ale ta pogoda, o której za chwilę będzie mówił więcej Kuba. Przemieszcza się front burzowy z zachodu na wschód i rzeczywiście miejscami mocno pada i grzmi. No a jeśli chodzi o te utrudnienia drogowe, no to ich jest naprawdę niewiele. Uważajcie tylko na miejsca, gdzie trwają prace drogowe. Tak jest już, jak wspomniałam, zresztą chociażby na A1 na Śląsku, fale Dunaju są likwidowane.

W związku z tym mocno mamy zmienioną organizację ruchu na A1 na Śląsku właśnie. Zamknięta jest droga w kierunku Gliwic. Cały ruch przerzucony jest na tą jezdnię w przeciwną stronę, więc bacznie należy obserwować znaki. I tutaj w tym miejscu, gdzie prowadzone są te prace drogowe, to są Piekary Śląskie, Pyrzowice na tym odcinku.

0: Jacek z Gór, przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Zawsze jakoś bardzo miło i dobrze kojarzy mi się ten utwór. 21 stopni pokazują teraz termometry, no na przykład w okolicach Tarnowa. To jest teraz najcieplejsze miejsce w naszym kraju, natomiast najchłodniej w Przemyślu 11. No niby Przemyśl i Tarnów to nie jest jakaś gigantyczna odległość, a te różnice są spore. A tak to ogólnie wartości raczej wyrównane, około 14, 15, 16, no maksymalnie 17 stopni na większości terenów w Polsce. No i oczywiście niestety także opady deszczu, na które zwracaliście uwagę, one przechodzą przez Polskę centralną od północy aż po południe. No i padać może dość intensywnie. Jak to będzie dokładnie wyglądało w ciągu dnia? Posłuchajcie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No więc dzisiaj niestety, ale zachmurzenie duże. Na szczęście z możliwymi większymi przejaśnieniami postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami także przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju, ale także będą występowały burze. No i prognozowana wysokość opadów miejscami nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, czyli sporo tego deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 do 21 stopni na północy, około 23 stopni w Polsce centralnej i do maksymalnie 26 na południu kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Może być oczywiście także porywiste w rejonach podgórskich Podkarpacie i Małopolski, nawet do 70 km na godzinę, a gdy tylko pojawi się burza, to do 75. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 998 hektopaskali, no i przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas czekam na informacje od was, jakie macie plany, jakie macie pomysły na początek weekendu, na początek soboty. No a my oczywiście także jak zwykle od 6 do 11 lewa w górę, czyli wszystko o motocyklistach i dla motocyklistów. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: do tych weekendowych planów. To za chwilę jeszcze wrócimy, a na razie 10 minut po godzinie 7. Co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców macie porcję najświeższych informacji prosto z dróg, tak abyście wiedzieli, co ewentualnie dzieje się przed wami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najprawdopodobniej niewiele dzieje się przed wami. To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich podróżujących kierowców. No bo jaki kierowca nie marzy o tym, żeby było płynnie, przejezdnie, no i pusto. Oczywiście stosujemy się do wszelkiego rodzaju przepisów drogowych, a zwłaszcza tych ograniczających prędkość, bo rzeczywiście pusto na drogach jest, ale może być policja, bo ta zapowiada, że dziś będzie prowadzić wzmożone kontrole na drogach. Nie trudno zgadnąć, z czym to jest związane. Otóż przed nami zaczyna się teraz właśnie ostatni weekend wakacji. Dla większości to koniec wakacji, na pewno dla uczniów, a więc wielu z nas będzie wracać dziś, no albo najpóźniej w poniedziałek do domów, przepraszam, taka warszawocentryczność mi się włączyła, a w każdym razie do domów wracamy, prawdopodobnie dziś, a najpóźniej pewnie w poniedziałek, chociaż pewnie są tacy, którzy troszkę sobie przedłużą wakacje, natomiast policja liczy się z tym, że ten ruch na drogach będzie bardzo duży właśnie w ten weekend. A więc uważajcie na siebie, uważajcie nie tylko ze względu na kontrolę oczywiście, ale po prostu na swoje bezpieczeństwo, a te znaki ograniczające chociażby prędkość, no to są tylko po to, żeby właśnie nic groźnego się nie stało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A propos motocykli i wycieczek motocyklowych, to może nawet jeśli dzisiaj się nie uda, to jutro już zdecydowanie, jutro już pogoda bardziej stabilna, bezdeszczowo, więcej słońca i wartości na termometrach będą zdecydowanie wyższe. A jeśli będziecie startować motocyklem w trasę, to zakładacie ciuchy motocyklowe tekstylne czy skórzane? Tak tylko podpytuję, bo tym tematem więcej zajmiemy się po godzinie 8. Ale już teraz możecie napisać w aplikacji.

Dobrej, spokojnej podróży wam życzymy. 19 minut już po godzinie 7 zaglądam do aplikacji i zaglądam do wiadomości od was. Jakie macie plany, dokąd jedziecie i gdzie jesteście? Maciek z Trafika pisze, Monachium, Szczecin. O dziwo, luzik, zero kłopotów. Już Berlin, rano dzieci, ogoniasty, popołudnie dożynki, wieczór grill, a we wtorek Chorwacja. Dobrego weekendu. Ależ plan, jak to wszystko jest rozpisane. Prawie, że co do minuty. Maćku, wszystkiego dobrego dla ciebie, obyś spokojnie i bezpiecznie dojechał, no i przede wszystkim na czas, żeby tam żadnych nie było komplikacji. Tak jak mówisz, zero kłopotów. Więc tego ci właśnie życzę. Grażyna z kolei pisze, dzień dobry, wracamy z nadmorza do Katowic. Wyjechaliśmy o 5 rano, jednak podróż odbywa się w deszczu. Momentami intensywny ruch na A1. Bardzo mały. A, że intensywny deszcz, ale ruch bardzo mały między Grudziądzem a Toruniem. No, to dobrnąłem, już wiem, o co chodzi. Pozdrawia wszystkich Grażyna. Bardzo dziękuję. Również Grażyno, dla ciebie wszystkiego dobrego i dla was, bo rozumiem, że podróżujesz nie sama, tylko z całą przesympatyczną ekipą. Kto jeszcze i dokąd dzisiaj jedziecie? Zbieramy te informacje jak zwykle o poranku. Natomiast po godzinie 8 zajmiemy się rozważaniem. To trochę filozoficzno-teoretycznym, ale oczywiście na konkretnych przykładach. Co jest lepsze? Motocyklista w skórze czy motocyklista w kurtce tekstylnej? Jakie są wady i zalety jednego i drugiego rozwiązania? Co jest lepsze? Czy w ogóle da się ustalić, co jest lepsze? Mam znajomych, którzy absolutnie od lat jeżdżą w skórzanych kurtkach i nie zamierzają zamienić ich na tekstylne i upierają się, że te są najlepsze, ale mam też takich, którzy zdecydowanie wybierają tekstylne ciuchy motocyklowe. Więc gdzie jest mądrość? Gdzie jest jakiś złoty środek? Sprawdzimy to dzisiaj po 8:00.

0: 29 minut po godzinie 7. Basia pisze w aplikacji: hej, jedziemy na wakacje. A widzisz, tacy to pożyją. To jest życie. No.
1: A, już zazdrościmy, już zazdrościmy.
0: A Basia jedzie sobie na wakacje. Pięknie. Na wakacje z Bielska Białej do Międzywodzia. Trasa cały czas z deszczem, ale bez większych utrudnień. Mijamy Rudę Śląską i uwaga, bo mąż, motocyklista, jest za odzieżą tekstylną. Proszę pięknie.
1: No to masz pierwszy głos.
0: No więc właśnie, pierwszy głos za ciuchami tekstylnymi. Basia, jakbyś jeszcze mogła męża podpytać, bo rozumiem, że mąż prowadzi, a Basia pisze. Bardzo dobry podział obowiązków. To w takim razie, jakbyś mogła podpytać, dlaczego akurat odzież tekstylna, czyli co w niej jest fajniejszego niż odzież skórzana, niech się mąż wypowie. Można nagrać także taką wiadomość i wysłać do nas w aplikacji. Można napisać, no więc jakoś to ogarnijcie, bo bardzo jestem ciekawy, dlaczego akurat mąż wybiera tekstylną odzież. Więcej na ten temat po godzinie 8, a już teraz wracamy na drogi właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a na nich na szczęście bez zgłoszeń od służb, natomiast no, z trudnymi warunkami ten front deszczowo-burzowy przemieszcza nam się z zachodu na wschód i w związku z tym miejscami naprawdę leje. Zresztą, tak jak Basia pisała, w niektórych miejscach ten deszcz rzeczywiście jest porządny. Widać to na mapach, jak przesuwają się te deszczowo-burzowe chmury. Dziś będzie cały dzień taki, ale o pogodzie to będziecie mieć za pół godziny wszystkie informacje, opowie wam o nich Kuba. Z dróg, no to tak jak mówiłam, spowolnień korków to już w ogóle brak. Też nie mamy zgłoszeń od służb i to wszystko są bardzo dobre informacje dla wszystkich, którzy teraz podróżują. No i właśnie, uderz w styła nożyce się odezwą, a jedynka z właśnie przed chwilą informacja od służb za jeden w Śląskiem. Węzeł Rybnik, węzeł Żory, miejscowość Szczejkowice, 21 kilometr, dwa samochody osobowe się zderzyły. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, ale są kłopoty z przejazdem. Jest zajęty lewy i środkowy pas na jezdni prowadzącej w stronę Gorzyczek. No z racji tego, że to natężenie ruchu teraz jest naprawdę bardzo niewielkie i spowolnień korków, natężenia ruchu nigdzie dużego nie ma. W związku z tym tutaj też nie widać, żeby coś się korkowało, spowalniało jakoś mocno. Uważajcie jednak, no bo tutaj mamy to zderzenie dwóch aut i w związku z tym chociażby te osoby, które brały udział w tym zdarzeniu są. Formalności trwają i potrwać mają około godziny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A informacje pogodowe i drogowe od was, chociażby w aplikacji tekstowo i głosowo, ale można także wykorzystać nasz numer 22 513 11 11.

No to dzisiaj będziemy mieli niezłe rozważania po godzinie 8 odnośnie tego stroju motocyklowego, bo wiemy doskonale, że są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka, bardzo często tak się mówi. No i w przypadku motocyklistów jest podobnie, mamy dwie szkoły. Jedni uważają, że odzież motocyklowa to koniecznie musi być skóra, a są też tacy, którzy mówią, że po co korzystać ze skóry, skoro mamy tak nowoczesne materiały, tak zaawansowane technologie, że ta skóra to po prostu, no to jest relikt przyszłości. No jeśli chcemy jeździć komfortowo, jeśli chcemy, żeby było nam ciepło, jeśli chcemy, żeby było nam lekko, wygodnie, no to właśnie wybieramy odzież tekstylną. Jaką wersję wybieracie? W której opcji jesteście? Który zbiór motocyklistów pasuje wam bardziej? Czy to tak tradycyjnie chyba tak mi się wydaje, można nawet powiedzieć, że torowo, bo ta skóra absolutnie zdecydowanie sprawdza się na torze bardzo dobrze, natomiast podczas podróży takich turystyczno-krajoznawczych, kiedy mamy na przykład 40 stopni, no to średnio chyba, chociaż mam takiego znajomego, który upiera się po prostu i nie da się go wyprowadzić z tego przeświadczenia, że on nie, skóra świetnie, 40, nie, ja się świetnie czuję, naprawdę. No właśnie, jak to wygląda u was, którą wersję wybieracie, czy skóra, czy odzież tekstylna, tym zajmiemy się także po godzinie 8, a zaglądam jeszcze do aplikacji, a pamięta ktoś jeszcze takie naklejki? O, proszę bardzo, jakieś zdjęcie dostałem od naszego słuchacza. A! Na szybie duża naklejka Polskiego Rady Kierowców, biała. Fajnie się jeździ, jak się ma taką na szybie. Jeśli ktoś na autostradzie ewentualnie by poganiał światłami, to nie ma takiej możliwości, bo nikt nas nie pogania na autostradzie długimi światłami, tylko spokojnie czeka, aż przepisowo wyprzedzę i wrócę na prawy pas. No, widzicie, jednak naklejka Polskiego Rady Kierowców mówi wiele. No i właśnie o to nam chodziło i bardzo dobrze. Dobrze, czy można odsłuchać audycji, ponieważ bardzo mnie interesuje temat odzieży na motocykl, a będę w tym czasie na rozładunku, bez możliwości słuchania, po prawie 20 latach za kółkiem ciężarówki i przejechaniu ponad 2 milionów kilometrów rozpocząłem kurs na kategorię A. Pozdrawia piekarz Z. No bardzo się cieszę, fantastyczna decyzja. Możliwości odsłuchania nie będzie, ale spokojnie, bo my po godzinie 8 zaczniemy ten temat i tak będziemy do 11 praktycznie, więc mam nadzieję, że ten rozładunek czy załadunek szybko pójdzie i będziesz mógł do nas wrócić i będziesz mógł słuchać właśnie o odzieży motocyklowej dzisiaj, już po godzinie 8.

0: No, mam nadzieję, że cały czas na drogach spokojnie. Proszę dzisiaj pamiętać o intensywnie padającym deszczu. Proszę także pamiętać o odpowiednim oświetleniu naszych pojazdów, czyli nie światła do jazdy dziennej. Włączmy światła mijania. Jeśli auto tego nie zrobiło, to musimy mu trochę pomóc, tak żebyśmy byli widoczni i z przodu, i z tyłu, gdy przejeżdżamy przez ten deszcz. Na przykład 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. Pora na kolejne informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety, przestaje być spokojnie na naszych drogach. Mamy kolejne zgłoszenie od służb. Wspomniana A1, cały czas kłopoty z przejazdem są między węzłami Rybnik-Żory, to jest Śląsk. W pobliżu miejscowości Szczejkowice na 21 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, bez poszkodowanych tu na szczęście. No ale są kłopoty z przejazdem. Został zablokowany lewy i środkowy pas jezdni w stronę Gorzyczek. Z racji tego, że to natężenie ruchu obecnie nie jest duże, no to tutaj nie widać. No korka na pewno nie, małe spowolnienie. Także uważajmy. No i pojawiło się też dosłownie przed chwilą utrudnienie na S6C. To jest informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Pomorza na wysokości Gdańska. Trójmiasto, S6 między węzłami Gdańsk-Szadułki, a właściwie na tym węźle Gdańsk-Szadułki na 338 km auto osobowe wypadło z jezdni, wcześniej wpadło w poślizg, no i uderzyło w bariery, tu też bez poszkodowanych. No ale kłopoty z przejazdem są. Na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni mamy zajęty jeden pas. Rzeczywiście te warunki jazdy obecnie nie są najlepsze. Tutaj na obwodnicy Trójmiasta i w ogóle w Trójmieście leje. W związku z tym ta sytuacja no, nie jest najlepsza. Jest bardzo ślisko na drogach. W niektórych miejscach zresztą przechodzą burze, ale szczegóły pogodowe to już za chwilę. Troszkę korkuje się za węzłem Kowale na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. Jeszcze tak patrzę na obwodnicę Trójmiasta, no ale to zdarzenie drogowe sprawia, że właśnie tak jest.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To właśnie, skóra czy jednak kurtka i strój tekstylny? Witam, skórzany kombinezon idealnie sprawdza się w jeździe na torze. Mam jeden, wisi od lat w szafie, a jak jeździ się dużo turystycznie, to tylko kombinezon tekstylny. Pozdrawiam, miłego weekendu, życzę wszystkim słuchaczom oraz wszystkim pracownikom Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście lewa w górę, Marcin, instruktor, pozdrawia. No to w takim razie lewa w górę i do zobaczenia. No może nie dzisiaj.

Nie na trasie, ale jutro już zdecydowanie podejrzewam więcej motocyklistów pojawi się na drogach. A po godzinie 8 wrócimy właśnie do tych rozważań. Skóra czy kurtka?

0: 20 stopni pokazują termometry w Krośnie. Termometry IMGW to jest teraz najwyższa wartość, najcieplejsze miejsce w naszym kraju. Natomiast w Przemyślu jest najchłodniej, ale niewielka odległość między Krosnem a Przemyślem, prawda? A w Przemyślu tylko 13 stopni. No i intensywne opady deszczu w Polsce centralnej. IMGW wydało ostrzeżenia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia dla Polski, na przykład centralnej, ale także dla Wielkopolski właśnie tutaj drugiego stopnia, a tego pierwszego stopnia przed silnymi burzami, silnym deszczem, silnym wiatrem dla Polski północnej, dla Polski północno-wschodniej i dla wschodniej i dla południowej też.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dużo się dzisiaj będzie działo w pogodzie, zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe, postępujące od zachodu rozpogodzenia nawet, ale to raczej w drugiej połowie dnia, miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju, tutaj burze także, prognozowana wysokość opadów nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrach maksymalnie od 19 do 21 na północy, około 23 w centrum, do maksymalnie 26 na południu kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, a w rejonach podgórskich do 70 km na godzinę, w czasie burzy do 75. No i ciśnienie w południe w Warszawie będzie wynosiło 998 hektopaskali, no i przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Motocykliści, więc jeśli dzisiaj planowaliście wyjechać motocyklem, odpuściłbym, przyznam szczerze, albo bardzo uważnie przejrzał prognozy pogody, ale jutro, a nie no, jak to śpiewał klasyk, niedziela będzie dla nas. Kuba Marcinowicz, lewa w górę, dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 8. Czy można sprawdzić trasę Brodnica-Legnica przez Inowrocław i Poznań?
1: Można.
0: Pani Moniko, można? Tak, można prosić?
1: Można. Prawda wygląda tak, że w sumie to S5. Wygląda na to, że to jest dobry wybór. Ponad 4 godziny i tutaj bez jakichś specjalnie utrudnień związanych z remontami nam się jawi ta sytuacja. To jest rzeczywiście plus. Takie małe remonty mamy tutaj za Wałczem, jadąc 15. Tak jak patrzę na mapę, ale S5 chyba będzie lepszą trasą. 4 godziny 44 minuty pokazuje nawigacja, że będziemy jechać tutaj Brodnica, Bydgoszcz, Poznań, no i do Legnicy. No i S5, ta trasa nie wygląda na to, żeby była gdziekolwiek jakoś remontowana i przynajmniej na teraz czysta przejezdna.
0: A nasi słuchacze jeszcze dopisują, że rok temu ruszyli po Yamahę, potem przyszła kolejną Yamahę, no a teraz czas na go-kart dla najmłodszego. Pozdrawiamy całe radio. Bardzo serdecznie dziękujemy za pozdrowienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i w tak zwanym międzyczasie pojawiło nam się bardzo dużo utrudnień. Nie wiem, czy to zwiastuje rzeczywiście burzę na drogach, jeśli chodzi o natężenie ruchu i zdarzenia drogowe. Właściwie mamy 4 zdarzenia drogowe, doniesienie od służb i 2 są z S6, a 2 z A1, a więc tu dzieje się najwięcej. Te nowe z S6 to jest zachodniopomorskie, węzeł Sławno-Zachód, Sławno-Południe. Na wysokości Sławna na 167 km zderzenie 2 autosobowych bez poszkodowanych, ale zwężenie w stronę Gdańska. No a to drugie z A1 to jest kujawsko-pomorskie. Węzeł Włocławek, zachód Kowal, miejscowość Ludwinowo. 202 km autoosobowe uderzyło w bariery. No i zwężenie mamy w stronę Łodzi. A te dwa, o których już była mowa, to jest S6 Trójmiasto, węzeł Gdańsk-Szadułki, 338 km. Autoosobowe uderzyło w bariery, zwężenie w stronę Gdyni. Mieliśmy spowolnienia tutaj, ale one jakoś tak zniknęły. No i to drugie z A1 to jest węzeł Rybnik-Żory i to jest już Śląsk, miejscowość Szczejkowice, 21 km. Dwa autoosobowe się zderzyły, zwężenie w stronę Gorzyczek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę rozważania, no trochę teoretyczne, ale poparte badaniami naukowymi na temat wyższości skóry nad tekstyliami albo tekstyliami nad skórą. To za chwilę się wszystko wyjaśni.

0: 18 minut po godzinie 8. My to lubimy się tak regularnie spotykać i przegadywać różne tematy. Krzysztof Ozimkiewicz w naszym studiu, czyli Moto Sapiens. Cudownie, że się widzimy. Bardzo się cieszę.
1: Też tęskniłem, że tak powiem, i za słuchaczami również, bo bardzo podoba mi się ta interakcja i cieszę się, że są wśród słuchaczy motocykliści, którzy realnie są zainteresowani poprawieniem swojego bezpieczeństwa.
0: To prawda, zdecydowanie. No dzisiaj taki dzień może nie motocyklowy.
1: Miarkowanie,
0: był,
1: tak.
0: Ale był taki dylemat, co wybrać, czy jechać motocyklem,
1: No ja dzisiaj
0: samochodem.
1: Musiałem zabrać ze sobą dużo towaru, więc wybrałem auto. Mam alibi, żeby nie brać motocykla.
0: Ja też miałem przyjechać motocyklem, ale stwierdziłem, że te opady deszczu nie do końca, ale jutro za to byśmy się na przykład nie spotkali. Gdybyśmy mówili się na jutro, to zapomnij, ja nie mogę.
1: Niestety, tak, nie ma mnie. Nie ma mnie.
0: Dobrze, czyli się rozumiemy, to już mamy ustalone. Ja już dzisiaj podpytuję naszych słuchaczy, co wybierają, czy strój motocyklowy skórzany, czy strój motocyklowy tekstylny. No i już piszą.
1: Odwieczne pytanie.
0: Tak jest, odwieczne pytanie i dzisiaj zmierzymy się z tym pytaniem i postaramy się odpowiedzieć na to, co jest lepsze. Adam pisze: Kuba, kiedyś nie było takich wyborów, skóra czy tekstylia. Jak było zimno, to pod kurtkę wkładało się gazetę. Jak było gorąco, to latało się w koszulce i do dziś mi tak zostało. Nie mam specjalnych ubrań na motor. Lewa w górę.
1: Kiedyś to była, teraz to nie jest. Jakby to jest takie... Pozdrawiamy cię, Adamie, i zachęcam serdecznie do zrewidowania oferty różnych producentów ciuchów motocyklowych, ponieważ za cenę ubrania wręcz takiego casualowego, normalnego, który kupuje się w miarę potrzeb chodzenia sobie po mieście, można również wyposażyć się w strój, który będzie poprawiał nasze bezpieczeństwo, a dodatkowo może on mieć cechy, które spowodują, że będziemy bardziej odporni na złe warunki, ale również będziemy wspierani w tej sytuacji, kiedy będzie upał.
0: No bo o co chodzi? Bo chodzi o to, żeby było bezpiecznie, to sprawa oczywista, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby było wygodnie i przyjemnie, żeby czerpać maksimum przyjemności z jazdy motocyklem. Czy jazda motocyklem przyjemna jest w t-shircie?
1: Nie jest.
0: Nie jest.
1: Nie tak bardzo jak w fajnej meszowej letniej kurteczce. Tak,
0: paradoksalnie to wcale nie jest takie fajne. Tak samo nie jest fajne jechanie motocyklem w krótkich spodenkach.
1: Znaczy, no piec pali po łydeczkach. Jak masz Ducati, to ci się włosy kręcą od razu na nogach.
0: To jest koszmar jakiś, więc to też nie jest tak, że te stroje tam motocyklowe to jest taki widzimisię i fanaberia specjalistów od marketingu. Nie, absolutnie. Dobrze, a wracając do tej skóry kontra...
1: tekstylia. To jest pytanie, czy bardziej kochasz tatę, czy mamę. Nie ma dobrej odpowiedzi.
0: No dobrze, ale mam na przykład kolegów znajomych, motocyklistów, którzy upierają się, że tylko skóra. I na przykład mają taką skórę, która, opowiadają i się chwalą tym, że no ta skóra to już człowieku, to już ta kurtka ma 15 lat.
1: 4 razy się wyłożyłem w niej, tak? No. Ona nosi ślady, ona jest dziedzictwem mojego ojca, bo ja ją mam po starym.
0: I to jest faktycznie takie super, czy to wtedy jest w ogóle bez sensu?
1: No i niestety odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy. Jeżeli chodzi o generację starych produktów jakby związanych z motocyklizmem, to certyfikacja była zupełnie inna i wtedy rzeczywiście producenci mogli sprzedawać rzeczy, które nie są nacechowane tak bardzo bezpieczeństwem, bo te wymogi nie były tak bardzo wyśrubowane, ale z drugiej strony rzeczywiście te produkty miały kwotę, która była zrobiona, jakby włożona w produkcję, były zupełnie w innym miejscu.
0: To znaczy?
1: To znaczy, że na dzień dzisiejszy, gdybyś koniecznie chciał mieć kurtkę, która ma, która ma bardzo dużo elementów, jak to ładnie powiedzieć, estetycznych, czyli dodatkowych wszywek, napisów, logotypów. Patrząc na te kurtki sprzed 30 lat, bo ta kurtka akurat ma, ona jest z filmu, to jest kopia filmowej kurtki z...
0: No dobrze, ale ty w tym jeździsz, czy w tym chodzisz?
1: Robię obie rzeczy.
0: Okay.
1: Poda się jedno i drugie. Natomiast trzeba pamiętać, że współczesne ciuchy motocyklowe są robione według określonego, według normy, według proporcji i zasad bezpieczeństwa. Mają przechodzić testy tarcia i testy uderzeń, jeżeli chodzi o protektory. Kiedyś nie do końca tak to wyglądało, był jeden test, który zakładał...
0: Stylówka musi być.
1: Tak, oczywiście, ale był jeden test, była jedna norma, która zakładała, że albo coś jest do sportu, albo jest do turystyki, a dzisiaj mamy miejski, turystyczny i sportowy strój jako oddzielne certyfikaty. Ale wracając do tego odwiecznego pytania, czy skóra, czy tekstyl. I to zależy. Jakby są sytuacje, w których ja zdecydowanie w życiu nie założyłem tekstylnego ciucha. Jakby świadomość tego, że się przewrócę, i tego, że jakby ubieramy się też nie po to, żeby jechać, tylko ubieramy się na wypadek ewentualnej gleby. Więc tak naprawdę do jeżdżenia te ciuchy nie są potrzebne, ale już wiemy, że jazda w t-shircie w krótkich gaciach jest po prostu niefajna, niewygodna,

0: są pewne prędkości oraz owady i inne rzeczy, które znajdują się w powietrzu, które mogą nam tą przyjemność z jazdy radykalnie zmienić.
1: No dobra, ale wciskam tego czerwonego grzyba i od razu odpowiadam, że jak będziesz się ubierał w skórę, to będziesz się ubierał na tor. Dobrze kombinuję?
0: Dobrze kombinujesz.
1: Okej. Okay.
0: Jeżeli jest ryzyko, większe, podwyższone ryzyko tego, że ja będę szukał limitu i będę chciał się jednak sprawdzić z kimś innym, albo no...
1: Nazwijmy rzeczy po imieniu. Będziesz szurał po asfalcie.
0: Będę. Kolano będzie na asfalcie i będę szukał tego, żeby łokieć też się znalazł na asfalcie i będę szukał tego, żeby opona dalej kleiła, jak ona zacznie uciekać, to ja wcale nie odpuszczę gazu. Jakby to chodzi, żeby utrzymać jakąś tam nitkę przejazdu i żeby zrobić jakiś czas. To jest pułapka. Jakby nie każdy motocyklista musi to robić. Natomiast nie ma tak naprawdę, a na dzień dzisiejszy, rozwiązań, które dają większe bezpieczeństwo. Dochodzi nam do tego jeszcze airbag oczywiście, ale skórzany wyrób, w sensie ubranie skórzane motocyklowe z najwyższą certyfikacją zakłada tarcie z prędkością 120 km na godzinę w strefie pierwszej, co daje bardzo wysokie bezpieczeństwo i rzeczywiście, jeżeli nawet zhamujesz i będzie to zakręt, bo z reguły na prostej się nikt nie przewraca, czy rzadko, ale zdarza się, w zakręcie tą prędkość 120 na godzinę jesteś w stanie jakby wychwycić, jesteś w stanie dohamować, jesteś w stanie jakby skorzystać jakby z tego benefitu płynącego z ciucha. I ciuch skórzany w momencie gleby nie pali się, nie topi się. Zamiana energii kinetycznej w termiczną jakby nie bardzo ci zagraża. Dodatkowo nie istnieje zjawisko rozerwania szwów, bo w ciuchach tekstylnych ciuch... tak jak jest tkanina utkana i jest przeszyta, może nastąpić ślizganie się szwów między sobą. Tak. I one potrafią wyjść. Rękaw się cały potrafi otworzyć, albo część kurtki potrafi po prostu się otworzyć, albo odfrunąć. I tutaj skóry są absolutnie najmocniejszym rozwiązaniem, jaki można mieć.
1: No dobra. To mamy zdecydowany, mocny argument i dużego plusa na po stronie skór. To za chwilę jeszcze jakiś mocny, no, nie do zbicia argument na tekstylię.
0: Dobra, dobra, ale niech się jeszcze ktoś odezwie do nas, tak, i nam powie, jakie jest jego zdanie.
1: Pytamy was, którą wersję wybieracie, czy skóra, czy ciuchy motocyklowe, tekstylne.

0: 28 minut po godzinie 8. My prosiliśmy z Krzyśkiem o wiadomości i o wasze przemyślenia. Czy skóra, czy odzież tekstylna. I uwaga, słuchaj tego. Kurtka skórzana lub... Oj, to jest najlepsze. No. Koszula motocyklowa.
1: Brawo.
0: No to jest w ogóle, brawo. To jest coś, co 10 lat temu...
1: Tak. Nie wiem, to Adam chyba, jak mówi, że gazety wkładał. To uwaga.
0: Tak, to Adam.
1: Tak, Adam, słuchaj. Jest koszula motocyklowa.
0: Mało tego. Są spodnie, dżinsy motocyklowe.
1: Tak jest.
0: Buty, trampki motocyklowe.
1: Więc nie trzeba gazet pchać, no.
0: No, dokładnie. Dzisiaj człowiek może wyglądać tak...
1: I czuć się w tym naprawdę komfortowo.
0: No, zdecydowanie. Czyli rozumiem, że kurtka jest skórzana, jest i koszula, czyli jest wszystko, ale tutaj też skłaniamy się do kolejnego wniosku, zanim w ogóle jeszcze będziemy mówić o odzieży tekstylnej, to już wyprzedzam, że jakby nie raz, a dwa.
1: Niestety.
0: Czyli i to trzeba mieć w swojej szafie motocyklowej.
1: No, prawda jest taka, że kompromis to jest słowo, które nie każdy lubi i daleko posunięte kompromisy z reguły się nie sprawdzają w ekstremalnych warunkach. No.
0: Czyli będą wydatki. No dobrze. To za chwilę wrócimy do tego wątku. Jeszcze będzie o plusach odzieży tekstylnej, bo ty masz takie technologie, że jacie coś...
1: No nie pierwsze rodeo, proszę pana.
0: Panie, to się w ogóle... No dobra. To za chwilę więcej na ten temat i na temat tego, co Krzysiek przyniósł dzisiaj do nas do studia. 8:30, jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i niestety, ale mamy utrudnienia już o tej porze. Było naprawdę czysto, przyjemnie przejezdnie, chociaż pogoda nie dopisuje, jeśli chodzi o podróżowanie, no bo są miejscami ulewne deszcze, też burze. Przechodzi taki front sobie przez Polskę. No i w związku z tym ta droga hamowania nieco się wydłuża, jest ślisko na drogach, no i zdaje się, że są efekty. Niestety, główne trasy S6 i A1, to z tych tras mamy doniesienia od służb. Z A1 z dwóch miejsc, z Łódzkiego i tutaj już jest mały koreczek, około 2-kilometrowy między węzłami Brzeziny, Łódź Wschód doszło do zdarzenia drogowego. To jest dokładnie na wysokości Łodzi, na 310 kilometrze. Dwa samochody osobowe się zderzyły. Na szczęście nie mamy poszkodowanych, no ale to zwężenie jest w stronę Katowic, które generuje właśnie ten około 2-kilometrowy korek. Drugie zdarzenie na A1 to jest już Śląsk, węzeł Rybnik, węzeł Żory, miejscowość Szczejkowice. Tu zajęty jest lewy i środkowy pas jezdni w stronę Gorzyczek za sprawą zderzenia na 21 kilometrze. Dwóch aut osobowych. Na szczęście też nie ma poszkodowanych i tutaj też specjalnie spowolnień. Nie ma co chyba znaczy tyle, że natężenie ruchu jest nieco mniejsze niż w Łódzkiem. Natomiast dwa zdarzenia drogowe na S6 na Pomorzu i w Zachodniopomorskiem. Pomorze to jest oczywiście obwodnica Trójmiasta, S6 na wysokości Gdańska. Węzeł Gdańsk-Szadłuki, uważajcie, zwężenie w stronę Gdyni. Samochód osobowy uderzył tu w bariery. No i druga sytuacja na S6 to jest w Zachodniopomorskim na wysokości Sławno, obwodnica węzeł Sławno-Zachód, Sławno-Południe 167 km. Też dwie osobówki, czyli podobna sytuacja jak na A1. No i też zwężenie w stronę Gdańska, na szczęście bez poszkodowanych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To zdradźcie nam dzisiaj, co macie w swojej motocyklowej szafie. Czy kurtkę tekstylną, czy kurtkę skórzaną, czy spodnie jeansowe, czy spodnie tekstylne, a może spodnie skórzane. Która wersja i która opcja najbardziej wam pasuje? Jakie macie argumenty mówiące o tym, że skóra jest super najlepsza, albo tekstylia są super najlepsze? Można pisać, można się nagrywać. Jeśli macie jeszcze pytania do Krzyśka odnośnie odzieży motocyklowej, to także jak najbardziej.
1: Zachęcam bardzo.
0: A no właśnie, w aplikacji można pisać. Można się nagrywać.

0: Ja lubię, jak on tak szepcze do ucha. 25 minut do godziny 9. Krzysztof Ozimkiewicz dzisiaj z nami, czyli Motosapiens. Dobra, mówiliśmy o tym, że jakie są plusy, albo jaki jest mocny plus skóry. No. Tak. Więc niekwestionowane jest to, dodatkowo jeszcze się wygląda. Jakby to jest taki element, na który...
1: Na kruzerze. Z frędzelkami.
0: Wiesz co? Nie myślałem akurat o takiej skórze. Wiem. Ale taka skóra z garbem na plecach, wiesz, to zawsze
1: jesteś
0: taki
1: agresor, motocykl... jesteś
0: możesz...
1: pro.
0: Tak, wiesz. Musisz nie mieć motocykla, ale jak wchodzisz w takim kombinezonie, wiesz, to wszyscy, tak. O ty, to jest profesjonalista, wiesz, to buduje twoje poczucie.
1: Tak, twoje ego wzrasta też, wewnątrz tej skóry też jesteś nieśmiertelny, jakby to jest...
0: Szwy rozrywa prawie, no. Tak. No dobra,
1: ale no i teraz... przychodzi taki piękny, słoneczny dzień, gdzie jest plus 30 stopni Celsjusza i czar pryska.
0: Tak, i leżysz w domu i twoja partnerka się ściąga tę skórę, a to w ogóle nie idzie.
1: W masce przeciwgazowej jeszcze, tak.
0: No dobra, więc teraz tekstylia. Jakiś taki turbo plus, taki turbo argument, że no, faktycznie są najlepsze.
1: Komfort.
0: Jak rozumiem.
1: Możemy
0: komfort.
1: Adaptować się do sytuacji, takiej, jakie są warunki na drodze. Jeżeli kochasz skórę, to musisz sobie odpowiedzieć pozytywnie na trzy jej negatywne cechy. W sensie musisz je zrozumieć i polubić. Jak będzie gorąco, to w skórze będzie gorąco. Jak będzie zimno, to w skórze będzie zimno. A jak będzie mokro, to w skórze będzie mokro. Jeżeli zrozumiesz te trzy aspekty skóry, to prawdopodobnie jesteś idealnym targetem na to, żeby nie kupować tekstylnych ciuchów. Natomiast samotność może okazać się rzeczą, którą odczujesz w życiu, bo skóra, która nie jest zadbana, będzie niestety emitowała bardzo dużo zapachów związanych z namnażaniem się bakterii na niej, no bo tak naprawdę masz na sobie zwłoki, które trzeba balsamować. No jakby o tym jakby też mieliśmy odcinek i o tym rozmawialiśmy. Tekstylia w dużej mierze pozbawione są tych właśnie ujemnych wartości, ponieważ możemy używać jonów srebra, jakby często one są już w tekstyliu i na nich bakterie się tak mocno nie namnażają. Plus do tego można ją normalnie uprać. Jakby mitem jest to, że ciuch motocyklowy się nie pierze, tylko się wietrze. Pierze się poza skórami. Dodatkowo możemy zaadaptować i bardzo wielu producentów już jakby w samym procesie wymyślania takiego produktu daje barierę wodoodporną. Jeżeli będzie padał deszcz, możemy mieć membranę. Czyli membrana może być wkładana, wyjmowana, laminowana. Jest bardzo dużo opcji. Może być zakładana na kurtkę, pod kurtkę. Może być oprócz kurtki również zakładana. I mamy tam też ocieplenie. I trzecim najważniejszym atutem, w mojej ocenie, jest wentylacja. Bo skóra może być monolityczna albo perforowana, koniec.
0: A tutaj nagle okazuje się, że masz tu suwak, możesz zdjąć sobie te klapki panele. I wieje ci od przodu, możesz zdjąć sobie plecy i wieje ci tutaj.
1: O rękawa.
0: Ja mam rozpinane jeszcze rękawy w
1: nogawki,
0: swojej kurtce.
1: Uda. Jakby, no bo spodnie skórzane to też jest case, jakby nie każdy facet w skórzanych spodniach to Freddy. I można jakby tam, no powiedzmy, że jeżeli chcecie być dalej rodzicem i jesteście mężczyzną,

0: mężczyzną, to aha, przegrzanie pewnych elementów może spowodować u was wyeliminowanie swojego DNA z ludzkiego. No i skóra w tym pomaga. Tekstylia jakby tutaj są zdecydowanie na wyższym poziomie, jeżeli chodzi o komfort. I tego, z tym się nie da walczyć. Natomiast jeżeli już będziecie chcieli się przewrócić, w sensie jeżeli zabierzecie taki tekstylny strój w miejsce, w którym no, potencjalnie to ryzyko upadku jest większe, to musicie się liczyć z tym, że tekstylia z reguły są jednorazowe. Mhm. I po przewróceniu nastąpi jakieś rozerwanie lub dziura i prawdopodobnie trzeba będzie wymienić panele, które sięgają do końca tego panelu, który właśnie został uszkodzony, bo wszystkie szwy będą tak naciągnięte, że przy następnej glebie ten strój się po prostu rozleci.
1: Mówiłeś o tej skórze, że jak jest gorąco, to jest gorąco, jak jest zimno, to jest zimno, jak jest mokro, to jest mokro, a gdyby to samo i te same trzy argumenty zastosować w stosunku do kurtki tekstylnej, to jak byś odpowiedział?
0: Że jeżeli jest mokro, to zakładamy membranę, jeżeli jest gorąco, to wyjmujemy membranę, otwieramy panele, jeżeli jest zimno, to zakładamy ocieplenie.
1: I w każdej z tych opcji jest nam dobrze?
0: Dużo lepiej niż w skórze, bo jakby relatywizm sytuacyjny nam wchodzi, bo możemy sięgnąć ekstremów takich, że jak będziemy jechać w 36,6 stopniach Celsjusza na piecu okrakiem i tam będzie jeszcze wiatrak nam wiał przegrzanym powietrzem z chłodnicy, to i tak będziemy mieli za gorąco. Ale jeżeli będzie w miarę pogoda, to tekstylarą to lepiej.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: To 14 minut mamy jeszcze do godziny 9. Dzisiaj skóra kontra tekstylia, ale dzisiaj także jeszcze po godzinie 9 mówić będziemy o nowych technologiach w odzieży motocyklowej, a jest tego bardzo
1: dużo. I warto posłuchać, jeżeli jeszcze tak nie jest. Przerabialiście swojej szafy od ostatnich 5 lat, nie sprawdzaliście, co nowego piszczy na rynku, to możecie sobie poprawić komfort zdecydowanie i wcale nie będzie to kompromisem dla bezpieczeństwa.
0: I jeżdżę w kurtce tekstylnej i chciałem się pochwalić, że moja kurtka jeszcze ma dodatkowo taki kołnierz. Tutaj można sobie dopiąć na chłodniejsze dni, prawda?
1: Okej, ocieplonko.
0: Coś, co tak ociepla tutaj te szyje i brodę. Skóra ma takie coś?
1: Nie.
0: No właśnie. To moja kurtka ma jeszcze warstwę. Mam taką fajną warstwę w środku w kurtce, którą mogę wypiąć i mogę założyć ją jako bluzę i normalnie zejść na śniadanie, kolację, cokolwiek, jeśli gdzieś jestem w hotelu. Może mogę później wpiąć w tę kurtkę? Skóra ma coś takiego?
1: Nie.
0: Dobra. No i mnóstwo kieszeni też mam wygodnych, komfortowych. Skóra ma coś takiego?
1: Nie.
0: Dobra. A, i jak tam na przykład przytyję albo schudnę, to też mam takie paski, żeby dopasować tę kurtkę do siebie. Skóra ma coś takiego?
1: Nie.
0: No dobrze, to może wreszcie pojawi się jakaś odpowiedź, że tak.

0: 10 minut zostało nam do godziny 9, co 20 minut w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, mamy dla Was informacje drogowe. Cały czas czekamy na Wasze opinie, Wasze przemyślenia, ale także na Wasze pytania do Krzyśka odnośnie odzieży motocyklowej, więc jeśli zamierzacie zmienić stylówę, zmienić kurtkę, zmienić spodnie, albo jesteście młodymi motocyklistami i szukacie swojego drugiego ja, czyli który ciuch trzeba wybrać, to właśnie dzisiaj po to jesteśmy i odpowiemy na absolutnie każde
1: pytanie. Zachęcam bardzo.
0: Tak jest, można pisać, można się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a już teraz jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i tak jak dalej pusto jest na drogach, tak sytuacja jest dynamiczna mimo to, bo sporo się dzieje. Mamy wiadomości od służb. Na A1 już kłopotów z przejazdem nie ma. To był Śląsk, węzeł Rybnik Żory. 21 kilometr zajęte były lewy i środkowy pas w stronę Gorzyczek po tym, jak zderzyły się tu dwa auta osobowe. Na A1 teraz tych kłopotów z przejazdem nie ma. Natomiast pojawiły się nowe utrudnienia na Śląsku w tunelu na S1 w pobliżu Węgierskiej Górki. Na 40 kilometrze podobna sytuacja, zderzenie dwóch aut osobowych bez poszkodowanych na szczęście, ale uwaga, mamy w tunelu zwężenie w stronę Zwardonia. Nie są to jedyne kłopoty z przejazdem. Drogowcy zgłaszają jeszcze utrudnienia na A1. Cały czas aktualna jest sytuacja w Łódzkiem. Węzeł Brzeziny Łódź Wschód na wysokości Łodzi zderzyły się dwa auta osobowe, a więc kolejna taka sytuacja. Nie mamy poszkodowanych, ale zwężenie jest w stronę Katowic i tutaj kierowcy odczuwają to dosyć mocno, bo około 2-kilometrowy korek utworzył nam się na wysokości Łodzi na A1. Dwa zdarzenia na S6, wciąż aktualne. Węzeł Sławno-Zachód, Sławno-Południe na obwodnicy Sławna, 167 kilometr. Tutaj mamy też zderzenie dwóch aut osobowych i zablokowaną jezdnię w stronę Gdańska w ogóle, bez przejazdu. Węzeł Sławno-Zachód, uciekamy nim, aby ominąć tę blokadę, albo po prostu jedziemy przez Sławno, nie wjeżdżamy na obwodnicę. No i drugie zdarzenie drogowe na S6 to już jest na Pomorzu, obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Szadułki w stronę Gdyni. Za tym węzłem 338 km jedziemy jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Którą opcję wybraliście? Czy skóra, czy tekstylia? No i pytania odnośnie ciuchów motocyklowych. Jak najbardziej można je zadawać w aplikacji w wersji tekstowej albo w wersji głosowej, czyli macie minutę na nagranie głosowe.

0: 19 stopni. Lesko i Nowy Sącz to są dwa najcieplejsze miejsca teraz w naszym kraju, a najchłodniej w Przemyślu, nieopodal, prawda? 13 stopni. Opady deszczu w Polsce centralnej już teraz przesunęły się na Mazowsze. No i tak na dobrą sprawę na Warmii i na Mazurach też padać może, więc kierowcy jeżdżący tamtejszymi drogami i szczególnie proszę o rozważną, spokojną jazdę. Padać może także w Trójmieście i na Lubelszczyźnie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj nad naszymi głowami zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia w drugiej połowie dnia. No i od zachodu będą postępowały rozpogodzenia. Miejscami także przelotne opady deszczu oraz głównie we wschodniej połowie kraju burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, czyli sporo tego deszczu. Wartości na termometrach od 19-21 na północy, około 23 stopni w centrum i nawet 26 na południu kraju. Jutro będzie zdecydowanie cieplej, bez opadów i więcej słońca. Tak tylko motocyklistom podpowiadam. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, chociaż też może być i porywisty w rejonach na przykład podgórskich. Możliwe około 70 km na godzinę. No i w czasie burz do 75. Ciśnienie jeszcze w Warszawie w południe będzie wynosiło 998 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia w drugiej połowie dnia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę wracamy do rozmowy na temat ciuchów motocyklowych. Skóra czy tekstylia? No i o nowych technologiach będziemy rozmawiać w tej godzinie. Macie pytania, to piszcie. Kuba Marcinowicz, jak zwykle o tej porze mówię wam dzień dobry i lewa w górę.

0: 10 minut po godzinie 9. PRK Polskie Radio Kierowców lewa w górę w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Ale oczywiście nie tylko dla motocyklistów. No jest pytanie o trasę.
1: Dzień dobry, jadę na zakończenie rajdu Legend. Możecie mi powiedzieć, jak tam droga z Tarnowa do Polanicy? Pozdrawiam, najlepsze radio w eterze, Norbert.
0: No, bardzo serdecznie dziękujemy za ten komplement. Do Polanicy jedziemy.
2: Do Polanicy jedziemy. Jedziemy sobie A4 do tej Polanicy. No i na tej A4, no to niestety, ale są miejsca, gdzie trwają prace drogowe. Tak jest na wysokości węzła Chrzanów. Ale tutaj na razie bez spowolnień i korków. Uważajcie tylko na te znaki, które informują o tych pracach, które są w tej chwili prowadzone. Ale o tym węźle Chrzanów to my mówimy już od jakiegoś czasu, a więc chyba jesteście kierowcy przyzwyczajeni, jeśli podążacie drogami Małopolski do właśnie A4 między Krakowem a Katowicami, bo tutaj węzeł Chrzanów właśnie się znajduje, a ta trasa między Tarnowem a Polanicą to, jak wskazuje nawigacja, to ponad 4 godziny jazdy właśnie A4.
0: No to jest kawałeczek trasy.
2: Troszkę
0: no ale
2: jest.
0: Na szczęście z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Coś więcej na temat dróg? Ależ proszę bardzo.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i tak, mamy utrudnienia już niestety, to jest wczesna pora, ale rzeczywiście policja miała rację. Dziś zdaje się, że ten ruch na drogach będzie duży. Co prawda na razie nie widać, żeby było duże natężenie ruchu, bo nie ma korków ani jakichś specjalnych spowolnień, no ale mamy zgłoszenia od służb o zdarzeniach drogowych i to jest niestety, dlatego że to są miejscami poważne sprawy, poważne sytuacje. I tak też na S6, trasa Sławno-Zachód, Sławno-Południe, na wysokości Sławna, tutaj była blokada jezdni w stronę Gdańska, ale teraz mamy doniesienia o tym, że droga została częściowo odblokowana, jest zwężenie. Zderzyły się tu dwa auta osobowe. Drogowcy nie informują o poszkodowanych. To jest dobra wiadomość. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście właśnie tak jest. Na S6 kłopoty z przejazdem są też na Pomorzu, na obwodnicy Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Szadułki. To tu uderzył samochód osobowy w bariery. Cały czas trwa akcja służb. Auto blokuje jeden pas w stronę Gdyni. No i mamy zdarzenie drogowe na A1. Tutaj cały czas aktualna jest sytuacja na wysokości, a właściwie między węzłami, na wysokości Łodzi, między węzłami Brzeziny Łódź Wschód, na wysokości Łodzi 310 km. Tutaj niestety są poszkodowani dwie osoby w zderzeniu dwóch aut osobowych. No i kierowcy przejeżdżają, ale w niewielkim korku jak na razie w stronę Katowic dostępny tylko jeden pas. No i mamy też, uwaga, bo to już jest tunel, a więc sytuacja dość niebezpieczna. S1 w tunelu w okolicach Węgierskiej Górki, zderzenie dwóch aut, no i w tunelu jest zwężenie w stronę Zwardonia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 21 stopni, Chełmiec, województwo lubelskie. Pozdrawiam wszystkich szerokości i przyczepności. Adrian z Lubelszczyzny pisze do nas. Nawet załączony termometr mamy. No pięknie, bardzo dziękujemy, faktycznie. Ale jutro będzie jeszcze cieplej i będzie więcej słońca, a przede wszystkim mniej deszczu. I sucho też będzie. I będą motocykliści, bo dzisiaj to tak raczej średnia w koło.

0: Dobry numer, nie? Fajne, elegancko. Fajne. Klasycznie się zrobiło. Krzysztof tak. Osimkiewicz, czyli Moto Sapiens, dzisiaj jest naszym gościem i rozmawiamy o technologiach, rozmawiamy o odzieży, ale tak sobie jeszcze myślę, bo zaczęliśmy od tego zestawienia, czyli skóra kontra ciuchy tekstylne. Tak. No i też mówiliśmy, że skóra to na tor, konkretne warunki, albo naprawdę ktoś musi to lubić po prostu i jakby... No,
1: esencja motocyklizmu, tak, proszę. Prędzej dokładnie. Czy później skórzaną papę w szafie będziesz miał, tak. Nawet jeżeli wcześniej nie planowałeś tego.
0: Natomiast tak bardzo pragmatycznie podchodząc do tego tematu, no to wybieramy kurtkę tekstylną, która też fajnie wygląda, ma super wentylację, dostosowuje się, więc jak nam się trochę przytyje po zimce, to łatwiej jest to jakoś ogarnąć, a nie pakować się w skórę.
1: I wtedy tak przychodzi początek sezonu i czy ja znowu wejdę?
0: I muszę cię o to zapytać. Tak. Czy jakby mamy te dwa obozy, mamy te dwa zbiory, skóra i tekstylia. Czy technologia zagląda tylko do tekstyliów, czy w skórze tam już nie ma technologii, bo już wszystko jest wymyślone.
1: No dobra, tutaj nie da się tego, wiesz, puszkę Pandory. Nawet nie da się wiesz, tego ulepszyć. Nawet nie wiesz, jak bardzo teraz sięgnąłeś głęboko. Okay. Tekstylia osiągnęły już na tyle wysoki poziom odporności na tarcie, że tak naprawdę zawodnicy, zwłaszcza w tych mistrzostwach, które wymagają homologacji FIM-owskiej, nie mogą, bo w regulaminie jest napisane, że kombinezon musi być skórzany. Natomiast tekstylia osiągnęły już taki poziom, że mogą w teorii zastąpić skórę. Oczywiście cena będzie absurdalna, tylko będzie dużo lżejszy, dużo bardziej...
0: Czyli lub czasopisma.
1: Tak jest, dokładnie. Jest jedna marka, która ma już taki kombinezon i oferuje go zawodnikom do treningów i są zawodnicy klasy światowej, którzy do treningów używają już tekstylnych kombinezonów, które wyglądają jak skóra. W sensie na pierwszy rzut oka, na relacji wideo nie odczujesz różnicy, że facet leci.
0: Ale nie mylić z ekoskórą stosowaną
1: nie,
0: w tapicerkach samochodowych.
1: Nie. To jest rzeczywiście tablica Mendelejewa i tam jakby największym problemem tekstyliów jest to, że one się nie ciągną. W sensie jest tak, że w momencie szarpnięcia, zerwania molekuły i te wiązania nie ustępują, nie poddają się chwilowo tym naprężeniom. I te,

0: tekstylia właśnie dlatego ulegają takiej gwałtownej przemianie w złom, znaczy w gruz i jakby nie mają już sensu w użyciu drugim, a skóra przez to, że właśnie zachowuje swoją elastyczność, ten pierwszy kontakt z tym szarpnięciem, rozerwaniem dużo lepiej znosi, plus do tego bardzo dobrze znosi też wysokie temperatury. A, no i tekstylia już na dzień dzisiejszy mogą to zrobić, ale nie robią, bo regulaminy tego zabraniają. Więc myślę, że taką rewolucję zobaczymy w przyszłości.
1: Ale salwujesz się trochę ucieczką w stronę tekstyliów, a nie powiedziałeś, że w skórze się nic nie dzieje. Czy tam są jeszcze jakieś technologie, czy po prostu skóra to skóra? Wrócę i jeszcze raz zadaję to pytanie, żebyś mi konkretnie odpowiedział, że tam już jest po prostu konstans. Przeszycie i ewentualnie zmienia się tylko
0: magią jest garbarnia.
1: Wygląd. Okay.
0: Garbarnia, jakby do zrobienia skórzanego wyrobu, który będzie miał zastosowanie w motorsporcie, można wykorzystać kilka zwierzaczków. Ja nie wiem, czy możemy tak...
1: Pominijmy może ten wątek pora śniadaniowa jest.
0: Dobrze, ale istnieje takie bardzo przyjemne, fajne zwierzę, kangur. I ono ma wytrzymałość taką jak najbardziej wytrzymałe skóry, ale ma dużo większą, mniejszą... nie chcę powiedzieć gęstość, bo nie prawda, ale może być cieńszy, może być bardzo lekki. Większość takich topowych rozwiązań...
1: Czyli bardziej delikatna, ale mocniejsza.
0: Tak, dokładnie. To jest też dziwne, bo to raczej nie idzie razem, ale w tym przypadku kangur akurat to robi. No i garbarnia, która eliminuje z wnętrza skóry wszystkie te rzeczy, które są mumią i potem zastępuje je inną mumią, chemią, to powoduje właśnie, że skóra staje się długowieczna i bardziej wytrzymała również na tarcie i zachowuje tą elastyczność, która jest tak istotna.
1: Czyli coś się dzieje. No dobrze, to za chwilę o takich dziwnych materiałach, że ja nawet nie potrafię powtórzyć tych nazw, ale ty nimi operujesz po prostu tak, jakbyś żonglował piłeczkami, więc to nie...
0: Mój świat.
1: Ja tylko zapamiętałem poliamidowe nici.
0: Bardzo ładnie. No i to jest tak naprawdę najważniejsza informacja na dziś. Zapamiętajcie tę nazwę. Motosapiens bawi i uczy.
1: Tak
0: poliamid.
1: I o szczegółach jeszcze dzisiaj.

0: 30 minut po godzinie 9. Dzisiaj warunki atmosferyczne nie najlepsze. Zgłaszacie i przypominacie wszystkim innym kierującym, żeby jeździć na światłach mijania, nie na światłach to jazdy dziennej. Aktualnie te chmury w Polsce centralnej, Toruń, Łódź, Warszawa, ale także Kielce, Lublin, a idąc na północ, Olsztyn, Trójmiasto. Tutaj intensywne opady deszczu mogą występować, więc uważajcie. Jak wygląda drogowa sytuacja? Sprawdzamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No powiedzmy, że stabilnie, jeśli chodzi o natężenie ruchu. Ono tak umiarkowanie, bardzo powoli rośnie, ale widać to nie tyle w miejscach, gdzie lubi się korkować, co w miejscach, gdzie doszło do zdarzeń drogowych. I tak jest na przykład w Łódzkiem i na Pomorzu. W Łódzkiem to jest A1, tutaj uważajcie, bo na wysokości Łodzi mamy zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Katowic, między węzłami Brzeziny, Łódź Wschód. A1 nam się korkuje, bo na 310 kilometrze doszło do zderzenia dwóch autosobowych. Dwie osoby zostały poszkodowane. No i to zwężenie w stronę Katowic jest i to natężenie ruchu plus to zwężenie powoduje, że kierowcy ustawiają się w około 2-kilometrowym korku. Na północy to jest Trójmiasto i obwodnica Trójmiasta. To jest węzeł Gdańsk-Kowale. To za nim jest już korek. Za tym węzłem od razu wjeżdżacie w zator. Jeśli zastanawiacie się dlaczego, no to my spieszymy z odpowiedzią. 338 kilometr autoosobowe uderzyło w bariery i jest zwężenie po prostu w stronę Gdyni i stąd w tym korku stajecie. Jak miniecie już 338 kilometr i pół mniej więcej, no to później przejazd obwodnicą Trójmiasta w stronę Gdyni i też w kierunku przeciwnym odbywa się zupełnie w porządku i płynnie. Kłopoty z przejazdem mamy również na A1 między węzłami Włocławek Zachód Kowal na wysokości miejscowości Ludwinowo w Kujawsko-Pomorskim na 202 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery i tutaj zablokowany jeden pas w stronę Łodzi jest, ale zupełnie bez żadnych spowolnień. No i zakończyły się utrudnienia w tunelu na S1 w pobliżu Węgierskiej Górki. Tu w stronę Zwardonia było zwężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O odzieży motocyklowej i o technologiach, które wykorzystywane są do produkcji takich ciuchów motocyklowych. Jeśli macie pytania do Krzyśka.
3: Dajcie śmiało.
0: Tak jest, spokojnie, drzwi otwarte, więc można pisać, można także się nagrywać, można także dzwonić na 22 513 11 11. To zaraz jeszcze wrócimy na sekundę do tematu skóry i
3: przechodzimy w tekstylię.
0: Tekstylnych, tak, bo muszę cię zapytać o intensywne opady deszczu, bo przecież jesień nam się zbliża i będziemy jeździć motocyklem i będzie lało,
3: tak,
0: panie,
3: tak, będzie.
0: A ja będę jechał.
3: I ja też.
0: No i co wtedy z tą skórą, a co z kurtką tekstylną?

0: No dobra, to wracamy do tematu. Krzysiek, jesień, za chwilę będzie padał deszcz. Tak. Mamy kurtkę motocyklową skórzaną, w tej kurce piękną. Jeździmy już od wielu sezonów. Pachnący. Wygląda super. No tak, no, nawet powiem szczerze, że mamy tę świadomość, co się czasami rzadko zdarza, mamy tę świadomość, że kupiliśmy sobie specjalny taki preparat i smarujemy tę skórę i nacieramy.
1: Masujemy, masu.
0: Tak. Dobrze. Jak? Leży w kuchni, tak. A ty masujesz. Na
1: skóra, jak niestety dobrze wiecie, no jest zwierzęcia, które już nie oddycha i ono jest zmunifikowane. I jakby bardzo źle znosi wodę. Tak naprawdę wielu motocyklistów, i to widać po rękawiczkach najbardziej, bo wielu motocyklistów wie, jak się pastuje buty. I wielu motocyklistów jeszcze ma to mleczko do skórzanej kurtki, ewentualnie jak ma spodnie motocyklowe i sobie nasmaruje je wystarczająco dobrze, to przy pierwszym hamowaniu już wie, że nie należy tak dobrze się koncentrować na dupsku, bo jakby bolą ten, przy hamowaniu ten, juwenalia.
0: A tak miało być starannie. No.
1: Dobrze. Jest pięknie, błyszczy się jak ten. No, tak. Ale wracając do tematu. Jeżeli już potraficie zadbać o odzież skórzaną, to na rękawiczkach widać, że tego nie robicie i rękawiczki zużywają się najszybciej. One są najczęściej z kozy i taka skórzana rękawiczka z kozy, dobrze przepocona, nagle się okazuje, że robi się w niej dziura, że zaczynają się zachowywać jak karton. Wczoraj przemoczyliśmy rękawiczki, rano zakładamy i są takie suche, kartonowe, sztywne.
0: No
1: i problemem jest to, że skóra niestety wypłukuje podczas opadów deszczu te wszystkie, tą zawartość, która powoduje, że ona jest elastyczna i wytrzymała. I to samo się dzieje z kurtką. No, skóra to skóra, no niestety, jeżeli ją przemoczymy, źle wysuszymy, to ona już jest wyjałowiona z tych wszystkich pięknych, wspaniałych, chemicznych wartości, które powodują, że ona właśnie nas chroni. I taka skórzana kurtka, kombinezon, rękawice, wszystko jedno, co to będzie, jeżeli nie będzie przez nas konserwowana, to będzie chronić mniej.
0: Czyli intensywne opady deszczu dla kurtki skórzanej to jest co? 10 minut deszczu, godzina, dwie godziny?
1: Jeżeli nasiąknie, jeżeli przesiąknie na drugą stronę, jeżeli będzie mokro, będziesz, poczujesz, że jesteś już mokry w środku, albo że naciśniesz tą kurtkę.
0: To jest właśnie ten moment.
1: To jest ten moment, tak.
0: Rozumiem, dobrze. Jak już zaczyna
1: sorry, przeciwdeszczóweczka ratuje każdą skórkę. I tutaj warto to mieć ze sobą.
0: Problemu nie mamy takiego w przypadku ciuchów tekstylnych. Tutaj jest zdecydowanie lepiej.
1: Tak. Tak.
0: No to super jest.
1: Możemy w ogóle, tekstylia też możemy nasączyć różnymi materiałami, czy różnymi chemikaliami. Możemy uzyskać efekt hydrofobowości, czyli ta kropla nie będzie przelatywać przez ten ciuch, tylko będzie spływać w dół. I taką hydrofobowość można uzyskać nawet zwykłymi sprayami. Jeżeli chcemy mieć kurtkę, która uzyska, nie będzie nasiąkała wodą, to możemy to sobie zrobić w domu nawet. Najlepiej na balkonie, bo jakby zapach i ten to, co rozpylimy, ta chmura będzie w mieszkaniu i hydrofobowość nabierze stolik, szklanka i parę innych rzeczy. Więc może lepiej niekoniecznie w domu, ale trzeba pamiętać, że jeżeli macie kurtkę meszową i ją potraktujecie hydrofobowo, to ona owszem nie nasiąknie wody, ale ponieważ struktura jest otwarta, to ta woda przeleci do ciała. Więc będziecie mieli kurtkę, którą łatwiej będzie wysuszyć, strzepnąć, ale wy i tak będziecie mokrzy pod spodem, więc trzeba dostosowywać te środki do odpowiednich produktów, żeby nagle nie stworzyć jakiegoś quasi-modo lub innego tworu, który realnie nie działa.
0: Czyli nie do wszystkiego, absolutnie. To jeszcze dzisiaj o tych różnych niciach, o tych różnych materiałach, a przede wszystkim o takich zaawansowanych technologicznie ciuchach. To już może nie na tę porę roku, ta bluza.

0: Ale o tym też powiemy.
1: Będą takie chwile, będą.
0: Bo to,
1: wróci
0: właśnie,
1: ciepło.
0: Bo to fajne rozwiązanie dla motocyklistów, którzy właśnie szukają dobrego stroju motocyklowego i chcieliby mieć kilka kurtek i na pewno takich, w których się dobrze czują. Jest wygodnie, przewiewnie
1: i bezpiecznie.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. Do odzieży motocyklowej wrócimy na pewno jeszcze. Natomiast teraz oczywiście wracamy na drogi, bo przecież wyjeżdżacie, podróżujecie. A dokąd dzisiaj jedziecie? No to czekamy, można się pochwalić, można napisać w aplikacji, można także nagrać wiadomość głosową. Jeśli potrzebujecie informacji o konkretnej trasie, to także jesteśmy i także służymy pomocą, informacją.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i na razie A4 milczy zupełnie, natomiast odzywa się A1 i to w kilku miejscach niestety. Trasa mocno obciążona już w tej chwili ze zdarzeniami drogowymi. W Łódzkiem jest ich najwięcej. W tej chwili mamy 3 zdarzenia drogowe na A1. No i w Łódzkiem pojawiły się kłopoty z przejazdem na tym samym odcinku, na którym mieliśmy już te kłopoty z przejazdem, ale teraz na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska. Węzeł Brzeziny Łódź Wschód, 311 km auto osobowe uderzyło w bariery. Zwężenie w stronę Gdańska jest. I na tym samym odcinku A1, tylko w kierunku Katowic, węzeł Brzeziny Łódź Wschód. 310 km, zderzenie 2 aut osobowych, 2 osoby poszkodowane. O czym to może świadczyć? No o tym, że chyba zagapił się ktoś i niestety obserwujący wypadek, do którego doszło na przeciwnej jezdni, tej w stronę Katowic, doszło do zdarzenia drogowego na jezdni tej, która prowadzi nas w stronę Gdańska, bo to dokładnie te same kilometry, mniej więcej ten sam odcinek, więc nie obserwujmy drogi gdzieś do boku, tylko patrzmy przed siebie, jeśli można tak zaapelować delikatnie. Kłopoty z przejazdem też mamy na A1, ale w Kujawsko-Pomorskiem, bo tamto to było łódzkie. Węzeł Włocławek Zachód, węzeł Kowal, miejscowość Ludwinowo, 202 kilometr, tutaj auto osobowe uderzyło w bariery, brak poszkodowanych na szczęście, ale zwężenie mamy w stronę Łodzi. No i też kłopoty z przejazdem utrzymujące się cały czas na S6 na węźle Gdańsk-Kowale. Za tym węzłem mamy zablokowany jeden pas w stronę Gdyni, bo samochód osobowy tutaj też uderzył w bariery i jest zwężenie właśnie w stronę Gdyni. Warunki jazdy są nie najlepsze. Jest ślisko w bardzo wielu miejscach kraju, bo pada deszcz, przechodzą intensywne opady deszczu. W związku z tym zdecydowanie dłuższa jest droga hamowania. Odzwyczailiśmy się chyba od tego. No i w związku z tym no, mamy takie sytuacje, jakie mamy. Jeszcze tylko dodam, że korek jest w tych dwóch miejscach A1, czyli na wysokości Łodzi 311 i 310 km. W stronę Katowic i w kierunku Gdańska mamy zdarzenia drogowe. No i tutaj właśnie jest też korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominam o aplikacji. Można pisać, można się nagrywać i 22 513 11 11. Pytania związane z odzieżą motocyklową. Zapraszamy.

0: ważne jest, niezależnie od tego, jaką mamy odzież motocyklową, czy tekstylną, czy nie, czy skórzaną,
1: B i C. Certyfikaty. To jest to, jak producent przewidział tarcie tego ciucha o asfalt w momencie jego produkcji. Trzeba pamiętać, że to są statystyki, że to jest laboratoryjny test. I jeżeli chcecie mieć ciuch miejski, to pojedyncze A wam wystarczy i zapewni wam bardzo duży komfort, bo ponieważ ten ciuch będzie dużo lżejszy i nie będzie musiał być tak bardzo narażony na tarcie, przez swojego gęstość będzie też mniejsza. Podwójne A to jest 70 km na godzinę, a potrójne A to jest 120 km na godzinę.
2: Czyli tor?
1: Tylko znaczy, w założeniu tak zostało to zaprojektowane, natomiast można już nawet dżinsiki motocyklowe kupić z potrójnym A, więc ta technologia pozwala na bardzo, bardzo wiele. Ale tu jest taki apel mój dla wszystkich motocyklistów, którzy kochają jeździć w zbroi. Albo oglądają social media i tam wszyscy jeżdżą w zbroi na swoim sportowym motocyklu po mieście w sportowym kasku. Jakby zbroja ma certyfikację C. Ona nie przechodzi testów tarcia. To rozwiązanie jest przeznaczone do luźnej nawierzchni sypkiej. Żwiru, piachu lub ewentualnie miejsca, gdzie takiej przyczepności nie ma. Więc jeżeli jesteście motocyklistą i chcecie mieć przewiewną kurteczkę na lato i wybieracie zbroję offroadową, to zwróćcie uwagę na certyfikację, bo ona nie zadziała tak, jakbyście chcieli na asfalcie.
0: To jest cenna informacja, proszę sobie to zapamiętać. Jeszcze więcej o ciuchach motocyklowych jeszcze dzisiaj po 10:00.

0: To mamy na zegarze punktualnie godzinę 10. Według termometrów IMGW jest cieplej i zniknęło ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, silnym deszczem z burzami. To dobra informacja, chociaż cały czas obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Mamy je dla północnej Polski, północno-wschodniej, dla wschodniej, dla centralnej i dla południowej.
1: Apel dla motocyklistów na jutro. Właśnie. Drogi będą czyste, dzisiaj będą zlane.
0: Tak jest. Dzisiaj myjemy ten asfalt, płuczemy, a jutro wyjeżdżamy, bo jutro zdecydowanie na poprawa pogody. Bezdeszczowo, ciepło, przyjemnie i bez wiatru również, mam nadzieję, więc będzie się fantastycznie.
1: Końcówka wakacji, wybierzcie traskę i taka dawka przypominająca.
0: I lewa w górę. 21 stopni Terespol i 13-14 stopni Elbląg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i postępujące od zachodu rozpogodzenia, miejscami także przelotne opady deszczu i no w wielu miejscach także pojawią się burze, a prognozowana wysokość opadów nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. To jest dużo. Zdarzają się studzienki, które sobie kompletnie z tym nie mogą poradzić. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni na północy, około 23 stopni w centrum, do 26 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty w rejonach podgórskich, może dmuchnąć trochę mocniej do 70, w czasie burz do 75, a w Karpatach to i nawet 8 dych poleci. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i też pójdzie w górę w drugiej połowie dnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze nie mówiliśmy o tych wszystkich skomplikowanych nazwach typu tam poliamid, nylon, kordura. Zaraz to wszystko postaramy się jakoś wam wytłumaczyć. Kuba Marcinowicz, lewa w górę, jak zwykle w każdą sobotę od 6 do 11. Dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 10 PRK Polskie Radio Kierowców. Jacek pisze w aplikacji: dzień dobry, mam uprzejmą prośbę o przypomnienie niektórym kierowcom o włączeniu świateł mijania, jak się jedzie w deszczu. Dobre 20% samochodów porusza się z nieoświetlonym tyłem w pióropuszu.
1: W pióropuszu?
0: No tej wody, która tam z tyłu, tam wiesz, się dzieje za
1: wychlapuje
0: samochodem. Wychlapuje. Nic kompletnie.
2: Chlapacze też nie mają.
0: Otóż to chlapacze już zniknęły, ale kiedyś były bardzo popularne. No więc dzisiaj jest naprawdę niebezpiecznie, a my mamy sobie za nic. Technologia w samochodzie wszystko zrobi. Nie, nie zrobi. Trzeba
2: jej
0: pomóc.
2: A jaki mandacik tutaj będzie?
0: O właśnie, a może być za niedostosowanie oświetlenia do warunków panujących na drodze.
1: A poprosimy dokumenty do kontroli.
3: No właśnie, zerknijcie, czy jedziecie na światełkach takich właściwych, bo jak będzie jechał patrol, to bardzo chętnie was wylegitymuje.
1: Tak. A tych patroli dzisiaj sporo.
0: Więc włączcie światła mijania, już nawet nie chcemy połowy tej zaoszczędzonej kwoty. Już trudno, pal 6, nie?
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, tych patroli dzisiaj będzie sporo. Policja zapowiada, że będzie prowadziła taką akcję przy końcu wakacji, a więc należy spodziewać się tych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Nie jest to przyjemne spotkanie z policjantem, zapewne jeśli zatrzymuje do kontroli z powodu przekroczenia prędkości, także uważajcie na siebie, obserwujcie bacznie znaki, bo nie wszędzie na autostradach chociażby dozwolona prędkość akurat na tym odcinku obowiązuje, bo z jakichś powodów jest na przykład mniejsza. No i właśnie autostrady. Nie A4 dziś króluje, ale A1. Od rana dzieje się na niej bardzo dużo. W Łódzkiem najwięcej. Tutaj cały czas kłopoty z przejazdem i korek na wysokości Łodzi. Trasa między węzłami Brzeziny, Łódź Wschód. Na obu jezdniach kłopoty z przejazdem na tym właśnie odcinku. W stronę Gdańska to jest 311 km i tutaj mamy auto osobowe, które uderzyło w bariery, a na 310 km na właśnie tym samym odcinku między węzłami Brzeziny, Łódź Wschód mamy na 310 kilometrze dwa samochody osobowe. Tu też karetki działają, służby medyczne, dwie osoby poszkodowane i też jest zwężenie w stronę Katowic i też jest korek. A więc uważajcie i jeszcze jedno zdarzenie drogowe z A1, ale to już kujawsko-pomorskie, miejscowość Ludwinowo, węzeł Włocławek Zachód, Kowal. Tu z kolei podobna sytuacja do tej z A1, zresztą kolejna taka dzisiaj, auto osobowe na barierach, 202 kilometr, zwężenie w stronę Łodzi. No i na S6 auto osobowe na barierach. Ślisko jest i to świadczą o tym te zdarzenia drogowe, o których mowa. Obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Kowale. Zanim natkniecie się na korek, ponieważ tutaj właśnie mamy taką sytuację. Na szczęście bez poszkodowanych.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11 albo w aplikacji można pisać, można nagrywać wiadomość głosową.

0: Kwadrans po godzinie 10. Mówimy o tym, że intensywne opady deszczu, mówimy o tym, że światła mijania, a tu proszę.
1: U nas na szczęście wyszło słoneczko, więc jest naprawdę bardzo ładnie, ale jeszcze godzinę temu należałoby jeździć właśnie na światłach mijania. Pozdrawiam serdecznie, Kasia ze Stingerki, okolice Pyskowic, Bielowsi.
0: Pozdrawiamy serdecznie, bardzo dziękujemy za tę pozytywną informację. No będzie się przecierać od zachodu, więc proszę dzisiaj o tym pamiętać. A jutro w ogóle już fantastyczne warunki pogodowe. Cały czas Krzysztof jest w naszym studiu, czyli Moto Sapiens.
2: Mało pytań było dzisiaj, jakby liczyłem na to, że grat nasi pytań będzie. Słuchacze będą zainteresowani, ale ta pogoda chyba zniechęciła.
0: Ale też sporo informacji a propos ciuchów motocyklowych.
2: Może muszą przetrawić, więc może pojawią się pytania później.
0: To jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Mianowicie, jak idzie człowiek do sklepu motocyklowego i kupuje kurtkę skórzaną, to po prostu kupuje kurtkę skórzaną, wychodzi, tak. Dziękuję, pozamiatane, cześć, pa!
2: Tak jest.
0: Ale gdy decyduje się na kurtkę tekstylną, albo w ogóle odzież tekstylną, to zaczynają się pojawiać bardzo dziwne,
2: doktorat z fizyki, tak. Doktorat z chemii.
0: I najmniejszym problemem jest A, pojedyncze, podwójne, potrójne. To jest proste do ogarnięcia. Ale są te materiały.
2: Metka. Właśnie. Dochodzimy do punktu metki i niektórzy do tej metki w ogóle nie dochodzą.
0: O co to chodzi w tym?
2: No i szanowni państwo, skład. To jest takie... producenci są zmuszeni do tego, żeby nam wypisywać z czego co zrobili. I dlaczego to jest dla nas ważne z punktu widzenia konsumentów? Dlatego, że można sprzedać pudełko zapałek za $1 000 000 i można uzyskać wysoki certyfikat z materiałami, które A, są jednorazowe, szybko się utleniają, B, mogą na nich narastać bakterie w sposób... ale logarytmiczny wręcz, bym powiedział. No może, nieważne. Szybko.
0: Szybko, no.
2: I Moto Sapiens bawi i uczy. Dla tych, którzy są z nami już jakiś czas, to wiedzą, że jest taka nić, która nazywa się poliamid.
0: Tak.
2: I wiele osób nie klei w ogóle tego, czym jest poliamid, a ja już tłumaczę. Jest taka słynna marka, nazwa Cordura,
0: jest.
2: Która jest uznawana za aksjomat, synonim bezpieczeństwa, bardzo wytrzymałego materiału. I ona właśnie jest opatentowanym splotem i gęstością nici poliamidowej. Więc jeżeli chcecie uzyskać niższą wartość produktu przy zakupie, a tą samą wytrzymałość i bardzo podobną technologię...
0: To nie musi być napisane Cordura.
2: Tak jest. Bez meteczki będzie robiło to samo, jeżeli jest napisane w składzie duża zawartość nici poliamidowej.
0: A to widzisz, to ciekawa historia, bo nawet pamiętam, jak sprzedawca mówił, że no, ale to jest Cordura.
2: No
0: mówię,
2: nie, to jest tak, to spoko, nie, to biorę. Tak. No i uwaga, nylon. Nylon również jest nicią poliamidową o określonym splocie i gęstości. Nić poliamidowa w naszej rzeczywistości, w miejscu, gdzie wymagana jest bardzo wysoka wytrzymałość, pojawia się na każdym kroku, tylko my nie jesteśmy tego świadomi. Czasami wolimy zapłacić jakiejś marce, która jest właśnie postrzegana jako najbardziej bezpieczna, najbardziej wytrzymała, zamiast zagłębić się trochę do tego, w ten temat. No i dochodzimy do punktu, kiedy komfort jest cechą bezpieczeństwa. Motocyklowe ubranie nie musi być niewygodne. Bo jeżeli mówimy o skórzanym kombinezonie, no to ponosimy, powiedzmy, jakąś konsekwencję tego, że przez to, że on jest taki ciasny, tak dopasowany, będzie bardziej bezpieczny. Jeżeli chcemy być motocyklistą, który nie odczuwa tego dyskomfortu, to wejście w materiały, które dają wysoką wytrzymałość mechaniczną przy małej gęstości i objętości, powiedzmy, dają wam właśnie ten komfort. I tu, uwaga, może pojawić się jeszcze taka nić, która nazywa się elastan. I ona daje dodatkową elastyczność temu materiałowi, więc nie dość, że będziemy mieli materiał, który jest lżejszy, bardziej przewiewny też może być

0: przez strukturę, z której, jaki jest wykonany, to dodatkowo może być jeszcze elastyczny. Jak ktoś koniecznie chce robić szpagat, albo chce pójść na aerobik.
1: Troszkę mu tu przybyło.
0: Tak, bo dobrobyt mu się tam pojawił.
1: Stan posiadania mu się zwiększył. To to właśnie.
0: To jest nić poliamidowa, powtórzę to po raz kolejny.
1: Dobra. To mamy mniej więcej to ogarnięte. Jeszcze jest jedna. Musiałem się odwrócić. Rzecz, którą przyniosłeś. Ja się dzisiaj zachwyciłem tym czymś.
0: Nowa technologia.
1: To jest nowa technologia, najnowsza technologia. Mamy bluzę motocyklową.
0: Tak, jest nić, która jest najbardziej ciężką molekularnie nicią na świecie. Nazywa się UHMWPE, Ultra High Molecular Polyethylene. I z tej nici można utkać bardzo cienki i bardzo elastyczny materiał.
1: Elastyczny, właśnie sprawdzam.
0: I można zrobić dres motocyklowy. I to nie jest żart. Ja wiem, że to brzmi bardzo źle. Ale można zrobić strukturę, która do złudzenia będzie przypominała bawełniany dresik, która będzie miała wytrzymałość co najmniej podwójnego A, czyli wytrzymuje tarcie z prędkością 70 km na godzinę o średniej szorstkości asfalcie z masą 75 kg, bo taki jest test.
1: I jeśli ktoś z was ma kurtkę motocyklową, jak ją założy, to ma wrażenie, że nie może zgiąć ręki, nie może ruszać tymi rękami.
0: Czuje się niezręcznie, niewygodnie.
1: Czuje się trochę jak taki...
0: Problemy z piciem, w sensie, że pije go.
1: Tak, dokładnie. Czuje się jak taki strach na wróble. To ja dzisiaj założyłem tę bluzę motocyklową.
0: Miłość od pierwszego włożenia.
1: Tak. Tak.
0: No tak to działa.
1: Okazało się, że mogę się ruszać. Jakby mam pełną sprawność stawów.
0: Tak.
1: I to jest leciusieńkie.
0: Tak. Większość motocyklistów, którzy kupili kurtkę 5 lat temu, prawdopodobnie nie zdążyli zakosztować nowej technologii, a ta technologia zasuwa bardzo szybko i motocykliści mogą przeżywać stany uniesienia motocyklowego w zdecydowanie lepszym komforcie.
1: I czasami polecamy wam wybrać się po prostu do sklepu motocyklowego, nie po to, żeby kupować od razu tę kurtkę, ale po to, żeby czerpać i chłonąć tę wiedzę, przymierzyć, spróbować.
0: Spróbować, dokładnie.
1: I nagle poczuć zupełnie inną jakość funkcjonowania na motocyklu, zupełnie inny komfort.
0: Tak jest. Ja bym miał jeszcze taki apel, jeżeli mam chwilę. Szanowni motocykliści, skupcie teraz się, jadąc swoimi samochodami lub siedząc przy śniadaniu lub robiąc inne rzeczy. Wyobraźcie sobie, że macie swoją audycję motocyklową w radiu codziennie, co sobotę rano. Jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości, chęć interakcji, to my jesteśmy mega otwarci. Dzisiaj był taki dzień, który był dla mnie trochę jałowy, bo ja liczyłem na to, że będę mógł tutaj trochę się pomądrzyć.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Nie, no bo słuchajcie, no jak piszecie i jest interakcja, to nasza audycja żyje, jakby to się niesie. Wasze pytania są na tyle istotne, bo prawdopodobnie nie jesteście w tym odosobnieni. Być może to pytanie, które wy macie, ma dużo więcej osób, tylko po prostu nie chcę go zadać.
1: Czasami... Albo że wstydzioszek.
0: Tak, więc napiszcie nawet anonimową wiadomość. I jeżeli chcecie jakiś temat rozbić na atomy, to ponieważ ja akurat robię to, to jest mój 32 sezon i od ponad 20 lat zajmuję się ciuchami motocyklowymi. Być może to pytanie już ktoś mi zadał. Być może już zdążyłem to rozkminić, może zdążyłem to rozbić. Jakby zdarzyło mi się rozmawiać z wieloma producentami ciuchów motocyklowych i myślę, że taka wartość dodana dla naszego motocyklowego świata jako uświadamianie, jako niesienie tego kagańca edukacji. Ja mam taką misję, nie? Ja mam taką krucjatę, żeby motocykliści byli
1: wyedukowani.
0: Bezpieczni.
1: A jak wyedukowani, to
0: tak jest.
1: O właśnie, i o to chodzi. Więc absolutnie. Więc do rozmów z Krzyśkiem wrócimy oczywiście, więc wszelkie pytania jak najbardziej można zawsze kierować w sobotę od 6 do godziny 11. Krzysztof Osimkiewicz, znajdziecie go także w internecie pod hasłem Motosapiens.
0: I lewa w górę.
1: Tak jest.

0: Motocyklowo zawsze, w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Pojawiło się pytanie w aplikacji Polskiego Rady Kierowców, a czy warto kupić kask z homologacją FIM? No, jeśli planujemy start w zawodach, to jak najbardziej, zdecydowanie jest to dobry pomysł, jest to dobre rozwiązanie. Jeśli nie planujemy startu w zawodach, no to absolutnie myślę, że nie ma sensu wydawać na to pieniędzy, wystarczy ta norma EC 2206. To spokojnie powinno wystarczyć, więc mam nadzieję, że szybko i sprawnie udzieliłem odpowiedzi na to pytanie. 30 minut zostało nam do godziny 11. Jedziemy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i właściwie na naszych drogach dość stabilnie, bo coraz więcej aut pojawia się na południu kraju. Na obwodnicy widać zdecydowanie większy ruch niż to miało miejsce jeszcze przed 10. Tutaj dużo aut jedzie w stronę Śląska i w kierunku Rzeszowa między węzłami Krakówska Wina, Kraków Tyniec. No i też te prace drogowe, które prowadzone są na A4 za bramkami w Balicach. Wyjeżdżając z obwodnicy, tutaj też takie niewielkie spowolnienia. Tak wygląda sytuacja korkowa. To natężenie ruchu wciąż nie jest za duże, chociaż na Zakopiance tutaj widać, że auta wjeżdżają i wyjeżdżają z Zakopanego. Ten odcinek Zakopane Nowy Targ w okolicach Poronina, Białego Dunajca, ale też Szaflar. Tutaj jest duży ruch i Zakopianka się korkuje. A poza tym przejazd odbywa się właściwie dość płynnie tą trasą z Zakopanego do Krakowa. I podobnie jest na innych drogach. Jeszcze nie widać powrotów, czy też jakiegoś większego ruchu, natomiast no niestety, ale mamy zgłoszenie od służb i to z reguły są niestety dziś o poranku zgłoszenia z A1. Trzy miejsca A1 są kłopoty z przejazdem wciąż. W Łódzkiem są dwa i to na tym samym odcinku. Węzeł Brzeziny Łódź Wschód w kierunku Gdańska 311 km zwężenie, a w kierunku Katowic 310 km między węzłami Brzeziny Łódź Wschód zwężenie. Tutaj niestety doszło do wypadku na 310 km. Dwie osoby zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch samochodów. No i ale korek jest i na jezdni w stronę Katowic, i na jezdni w stronę Gdańska. Kujawsko-Pomorskie cały czas kłopoty z przejazdem na A1 między węzłami Włocławek Zachód Kowal na wysokości miejscowości Ludwinowo. Jedziemy w stronę Łodzi jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11 i aplikacja, można pisać, można się nagrywać. Ciao.

0: 20 minut jeszcze do godziny 11. Wracamy niestety do naszej dzisiaj szarej drogowej rzeczywistości i do problemów, które mamy i które mam wrażenie bardzo trudno jest wyeliminować. Marek i Monika z Jaliski piszą: dopiero co mówiliście o przekraczaniu prędkości i bezpiecznej jeździe. Jedziemy teraz z Rabki do Zakopanego na odcinku z ograniczeniem do, podkreślam, 60 km na godzinę. Jedziemy z prędkością około 63 km na godzinę, a za nami kierowczyni Mercedesa, siedząc nam na ogonie, mruga światłami i trąbi. No to zjechaliśmy, to popędziła dalej. Szkoda, że nie było policji. Jak ma być bezpiecznie na drodze? Jedzie dużo aut, a proszę bardzo, trafia się taki kierowca. No, niestety wiemy, mamy tę świadomość, że są tacy, którzy w ogóle nie zauważają ograniczeń i jak widzą 60 km na godzinę, to wiedzą doskonale, że ich samochód potrafi szybciej. No i tyle, no i nie przetłumaczysz. A wielki błąd, a wielka szkoda. Niestety, bo stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego. Pozdrawiam was serdecznie, Moniko, Marku, pozdrawiam także waszą Jariskę. Jedźcie spokojnie, bardzo dobra prędkość. Wy jesteście super kierowcami i jedziecie zgodnie z przepisami, a przede wszystkim bezpiecznie. A reszta, no trudno. To jeszcze jeden bardzo ważny wątek.
1: Witam wszystkich. Nasunęło mi się takie drobne pytanie. Mianowicie jeżdżę po Gdańsku dzisiaj w tych niesprzyjających warunkach. Padający obficie deszcz, gdzieniegdzie zamglenia delikatne. I widzę bardzo dużo samochodów jadących na światłach dziennych. Zauważyłem również, że bardzo często, gdy widzę radiowóz jakikolwiek policji, nie reagują w ogóle, widząc, nawet mijając taki samochód jadący na światłach dziennych w takich warunkach pogodowych. A o ile się nie mylę, aktualnie według taryfikatora to za takie wykroczenie jest 200 zł i 2 punkty karne. Więc moje pytanie, dlaczego drogówka, policja na przykład w Gdańsku w ogóle nie reaguje na tego typu sytuacje drogowe? Pozdrawiam, Longer.
0: Pozdrawiamy serdecznie, ale mam nadzieję, że nie mandat, a jednak zdrowy rozsądek i przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa zmuszą nas do tego, żeby włączyć światła mijania.

mówię coraz wolniej, mówią, że to problem. Dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę, ile chcę mieć tatuaż. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze.

0: Do celu prowadzi Was, a przede wszystkim także w trasie towarzyszy Wam Polskie Radio Kierowców. Fantastycznie się z Wami podróżuje, fantastycznie jeździcie na tych krótszych i na tych dłuższych trasach. A co 20 minut mamy dla Was najświeższe informacje drogowe, którędy raczej nie jechać.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No to już z całą pewnością można powiedzieć, że można jechać obwodnicą Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Kowale. Tu mieliśmy kłopoty z przejazdem. Dosyć duże, bo nawet tworzył się korek wcześnie rano. 338 km auto osobowe uderzyło w bariery, no i było zwężenie w stronę Gdyni. Teraz drogowcy informują o końcu utrudnień i braku korka i pełnym przejeździe S6 w stronę Gdyni. Podobna sytuacja na A1, Włocławek Zachód-Kowal, to tu na wysokości miejscowości Ludwinowo w Kujawsko-Pomorskim też było zwężenie w stronę Łodzi, zajęty jeden pas z powodu podobnego zdarzenia drogowego, samochód osobowy uderzył w bariery, no i też taką sytuację mieliśmy, teraz już jedziemy bez kłopotów. A jeśli można, macie czas, możliwość, to omijajcie, bo korek jest na wysokości Łodzi, na A1, bo mamy dwa zdarzenia drogowe w tym samym miejscu na obu jezdniach, czyli kierowcy stoją w stronę Katowic i stoją w kierunku Gdyni. I tak też w stronę Katowic, to jest 310 km między węzłami Brzeziny, Łódź Wschód. Tu doszło do zderzenia dwóch autosobowych, jedna osoba została poszkodowana. No i jedziemy jednym pasem, jest korek w stronę Katowic i na 311 km to też jest odcinek A1 między węzłami Brzeziny, Łódź Wschód. I tutaj mamy z kolei samochód osobowy, który uderzył w bariery. Kolejna godzina utrudnień w stronę Gdańska, jest zwężenie. I na tym odcinku jest korek, on nie jest bardzo duży, no ale jest... W sumie jest przejazd, a więc nie trzeba korzystać z objazdów, no ale spowalnia jednak podróż.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli dzieje się coś na waszej trasie, to aplikacja tekstowo-głosowo albo 22 513 11 11.

0: minuty jeszcze zostały nam do godziny 11. Podróżujemy oczywiście cały czas z wami, cały czas chętnie wam pomożemy, prześledzimy każdą trasę, wystarczy tylko napisać punkt startowy i punkt docelowy. No i oczywiście także gramy najlepiej tak, żeby wam się dobrze i przyjemnie jeździło, i tym wszystkim właśnie po godzinie 11 będzie zajmować się Dagmara Kowalska.
1: A dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak jest na zewnątrz, bo...
1: Pada deszcz.
0: Naprawdę?
1: Ale jest ciepło.
0: To dobrze, że ja dzisiaj nie przyjechałem motocyklem. Motocykl na jutro, ale nie dzisiaj. Tak postanowiłem.
1: Wiesz co, ale ja widziałam po drodze motocyklistów.
0: Naprawdę?
1: Jakoś sobie radzą, wiesz?
0: No tak, no, o tym też żeśmy dzisiaj rozmawiali. Nie jest źle, ale mogło być lepiej i jutro będzie lepiej. Zdecydowanie, więc jeśli planujecie wyprawę motocyklową, to jutro zdecydowanie lewa w górę. Dagmara Kowalska z wami. Zapraszam. Po godzinie 11.

0: się trzymajmy, a skoro mamy godzinę 11 na zegarach, bo właśnie minęła 6 sekund temu, no to zapraszam na prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No już zaglądam na tę naszą mapę pogodową i powiem wam tak, to co widać nie ma właściwie nic wspólnego z tym, co się odczuwa, bo odczucia na zewnątrz są raczej przyjemne, chociaż w wielu miejscach pada, o tym za chwilę. To dzisiaj w sumie temperatura bardzo przyjemna, bo od 19 do 21 na północy, około 23 w centrum, do 26 na południu kraju. Dokładnie takie temperatury zobaczymy dzisiaj w ciągu dnia w najcieplejszym momencie, czyli gdzieś około godziny 14-15. Ale to nie zmienia faktu, że rzeczywiście pada i padać będzie, bo w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami przelotny deszcz, głównie we wschodniej połowie kraju będą także burze, a nawet już są, i tak to wygląda. Trochę wiatru, oczywiście możliwe porywy, 70 km południowo-zachodni i zachodni, i to w rejonach podgórskich Podkarpacia i Małopolski, ale ogólnie ten wiatr jakoś specjalnie nam nie będzie przeszkadzał tutaj w dolinach. Spoglądam jeszcze na naszą mapę deszczu i rzeczywiście ona tutaj pokazuje wyraźnie, że w tej chwili ten najintensywniejszy opad jest w Kielcach, w Rzeszowie, w Lublinie i całe Mazowieckie jest podlewane, także Białystok i Olsztyn, tak, Warmia i Mazury. Troszeczkę zahacza także o Kujawsko-Pomorskie, to jego południowo-zachodnia część, troszkę kapie w Poznaniu i w Gorzowie, ale te opady deszczu, tak jak mówiłam, będą się nasilać i będą szły w kierunku Suwałk i rzeczywiście troszeczkę będzie padać praktycznie w całym kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale nam to nie przeszkadza, bo my przecież podróżujemy wspólnie. Zapraszam do godziny 17. Dagmara Kowalska. Miło mi usłyszeć was po drugiej stronie i wyobrazić.

Jeśli ktoś wam wmawia, że właśnie skończyło się lato, to nie słuchajcie i nie wierzcie. Lato cały czas z nami jest. Z tego co pamiętam, kończy się dopiero pod koniec września, a przecież pogoda pokazuje i zmiana klimatu pokazuje też, że cieplejsze momenty mogą czekać na nas nie tylko we wrześniu, ale także w październiku. I tego

0: trzyma rękę na pulsie. Monika Gniewaszewska sprawdza, co to się dzieje na naszych drogach. A ponieważ pada deszcz, to pewnie więcej się dzieje. Czy ja mam
1: to znaczy tak,
0: złe wspomnienia?
1: Nie, trochę się rzeczywiście dzieje, ale jakby symptomatyczne jest to, że to są tego samego rodzaju zdarzenia drogowe, o których mówią służby, czyli samochód osobowy, który wpadł w poślizg i uderzył w bariery. Mm-hmm. Więc to o czymś świadczy.
0: Wolniej,
1: front przechodzi.
0: Wolniej, tak. Jeszcze raz wolniej, jak jest taka pogoda jak dzisiaj, no to zdecydowanie trzeba uważać. I wiedzą to motocykliści, o czym wcześniej mówił Kuba. No bo albo w ogóle nie wyjeżdżają, bo jest ślisko, jak
1: dokładnie.
0: Pada, albo jeżdżą dużo ostrożniej. To też tak jest. Zdecydowanie widać.
1: I no jeszcze gorzej ich widać przecież.
0: O tak, o zdecydowanie.
1: No szaro,
0: tak.
1: Buro.
0: Trzeba uważać,
1: trzeba.
0: Drodzy Państwo. A żeby uważać, to trzeba wiedzieć gdzie, a o tym wszystkim wie Monika Gniewaszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak jak już wiecie, drodzy słuchacze, dzisiaj tych zdarzeń dużo jest na A1. Trzy dokładnie, w tej chwili dwa, bo to trzecie się zakończyło. Chodzi o kujawsko-pomorski odcinek A1. Tu już kłopotów z przejazdem w stronę Łodzi nie ma. Chodzi o odcinek między węzłami Włocławek Zachód Kowal. Natomiast cały czas kłopoty z przejazdem utrzymują się na łódzkim odcinku A1 na wysokości Łodzi. Węzeł Brzeziny, Łódź Wschód na obu jezdniach zajęte są po jednym pasie. W stronę Katowic i w kierunku Gdańska. Chodzi o 310 km to w kierunku Katowic i 311 km to w kierunku Gdańska. Różnią się jednak zdarzenia drogowe. Mowa była o tym przed chwilą z Dagmarą. Mówiłyśmy, no właśnie, auto osobowe na barierach. To jest na jezdni w stronę Gdańska na 311 km i dlatego jest zwężenie, także trzeba uważać. I podobna, i właśnie niepodobna, tylko inna, ale też są utrudnienia. Sytuacja na 310 km. Tu mamy z kolei zderzenie dwóch samochodów osobowych, no i dwie osoby poszkodowane. Natomiast ta pozostała część zdarzeń drogowych, które już na szczęście się zakończyły, nie było poszkodowanych, ale na przykład na S6 na obwodnicy Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Kowale, mieliśmy zderzenie samochód osobowy, który wypadł z jezdni i uderzył w bariery. I dlatego było zwężenie w stronę Gdynia. Więc jest ślisko, przestrzegamy przed tym. Prognoza pogody już była niedawno i wszystko wiecie na temat frontu burzowo-deszczowego. Wiecie wszystko, ale uważajcie, bo ślisko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my już za chwilkę, za moment zobaczymy, co się dzieje na naszych drogach, ale od strony bezpieczeństwa. No bo wiadomo, że mamy ostatni weekend wakacji. Niestety, ja wiem, że to minęło bardzo szybko. A żeby wracać bezpiecznie, no trzeba pamiętać o kilku zasadach. O tym też dzisiaj będziemy mówić. Do godziny 17 jesteśmy wspólnie. Dajcie znać, jakie wy macie sposoby na bezpieczne podróżowanie z powrotem z wakacji. I jakie macie sposoby na to, żeby nie zakwitnąć w Korku. Bardzo, bardzo, bardzo chętnie poczytam wiadomości od Was.

0: No tak, wszystko co dobre szybko się kończy. Ja nie wiem, jak dokładnie się to stało, kiedy minęły te 2 miesiące wakacji, ale przed nami już ostatni wakacyjny weekend. To także czas wielkich powrotów. Na drogach jest więcej policyjnych patroli, a wszystko po to, żebyśmy oczywiście wrócili z wakacji bezpiecznie. A dzisiaj w PRK będziemy o tym mówić i to nawet sporo, bo naszym gościem będzie psycholożka Kinga Rochala. Po godzinie 13 porozmawiamy sobie o tym, jak powstrzymać się od niepotrzebnych emocji za kierownicą i w ogóle w pojeździe. A policja uczciwie informuje, że na drogach będzie w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach więcej policjantów. I o tym mówi Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy w Katowicach.
1: Policjanci wykorzystują cały sprzęt, który jest dostępny, ręczne mierniki prędkości, wideorejestratory. Wykorzystujemy to statycznie, dynamicznie, tak więc będziemy i na drogach szybkiego ruchu, i na tych drogach o natężeniu mniejszym, ale które też potrafią zaskoczyć.
0: No tak, i to zapewne wszyscy świetnie wiemy, ale dobrych słów, przypominania nigdy za wiele. Arkadiusz Chudy, raz jeszcze o dobrym przygotowaniu się do podróży.
1: Sprawdźmy sobie trasę, czy nie ma na nich utrudnień, jak ona wygląda, gdzie możemy się spodziewać jakichś korków. Pamiętajmy o stanie technicznym naszym pojazdu. Najlepiej sprawdzić sobie olej, płyny, ogumienie. Musimy sobie zaplanować przystanek w podróży, bo zmęczenie źle wpływa na koncentrację w czasie podróży i możemy popełnić błędy, które mogą kosztować nasze zdrowie, nasze życie.
0: A jeśli chodzi o korki, zatory, wypadki i trudne sytuacje, no to wiecie co robić. Dajcie głośniej PRK, no bo rzeczywiście u nas co 20 minut pojawiają się nowe informacje. Jesteśmy na bieżąco. Jeśli wy widzicie coś, czego jeszcze służby nie odnotowały, też dajcie nam znać, my to potem przekażemy na naszej antenie. No i dzięki temu mam nadzieję, że te powroty nie będą tylko bezpieczniejsze, ale także szybsze. Policjanci zapowiadają na pewno zero tolerancji dla piratów drogowych, także dla nietrzeźwych kierowców. Akcja związana z bezpiecznymi powrotami z wakacji trwa do poniedziałku 31 sierpnia.

0: No dobrze, już nie płaczmy, nie płaczmy też nad pogodą. W Ostrołęce właśnie zaczęło padać. Wierny słuchacz napisał, bardzo dziękujemy za te informacje. Proszę tam na siebie uważać i proszę jeździć wolniej.
1: Nie tylko tam, bo pada niestety, ale w całym kraju.
0: No, to taki mamy front dzisiaj. Trochę burz, trochę deszczu, ale widzę, że tutaj Direx napisał, witamy Dagmarę po długim rozstaniu. No dobrze.
1: Gdzieś ty było, jak cię nie było.
0: No niestety niedaleko. Niestety niedaleko. No dobrze, ale już bez
1: osobistych takich wycieczek.
0: Tak jest, beze mnie. Jestem na miejscu najważniejszej. Tak jakoś jest. Daję radę. My teraz będziemy wyjeżdżać na drogi, bo chcemy przyjrzeć się temu, co się zmieniło. A zmieniło się w ciągu ostatnich
1: 30 minut? Tak, muszę powiedzieć, że się zmieniło.
0: Na lepiej czy na gorzej?
1: No, trzeba przyznać, że na gorzej.
0: O nie.
1: No bo więcej samochodów jest, zdecydowanie więcej już.

0: Widać, że jedziemy.
1: No to jedźcie, ale ostrożnie. Z Moniką Gniewaszewską.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Widać, że jedziemy, bo się troszkę przykorkowuje i to w takich miejscach, no, nieoczywistych, można by rzec. Na przykład takie spowolnienia, niewielkie, ale jednak w okolicach Lublina, jadąc od strony Piasków, od strony południowej w kierunku Lublina S17. Tutaj jest spory ruch. Zresztą za Lublinem później S17 również między Lublinem a Puławami. Też spory ruch w okolicach Puław. I to na obu jezdniach i w stronę Puław i w kierunku Lublina. Tak wygląda sytuacja na S17. Na odcinku Puławy, a właściwie Lublin-Warszawa, S17 czysta przejezdna. Natomiast zaczyna być widać dosyć spory ruch na S8 w Warszawie. To nieoczywista sytuacja, bo na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku. W stronę Wrocławia wygląda na to, że ruch odbywa się zupełnie płynnie, natomiast rzeczywiście na wysokości Żoliborza kierowcy dosyć mocno zwalniają, jadąc S8 obwodnicą Warszawy w stronę Białegostoku. Też dużo aut już w tej chwili na obwodnicy Krakowa, na A4, za bramkami w Balicach, przed węzłem Kraków-Tyniec zwalniamy w stronę Rzeszowa. W przeciwnym kierunku, w kierunku Śląska, nieco lepiej wygląda sytuacja, ale też nie brakuje samochodów. Zakopianka, dosyć tłoczno na odcinku między Zakopanem a Nowym Targiem. Tutaj są miejscami zatrzymania i korki, zwłaszcza w okolicach Poronina, Białego Dunajca i Szaflar. Zresztą na obu jezdniach kierowcy zwalniają. To jest południe kraju. Śląsk wygląda dobrze, tutaj bez specjalnych zatrzymań. Natomiast spory ruch już też na dolnośląskim odcinku A4. Wrocław-Legnica, a zwłaszcza przy wyjeździe z Wrocławia, jadąc w stronę Legnicy. Tu też przypominamy, bo na A8 ruszyły prace drogowe. One zaczęły się wczoraj i na obwodnicy w związku z tym Wrocławia, w okolicach węzła Wrocław-Południe pracują drogowcy i jest zwężenie, jest ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. No i to widać na mapie, bo węzeł Wrocław-Południe zwalnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, tak. Nawet bieżące informacje do was, od was przychodzą jakoś szybciej. No, mam informację o tym, że padało w Ostrołęce pół godziny temu. No, ale mam nadzieję, że teraz już jakoś może luźniej od tego deszczu. Dobrze, dobrze. W takim razie jedziemy razem wspólnie. To 17.

0: tym deszczu w Ostrołęce to chyba jeszcze będziemy rozmawiać, bo widzę, że nasz słuchacz, wierny słuchacz, pisze kolejną wiadomość. Nie, wtedy zaczynało, a teraz leje jak z cebra. To proszę nie wychodzić, ale jak na przykład będzie taka potrzeba, to proszę zabrać parasol i uważać na drodze, jeśli będzie pojazd w użyciu. A propos, właśnie, spory ruch na drogach. No ja wiem, że jest ciaśniej, że trzeba uważać, ale z drugiej strony wspaniale jest wiedzieć, że choć wakacje się już powolutku kończą, nie przestajemy być mobilni, wybieramy się na takie krótsze wycieczki, relaksujemy się i spędzamy czas na odwiedzaniu ciekawych miejsc. I takie ciekawe miejsce dla miłośników parków mam dla was teraz. Z danych Parku Białowieskiego Parku Narodowego, wynika, że rocznie do zobaczenia go chętnych nie brakuje i po parku spaceruje około 150 tysięcy turystów. Tak to policzyli w tamtym miejscu. A dyrektorka parku, Olimpia Fabian, zwraca uwagę, że zmienia się profil odwiedzającego turysty.
1: W tej chwili jeszcze trudno jest nam podsumować cały rok, bo jeszcze wrzesień to będzie rykowisko, październik może gdzieś tam będzie zahaczał, więc jeszcze tych turystów trochę będzie. Zmienia się profil, natomiast ja nie jestem pewna, czy profil się zmienia tylko tu w Puszczy, czy generalnie zmienia się profil turysty i to są takie szybkie wyjazdy. Szybkie, blisko, żeby zobaczyć, żeby zahaczyć, żeby poznać, ale szybko dość wrócić. Kiedyś było inaczej. To na pewno myślę, że przed pandemią było inaczej, dużo inaczej, czyli jednak te pobyty były znacznie dłuższe. Te pobyty były minimum 3-4-5-dniowe nawet.
0: No ale krótko i szybko nie znaczy gorzej. Ważne jest, żeby się przemieszczać, ważne jest, żeby odwiedzać miejsca, które lubimy albo w których jeszcze nie byliśmy, no bo przecież to wspomnienia zostają z nami na dłużej, czyż nie? No a przede wszystkim do Białowieskiego Parku Narodowego przyjeżdżają nie tylko turyści z Polski, ale także z zagranicy, dodaje Katarzyna Daleszczyk.
2: Nie tylko z Europy, z bardzo różnych krajów, więc mamy tutaj naprawdę przegląd chyba całego świata. Jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo turystów. No myślę, że właśnie ten żubr tutaj tak przyciąga.
0: Jestem ciekawa, co na to żubr i czy żubry dają znać, że w takim wielkim towarzystwie jest im dobrze, bo zdaje się, że to, są to bardzo przyjazne, no i oczywiście stadne zwierzęta. A jeśli chodzi o takie ciekawostki związane z Białowieskim Parkiem Narodowym, no to ten park, o którym mówię i do którego was dzisiaj wysyłam, to obok Pienińskiego Parku Narodowego drugi najstarszy tego typu obszar chroniony w Polsce, a oba zostały utworzone, kto wie, w którym roku, niech pisze na naszą aplikację.

0: A to widzę Jacek ad vocem do Żubrów, ale nie mogę tego zacytować na antenie, nie. Ale ładne. Ale no, ładne. Tak. Jeden w lesie, faktycznie. Natomiast jest jedna ciekawa wiadomość, taka, którą mogę przeczytać od początku do końca. Ja często używam CB radia, wiadomo, nie jest tak dobre jak PRK. Wiadomo.
1: Wiadomo.
0: Ale często pomaga omijać utrudnienia. Pozdrawiam, Paweł z Gubina. To drogi Pawle, to co ty na to, żeby zamienić CB Radio na Monikę Gniewaszewską?

0: co?
1: Chyba jest ten moment właśnie, powiem nieskromnie.
0: No dobrze, to jedziemy.
1: Jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i niestety nie mam za dobrych informacji. Posypały się utrudnienia, chociaż jedna jest dobra informacja, że zakończyły się kłopoty z przejazdem na 310 km A1. To jest łódzkie, na wysokości Łodzi w stronę Katowic. Mieliśmy zablokowany jeden pas. Od rana trwała praca służb. Po zderzeniu dwóch autosobowych dwie osoby zostały poszkodowane. No teraz już utrudnień tutaj w stronę Katowic nie ma. Natomiast cały czas 311 km na tym samym odcinku A1 między węzłami Brzeziny, Łódź Wschód, 311 km w stronę Gdańska. Utrudnienia są. Tutaj samochód osobowy uderzył w bariery. No i niestety, co do tych informacji, które pojawiły się teraz od służb, to pojawiła się A4, ona milczała do tej pory i to było dosyć takie dziwne, zważywszy na to, że zawsze o niej jest mowa, więc poczuła się i jest, niestety, A4. Podkarpacie, węzeł Rzeszów, zachód Sędziszów, miejscowość Bartkowice, 561 km, auto osobowe uderzyło w bariery, wpadło w poślizg wcześniej, no i tutaj jest zwężenie w stronę Krakowa. Kłopoty z przejazdem mamy też na ekspresowej 7 S7, węzeł Gdynia, Chważno, Gdynia, Wielki Kack, na wysokości Gdyni, czyli obwodnica Trójmiasta tak naprawdę, pożar osobowego i zwężenie w stronę Gdańska, więc w kierunku na południe. Kłopoty z przejazdem też w Warmińsko-Mazurskiem, dachował samochód osobowy na trasie Olsztynek, Szczytna, miejscowość Warchały. Jedna osoba poszkodowana, ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje przejeżdżających. No i to też jest wynik prawdopodobnie pogody i niedostosowania prędkości. Ale nie wyrokujmy, bo przecież nie było nas na miejscu, sytuację bada policja. 27, Nowogród Bobrzański, Żary, miejscowość Dąbrowiec, Lubuskie. Dwa samochody osobowe się zderzyły i tutaj kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. No i wspomniana jedynka, tutaj cały czas 311 km, obowiązuje przejazd tylko jednym pasem, to już wspomniałam, tu też dachował osobowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, dobrze. Jedziemy w kierunku godziny 12, o 12 u nas pogoda. A potem połączymy się ze studentami. A co? No oni mają jeszcze miesiąc wakacji, ale już dobrze kombinują, w dobrym kierunku idą. O tym za chwilę.

0: a my mamy bardzo ważne przesłanie z Białowieskiego Parku Narodowego.
1: O, dzień dobry, dzień dobry. Usłyszałem taką rozmowę w radiu teraz przed chwilką. No, nam żubrom tu tak się nie podoba. Tyle ludzi chodzi, hałasuje, a my chcemy poleniuchować, bo teraz wakacje są. Teraz trzeba będzie szukać żony, to w ogóle będzie. Nie będzie tego czasu. No, a tu turyści chodzą i chodzą i patrzą i patrzą i patrzą. Pozdrawiam je, żubr z Podlasia.
0: Bardzo pozdrawiamy wszystkie żubry z Podlasia. Obiecujemy, że będziemy chodzić na paluszkach. A teraz sprawdźmy, jaka będzie nam towarzyszyła w

0: tym spacerze pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No cóż, można spacerować na Podlasiu i to nawet powiem wam w tej chwili w okolicach 20 stopni. Tam jest, więc nie jest źle. Tak naprawdę najwięcej w tej sekundzie widzę w Terespolu, 22 stopnie i 30, prawie 15 stopni w Olsztynie, tam jest najchłodniej, czyli w sumie taka odległość niezbyt duża, a zobaczcie jaka różnica. I jaki kolor ma dzisiaj nasza mapa pogodowa? Żółto-pomarańczowy, czyli nie jest jakoś super specjalnie gorąco, ale też nie jest zimno i bez przesady tego się będziemy trzymać, że jest naprawdę bardzo przyjemna pogoda, bardzo przyjemna temperatura, chociaż oczywiście mamy deszcz i deszcz dzisiaj faktycznie pojawi się w całym kraju. Informacja o tym, że będą burze w okolicach Łodzi, to na pewno i na Pomorzu widzę, i na Warmii, i Mazurach, i jeszcze Mazowsze, i Lublin, nie Białystok, Lublin i jeszcze, czy ja gdzieś jeszcze widzę burze? Nie. To są te miejsca, w których może zagrzmieć i proszę tam na siebie uważać. Jedyne miejsce, gdzie dzisiaj padać nie będzie, to jest zachodnia część Polski, ta praktycznie już stykająca się z częścią Niemiec, czyli i Szczecin widzę, i Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i Wrocław. Tutaj padać nie będzie przez cały dzień, a nawet powiedziałabym więcej, może do Opola nawet nie dotrze. Nie, w Opolu będzie padać. Jeśli chodzi o temperaturę, to dziestej w ciągu dnia od 19 do 21 na północy. I tutaj także burze, pamiętajcie o tym. 23 stopnie w centrum, 26 na południu. Tak to będzie wyglądało. I troszkę porywów wiatru. Najmocniej wiać będzie w Sudetach i w Karpatach, tam do 80 km na godzinę. No i w rejonach podgórskich Podkarpacia i Małopolski też początkowo możliwe porywy do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gotowi, żeby poruszać bioderkami? No to świetnie, bo mam dla was Despacito. Taki utwór, który powstał dawno, dawno temu i to nie był utwór, który miał być hitem, a okazało się, że stał się hitem i to na dodatek przeszedł przez cały świat. To jest o miłości oczywiście, jak prawie każda piosenka, więc posłuchajmy. A ja się z wami witam 3 minuty, już prawie i pół, po godzinie 12.
2: Ay.

0: Agnieszka Chylińska, jakie wyznania na antenie PRK, proszę, proszę.
1: Prawda? Zrobiło się trochę romantycznie.
0: Oj, trochę tak. Ciekawa jestem, czy romantycznie jest też na drogach.
1: No, zależy, z której strony spojrzeć. Ze strony

0: Od strony pasażera. Może być, bo tak wiesz, deszczyk sobie pada, pola takie szerokie, jak ktoś utknął w korku, to może sobie popatrzeć. Kierowca też.
1: No w sumie tak. Można
0: od tej strony
1: wyluzować i zrelaksować.
0: Szklanka do połowy pełna, proszę Państwa, zawsze.
1: Tak, tak, tak. Tego będziemy pilnować, to na pewno, ale mamy też informacje od Was. Informacje bardzo ważne. Apelujcie, przełączcie światła do jazdy dziennej, na światła mijania. Na wylocie A2 z Warszawy na Poznań warunki trudne, dużo pada. Z obserwacji ponad 90% Toyot jest na światłach dziennych i ich nie widać, Bartek napisał, ale to nie jest jedyne ostrzeżenie i jedyna prośba do nas. Przypomnijcie proszę o włączaniu świateł, jak pada deszcz. Jadę właśnie A2 na wysokości Kałuszyna w kierunku Siedlec i wielu kierowców o tym zapomniało i stwarzają realne zagrożenie, bo zupełnie nic nie widać w chmurze wody spod kół. Pozdrawia Karol.
0: No, ciekawy jest ten system automatycznego włączania świateł samochodów, że one nie widzą, że jest ciemno. Widzą, że nic nie widzą.
1: No właśnie, bardzo ciekawe. Czyli co, kierowca jednak jest potrzebny.
0: Jest chyba jednak potrzebny.
1: I potrzebujemy właśnie waszej interwencji. O tak, tak bym jest. To nazwała. Więc włączajcie światła niedzienne, tylko mijania, żeby być widocznym na drodze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, tym bardziej, że ten ruch jest rzeczywiście coraz większy, korków jest coraz więcej. Na przykład na obwodnicy Krakowa już należy spodziewać się sporych spowolnień. To jeszcze nie jest tak, jak czasem być może. No, ale tutaj rzeczywiście między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach na obu jezdniach bardzo duży ruch i w stronę Śląska, i w kierunku Rzeszowa kierowcy będą zwalniać. A na podkarpackim odcinku A4, to przypominamy, mamy zgłoszenie od służb. Tutaj ten ruch jest nieco mniejszy, a więc nawet nie widać specjalnie spowolnienia, ale uważajcie, między węzłami Rzeszów Zachód, Sędziszów, w pobliżu miejscowości Bratkowice, 561 kilometr, zwężenie jest w stronę Krakowa, zapalił się samochód osobowy i w związku z tym mamy właśnie taką sytuację. Kłopoty z przejazdem, zgłoszenie od służby też z północy kraju, to jest obwodnica Trójmiasta, na obwodnicy Trójmiasta na wysokości Gdyni, węzeł Gdynia Chważno, Gdynia Wielki Kack, tutaj też zwężenie jest w stronę Gdańska, no jest też i korek niestety w tym miejscu, zresztą w ogóle na północy kraju duże obłożenie. Obwodnica jeszcze przejezdna, choć nieco korkuje się przed bramkami w Rusocinie, później A1, spory ruch widać na tym odcinku, gdzie A1 jest remontowany, więc zwalniamy i to dosyć mocno przed Warlubiem. Zmieniona organizacja ruchu powoduje, że kierowcy do dyspozycji w stronę na południe, w stronę Łodzi mają jeden pas, dwa pasy w kierunku Gdańska, ale one są też zwężone, a więc uważajcie na znaki. Tutaj A1 się remontuje, naprawia. Zresztą z tej A1 dzisiaj dużo informacji płynie. Cały czas aktualna jest z Łódzkiego, województwa Łódzkiego na wysokości Łodzi, zresztą 311 kilometr. Węzeł Brzeziny, węzeł Łódź Wschód, uderzył tu w bariery i wciąż obowiązuje kierowców jazda jednym pasem w stronę Gdańska, bo jest zwężenie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A pod Krakowem przestało padać i właśnie wyszło słońce. Pozdrawiam, Kuba do nas napisał, no dużo szczęścia macie tam w Krakowie, fajnie. Też bym chciała, żeby u nas było słońce, u nas na razie niestety słońca nie ma. Zaraz zresztą sprawdzę na 100%, zerknę, bo na mapie widać, że nie ma, ale może w końcu wyszło i o tym za chwilkę wam opowiem. A jeszcze pamiętacie, rozmawialiśmy o Białowieskim Parku Narodowym, prawda? I mówiliśmy o tym, że są dwa parki, które zostały utworzone, no właśnie, w którym roku? W 1932 roku, czyli Pieniński Park Narodowy i Białowieski Park Narodowy. Dwa najstarsze parki chronione, obszary chronione w Polsce, utworzone, no właśnie, w 1932 roku. Dużo czasu minęło, a miejsce przepiękne i zdaje się, że się rozwija.

0: Jak wygląda bolid wyścigowy zbudowany przez studentów? Ile pracy, pieniędzy i godzin spędzonych w warsztacie potrzeba, żeby taki samochód, bolid, stanął na starcie? No i czy studenci potrafią stworzyć konstrukcje, które mogą zaskoczyć nawet doświadczonych inżynierów? To są pytania, które rodzą się w głowie, kiedy myślę sobie, że na autodromie Słomczyn trwa właśnie formuła Student Poland 2026, czyli taka międzynarodowa rywalizacja młodych konstruktorów, którzy właśnie sami projektują, sami budują i sami testują swoje bolidy. Odważnie, odważnie. No i są to samochody elektryczne, ale są też konstrukcje spalinowe. A co ja będę mówić? O tym, jak wygląda formuła Student od kuchni, z czym mierzą się młodzi konstruktorzy i dlaczego te zawody mogą być dla nich przepustką do świata motoryzacji. O tym więcej porozmawiamy z Bartkiem Zarychtą, założycielem Formuła Student Poland. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy ja to wszystko dobrze powiedziałam?
1: Praktycznie tak. No, mogę opowiedzieć z grubsza o tym, jak wygląda Formuła Student, bo na dobrą sprawę, jak sobie wyobrażamy Formułę 1, to Formuła Student to są właśnie dokładnie takie samochody, tylko w wersji studenckiej. Troszkę mniejsze, troszkę zgrabniejsze, ale równie szybkie. Formuła Student to jest międzynarodowy konkurs inżynieryjny, w ramach którego studenci w ramach swoich projektów naukowych budują bolidy wyścigowe w klasyfikacji spalinowej oraz elektrycznej i ścigają się nimi na międzynarodowych eventach.
0: To jest niesamowite, bo to znaczy, że musicie masę pracy włożyć w to, co potem po prostu ma pojechać, a przecież wiadomo, że bolidy nad bolidami Formuły 1 czy E-formuły pracują inżynierowie, którzy mają duże doświadczenie, oni wiedzą, co może nie zadziałać. A co jest takie najtrudniejsze, powiedz, w zbudowaniu takiego bolidu od zera? Czy to jest silnik, aerodynamika, elektronika, a może, no nie wiem, samo dogadanie się w kilkudziesięcioosobowej grupie w zespole?
1: Bardzo dużo obszarów poruszyłaś i może zacznijmy właśnie od doświadczenia, bo tak jak wspomniałaś, w Formule 1 mamy doświadczonych specjalistów, tutaj mamy studentów, którzy chcą być tymi doświadczonymi specjalistami, więc można by było powiedzieć z jednej strony, że Formuła Student to jest

0: właśnie taka trampolina do tego, aby być inżynierem, który buduje bolidy wyścigowe na międzynarodowe areny high-levelowego motorsportu. Natomiast to, co jest trudne w tych samochodach, tak jak wspomniałem na początku, mamy klasyfikację spalinową oraz elektryczną, ale też w niektórych krajach występuje klasyfikacja autonomiczna, czyli samochód już sam porusza się na torze bez udziału kierowcy. W tym wypadku największym wyzwaniem przed zespołami, które jest stawiane, jest właśnie dogranie inżynieryjne tego systemu elektrycznego, bateryjnego, zrobienie tego w sposób bezpieczny, bo na to przede wszystkim naciskamy jako organizatorzy takiego wydarzenia, żeby te samochody były zbudowane w miarę możliwości jak najbardziej bezpiecznie, zgodnie z regulaminem kilkusetstronicowym, który jest przygotowany i przesłany wszystkim zespołom na całym świecie. W związku z czym zespoły mają te niesamowite wyzwanie, a co ważne, muszą to zrobić w rok. Tylko jeden rok na to, żeby zbudować bolid, żeby pozyskać środki oraz żeby zorganizować zespół, który śródrocznie będzie nad tym samochodem pracował. No i trzeba sobie też spojrzeć na to z tej perspektywy, że jeżeli zespół po roku pracy przyjedzie na wydarzenie, okaże się, że samochód jest nieregulaminowy, bądź samochód się zepsuje na torze, studenci muszą dosłownie kilka godzin spróbować naprawić ten samochód i przywrócić go do stanu, który pozwoli uczestniczyć w konkurencjach dynamicznych.
1: Aj, czyli takie emocje jak na F1, chociaż właściwie tutaj nie chodzi tylko o to, żeby wygrać wyścig, prawda?
0: My naciskamy na to, żeby studenci przede wszystkim mieli przestrzeń do tego, żeby się rozwijać. Oczywiście jest ta rywalizacja, są te emocje i to jest bardzo ważne, żeby napędzać taki event i to bardzo motywuje studentów. Natomiast chcemy, aby ci studenci się uczyli, rozwijali, żeby zwiększali swoje kompetencje. Realizujemy to poprzez pozyskiwanie sędziów, doradców z świata przemysłu, świata motorsportu, którzy już mają to doświadczenie i mogą je przekazać tym zespołom, aby jak najwięcej wyciągnęły z tego eventu.
1: Mm-hmm. Bartku, wspomniałeś o bardzo ważnej rzeczy, że przyjeżdżają studenci, czasem coś się zepsuje, czasem ten bolid nie działa tak dokładnie, jakby chcieli konstruktorzy. No właśnie, i jak sobie radzą z taką presją? Bo to jest jeszcze jakiś dodatkowy element w tej całej układance, który może po prostu rozsypać tę układankę jak puzzle. Zlepo. Tak sobie
0: myślę,
1: to wyobrażam.
0: Że zespół radzi sobie na swój sposób. Myślę, że przede wszystkim to działanie właśnie w zespole jest tym czynnikiem, który pomaga zespołom rozwiązywać te wszystkie problemy. No, na dobrą sprawę te zespoły często składają się z prawie 100 osób, które pracują nad samochodem śródrocznie. Około 20-30 osób przyjeżdża na event, także oni wzajemnie współpracując są w stanie rozwiązywać te wszystkie problemy i bardzo często to wychodzi. Właśnie mamy tutaj takie doświadczenie, że student z formuły student to jest osoba, która przede wszystkim potrafi rozwiązać problem, a nie rozkłada ręce.
1: To jest chyba najfajniejsze, bo to pokazuje, że naszym idzie dobrze i idą w dobrym kierunku i mogą rzeczywiście potem zostać członkiem jakiegoś fajnego zespołu.
0: Ale nie tylko. Mhm. Nie tylko, bo mogą wystartować w naprawdę fajnej karierze w przemyśle automotive, bądź w innych branżach, czy space'owych, czy informatycznych, bo warto zwrócić uwagę na to, że ten projekt jest bardzo interdyscyplinarny. Nie mamy tylko i wyłącznie tutaj mechaników, którzy składają samochód. Mhm. Mamy tutaj inżynierów, którzy od A do Z produkują, projektują i produkują komponenty, którymi później się opiekują tak jakby w ramach tego samochodu. Więc to są kompetencje takie jak aerodynamika, informatyka, układy elektryczne, bateryjne, układy napędowe, układy spalinowe, konstrukcja nośna, zawieszenie. Jest tego mnóstwo kompetencji, które się łączą w jeden zespół.
1: Ty mówisz, a ja tam pod spodem słyszę, mimo że schowałeś się w samochodzie, jak przypuszczam.
0: Zgadza się.
1: Słyszę ten dźwięk, który dochodzi ze Słomczyna, z toru i mam takie wrażenie, że te dźwięki też jeszcze podbudowują całą tą historię, która się tam dzieje. Powiedz, jak wam idzie?
0: Idzie nam całkiem dobrze, biorąc pod uwagę, że no mamy tutaj 30 załóg, które dzisiaj wystartują w wyścigu głównym Endurance. Musieliśmy niestety wstrzymać wyścig ze względu na warunki pogodowe, bo mieliśmy dosłownie rzekę, która przelewała się przez tor, natomiast już nasi technicy toru opanowali sytuację z takiego poziomu, jaki mogli i zabezpieczyli tor, aby można było konkurencje dynamiczne przeprowadzić w sposób bezpieczny. I wystartowały właśnie samochody w klasyfikacji spalinowej, które przez pierwsze dwie godziny właśnie będą się ścigać. Następnie będą samochody elektryczne, które również później pokażą swój performance.
1: Jasne, to ja mam taką propozycję. Teraz posłuchamy trochę muzyki, potem u nas na antenie będzie serwis drogowy, a potem jeszcze

0: z Bartkiem Zarychtą, czyli z człowiekiem, który stworzył formułę Student Poland. Połączymy się za moment i mam taką prośbę, żebyś też otworzył chociaż na chwilkę okno, żebyśmy mogli usłyszeć bardziej te dźwięki, bo wprawne ucho naszego słuchacza na pewno już usłyszało przejeżdżające bolidy, ale to, co się tam dzieje, chcielibyśmy też poczuć tutaj, więc jeśli mogę mieć taką prośbę, to bardzo, bardzo proszę.
1: Nie wiem, na ile będzie słychać, spróbujemy.
0: Dobra, super. To z Bartkiem Zarychtą słyszymy się za chwilkę, my teraz gramy. No jasne, że gramy. Ladybug.

0: Te bolidy to dobrze, że na torze Słomczy, a nie na naszych drogach, nie?
1: O, raczej. No, to już jest... Szkoda gadać zresztą.
0: Bo to dużo by się mogło wydarzyć. Ale jak patrzę na te bolidy budowane przez naszych studentów, to one naprawdę wyglądają porządnie.
1: Profesjonalnie.
0: I profesjonalnie, tak. I przede wszystkim stają do rywalizacji i dają sobie świetnie radę.
1: No, ja bym powiedziała, że to w ogóle dla mnie to jest, wiesz,

0: No w ogóle jak można, tak, kosmos, wymyślić coś takiego? Mm-hmm. Jakie to zdolności trzeba mieć? No naprawdę. Tak. Tak, wielki ukłon w stronę studentów budujących Boilidy.
1: Tak, i Bartłomieja Zachary, który jest odpowiedzialny w ogóle za całą
0: sytuację.
1: Też tutaj, tak. Mm-hmm. No dobrze, no to jedźmy, zobaczmy, co się dzieje na naszych drogach, a potem wrócimy na tor słomczyny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Coraz więcej samochodów widać się na tych naszych drogach. Co prawda kończą się utrudnienia i tak też drogowcy donoszą o końcu utrudnień na łódzkim odcinku A1. Tu kilka godzin zresztą pracowały służby między węzłami Brzezin, Łódź Wschód. 311 km było zwężenie w stronę Gdańska. Teraz już utrudnień nie ma. Samochód osobowy wcześniej rano uderzył tutaj w bariery. No i trwały utrudnienia rzeczywiście kolejną godzinę. Teraz już tych utrudnień nie ma. W przeciwną stronę przypomnę 310 km w kierunku Katowic. Mieliśmy też tu na tym odcinku A1 węzeł Brzeziny Łódź Wschód przejazd tylko jednym pasem w stronę na południe po zderzeniu dwóch aut osobowych. Teraz też tych utrudnień już nie ma, więc A1 wygląda na to, że jest czysta, odpukać. Utrudnień na A1 na razie przynajmniej, miejmy nadzieję, że tak zostanie, nie ma. Ruch natomiast dość spory jest już w tej chwili na A1. Tutaj widać to chociażby w miejscach, gdzie A1 jest remontowana. To jest w okolicach Warlubia, korkuje się A1, bo trwają prace drogowe i ta zmieniona organizacja ruchu przed Grudziądzem. Jadąc w kierunku na południe, kierowcy zwalniają, a jadąc od strony Trójmiasta. A jak mowa o Trójmieście, no to mamy aktualne wciąż utrudnienia na S7 na wysokości Gdyni, między węzłami Gdynia, Chważna, Gdynia, Wielki Kack. Na 6 kilometrze doszło do pożaru samochodu osobowego, no i jest zwężenie w stronę Gdańska. Kierowcy zatrzymują się w korku za węzłem Gdynia Wielki Kack, no i jadą w nim. Rzeczywiście to jest taki korek, który spowalnia podróż dosyć znacząco, bo korek ma prawie 4 km. Na A4 sytuacja jest nie najgorsza. Dzisiaj ta A4 nie pojawia się właściwie w naszych serwisach, choć niestety jest wyjątek, jak to zwykle bywa, to ale. To ale jest na Podkarpaciu, węzeł Rzeszów Zachód, Sędziszów, w pobliżu miejscowości Bratkowice. Tu mamy zdarzenie drogowe, auto osobowe uderzyło w bariery, no i praca służb i samochód, i służby właśnie powoduje, że jedziemy jednym pasem w stronę Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my jedziemy w kierunku toru Słomczyn. Niedaleko, ale ponieważ pada, to ostrożnie. Wy też piszecie o tym, że podglądacie Formułę Student. Fajne wydarzenie, fajna rzecz, fajnie, że otwierają się drzwi dla młodych konstruktorów, nie tylko konstruktorów, jak słyszeliście, bo przecież przy budowie bolidów potrzebnych jest wielu więcej inżynierów i techników. I o tym wszystkim będziemy mówić już za chwilkę z Bartłomiejem Zacharą.

0: No i wracamy sobie na Toros Łomczyn, na którym dzieją się rzeczy miłe, przyjemne, no i oczywiście jest rywalizacja, bo cały czas mówimy o Formule Student i przy naszym telefonie Bartłomiej Zachara, Formuła Student Poland, i jedziemy sobie do ciebie i chcemy posłuchać tych dźwięków. Czy tam się coś dzieje?
1: Spróbowałem podjechać bliżej toru, w miejsce, gdzie jest zmiana kierowców pomiędzy przejazdami w wyścigu głównym Endurance. Bardzo możliwe, że zaraz tutaj będą przez prostą... Przez prostą przejeżdżać samochody i będą się ścigać. Także mamy na torze na ten moment samochody spalinowe, które rywalizują ze sobą. Mamy jeszcze troszeczkę deszczu, także te samochody poruszają się na oponach deszczowych i na slickach, więc ten performance jest troszeczkę wolniejszy. Natomiast mimo wszystko rywalizacja jest bardzo napięta.
0: No właśnie, a powiedz mi, co ty czujesz jako osoba, która w ogóle stworzyła całą formułę i jest odpowiedzialna za to, co się dzieje na poszczególnych jej etapach? Czy ty jesteś cały w emocjach?
1: Nie mogę wziąć na siebie tej odpowiedzialności, że stworzyłem całą formułę, ponieważ formuła powstała w 1985 roku w Stanach Zjednoczonych.
0: No tak, jesteś za młody.
1: Pierwsi pomysłodawcy tam zapoczątkowali tą ideę, natomiast my sprowadziliśmy to do Polski w kontekście organizacji takiego wydarzenia i miejsca do rywalizacji dla studentów. Zapoczątkowaliśmy to poprzez fundację, która ma za zadanie wspierać studentów w zakresie rozwoju kompetencji, wiedzy i umiejętności w obszarze motoryzacji i motorsportu, a przede wszystkim organizujemy taką właśnie przestrzeń do rywalizacji, którą jest właśnie Formuła Student Poland. Dla mnie to są niesamowite emocje z perspektywy organizatora, z tego względu, że no jednak dużo się dzieje, bardzo dużo przygotowań kosztuje zarówno mnie, jak i cały zespół. Pracuje nad tym projektem ponad 100 osób na samym evencie, a śródrocznie jest to około 20 osób. Ponadto mamy wielu partnerów, którzy wspierają to wydarzenie. Firmy z Polski, firmy z zagranicy, które się interesują tym, aby wspierać młodych ludzi, którzy robią coś więcej. Tak więc no jestem, że tak powiem, pełen emocji, chociaż już spokojniejszy z tego względu, że wydarzenie no powoli dobiega końca. Dzisiaj będziemy mieć ceremonię rozdania nagród, skończy się wyścig główny. Jutro będziemy się już pakować i w poniedziałek wracamy do codzienności.
0: Czyli do budowy kolejnych bolidów. A ile kosztuje zbudowanie takiego studenckiego bolidu? Powiedz mi, czy młodzi ludzie mają skąd wziąć pieniądze na takie projekty? Czy to jest właśnie ta współpraca z różnymi sponsorami, o których wspomniałeś przed chwilą?
1: Budżet studencki jest bardzo zróżnicowany z tego względu, że są zespoły, które potrafią wypracować sobie dużo lepsze warunki współpracy. Nie mamy takich limitów budżetowych, jakie ma Formuła 1 w tym wypadku. Jedni studenci potrafią sobie wynegocjować lepsze warunki współpracy, pozyskać więcej środków. To jest też zależne od wsparcia uczelnianego, jakie mają ci studenci. W większości polskich zespołów to wsparcie jest bardzo duże, ponieważ uczelnie w Polsce widzą niesamowity potencjał w tym, aby wspierać te zespoły i inwestować w rozwój tych ludzi. Natomiast no, trzeba zauważyć fakt, że niektóre samochody mają bardzo rozbudowany pakiet aerodynamiczny, widać, że są doinwestowane, widać, że pochłonęły mnóstwo środków finansowych, ale też ludzkich, no bo te koszty ludzkie też tutaj trzeba wziąć pod uwagę, czyli pracę ludzi, którzy pracują nad tymi samochodami. Tak więc jeśli miałbym powiedzieć, jakich to jest w ramach budżetowych, zbudowanie bardzo dobrego samochodu Formuły

0: student, to jest koszt około 1 bądź 2 milionów euro na sezon. Mhm. Budżet takiego słabszego zespołu może sięgać około 500 tysięcy na sezon, także no mówię, jest to zróżnicowane.
1: Sporo i też rzeczywiście różnice są spore też.
0: Szczególne inwestycje są kładzione na zespoły zagraniczne, ponieważ tam jest bardzo duże wsparcie przemysłu automotive. Tutaj w Polsce nie można zarzucić, że to się nie dzieje, to się też dzieje. Tylko no, musimy spojrzeć na to z tej perspektywy, że jest mniej tego przemysłu w Polsce, który faktycznie ma potencjał w to inwestować.
1: Jasne, jasne. Ale dobrze, że są firmy, które też produkują podzespoły, a jest ich sporo i tutaj też możemy się pochwalić.
0: Zgadza się.
1: Często o tym mówimy też na antenie PRK. Wiesz co, ja tak sobie myślę jeszcze, że w tym kontekście, o którym wspominałeś wcześniej, co może być dla studentów trudniejsze? Czy zaprojektowanie, zbudowanie samochodu, czy może później obrona swoich decyzji przed profesjonalnymi sędziami, bo przecież w końcu ktoś to ocenia.
0: Myślę, że dla członków zespołów obie rzeczy są bardzo trudne, ponieważ zależy im na tym, aby jak najlepszy design projekt wykonać śródrocznie. Na to się składa bardzo dużo czynników, tak jak wspomniałem, z jednej strony budżet, z drugiej strony pozyskanie specjalistycznej wiedzy, bądź wymyślenie też czegoś nowatorskiego, innowacyjnego w swoich rozwiązaniach, co zajmuje troszeczkę czasu. Czasami zespoły muszą na przykład odpuścić sobie w jednym roku jakieś rozwiązanie, które wiedzą, że będzie dobre i pozostawić je na kolejny rok, a w tym roku powiedzmy skupić się na tym, żeby coś delikatnie zmodyfikować, delikatnie ulepszyć i w to wdrożyć. Więc to jest proces cały czas, jeżeli chodzi o budowanie danego rozwiązania. Przy czym, tak jak wspomniałem, obrona tego przed panelem sędziowskim jest równie trudna, ponieważ po drugiej stronie mamy specjalistów, którzy to oceniają, którzy już zjedli zęby, że tak powiem, na tym, jak to się robi. No i umówmy się, nie wciśnie się im kitu, że tak to ujmę, przysłowiowo. Oni wiedzą, że jak coś jest zbudowane, jak coś działa z punktu widzenia inżynieryjnego, więc studenci mają naprawdę bardzo wymagające zadanie, żeby obronić swój projekt. Ale jeżeli ktoś budował coś, czegoś się nauczył, to wie, jak to zrobić.
1: No pewnie, więc bo to dziecko równie wasze przecież ich.
0: Dokładnie tak. Więc obie rzeczy są trudne. Stresujące jest przede wszystkim to, że ktoś ocenia takie właśnie dzieło czyjeś. Tak jak wspomniałaś, to jest dziecko, więc tym bardziej krytyka czasami jest trudna do przyjęcia, ale no mimo wszystko. Zespoły przyjmują to na kratę, że tak to powiem, i później wdrażają wszystkie konieczne poprawki, aby zbudować w kolejnym roku jak najlepszy projekt.
1: Bartku, w tym roku Polska jest 22, jeśli dobrze policzyłam, krajem na świecie organizującym zawody Formuła Student. Powiedz, co sprawiło. Dobrze myślę? Dobrze policzyłam?
0: Nawet chyba 25 krajów organizuje już zawody na świecie.
1: Okej, a jak to się stało? Co sprawiło, że udało się doprowadzić tę imprezę do takiej rangi?
0: Mamy odpowiednie normy, które musimy spełnić, żeby stać się edycją oficjalną, która jest liczona w międzynarodowym rankingu. Są to normy dotyczące długości czy ilości lat, które się organizuje event, a także poszczególnych warunków technicznych, które należy spełnić, aby takie zawody organizować. To działa bardzo podobnie jak FIA, która organizuje wyścigi w Formule 1. Więc no, tutaj nie da się tego zrobić na zasadzie, dobra, teraz sobie zrobimy event i będziemy organizować zawody i już będziemy do rankingu liczeni. Nie, to musi być sprawdzone, to musi być zweryfikowane przez odpowiednie organy, które nadzorują globalnie wszystkie edycje Formuły Student. Także od nas też też były nam postawione wymagania, że przynajmniej 3 lata musieliśmy takie zawody organizować, aby pokazać jakość, że to wydarzenie jest właśnie w randze międzynarodowej, że jest odpowiednio organizowane.
1: Bartku, ja mam jeszcze milion pytań do ciebie i niestety tylko chwilkę na to, żeby zadać może to ostateczne. Powiesz nam, jak wygląda taki dzień na torze i może która z tych konkurencji jest najbardziej widowiskowa dla kibica?
0: Szczerze powiedziawszy, chciałbym powiedzieć, który dzień wygląda najlepiej, ale jako organizator często jestem wszędzie i ciężko mi jest to określić. Natomiast z doświadczenia osób w zespole wiem, że no, tak najlepiej ogląda się konkurencje dynamiczne z dnia poprzedniego, czyli z piątku w tym wypadku, kiedy mamy kilka różnych konkurencji na torze, kilka różnych dzieje się rzeczy.

0: czy mamy test przyspieszenia, skid pad, czyli taki test stabilności samochodu na zakręcie oraz sprint kwalifikacyjny do wyścigu głównego. Oczywiście endurance też jest emocjonujący, który odbywa się w dniu dzisiejszym, ponieważ kilka zespołów ściga się jednocześnie na torze. Nie dopuszczamy wszystkich zespołów do ścigania się jednocześnie, z tego względu, że no i to byłoby zbyt niebezpieczne w kontekście dostępów, ale cztery samochody naraz pojawiają się na torze, mamy specjalne strefy wyprzedzania. Ci studenci w tych strefach wyprzedzania mogą się wyprzedzać, jest to pod naszą zupełną kontrolą, więc w ten sposób dbamy o bezpieczeństwo właśnie z studentów. I też to wygląda imponująco, jak widzimy, jak dwa samochody o podobnym poziomie osiągów ściga się praktycznie już w koło gonią się nawzajem i naprawdę kibice tutaj no, są strasznie podekscytowani, jak tylko widzą, że ich zespół gdzieś tam właśnie dogania ten poprzedzający. Także no, tutaj też się emocje pojawiają, też jest bardzo ciekawie. Także jeszcze dzisiaj zapraszamy serdecznie właśnie na Autodrom Słomczyn, bo można zobaczyć, jak te samochody się ścigają.
1: Emocje słychać też w twoim głosie, słychać, gdzie jest szerszy uśmiech i słychać też to, że jesteś tam na miejscu i kibicujesz też studentom. Fantastycznie, bardzo dziękuję za wprowadzenie w temat i trochę danie nam tych emocji tutaj poprzez radio. Mam nadzieję, że dotarły również do naszych słuchaczy. Bartłomiej Zachara, czyli Formuła Student Poland. Bardzo ci pięknie dziękuję. Trzymam kciuki za najlepszych. No i oczywiście za kolejne edycje odsłony wspaniałego pomysłu, wspaniałego projektu.
0: Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia na torze.
1: Dzięki, do zobaczenia.

0: Eddie Money na antenie Polskiego Radia Kierowców, a teraz na naszej antenie nowe wieści z dróg. Może nie będzie taka emocjonująca jak na torze Słomczyn.
1: Chociaż trudno powiedzieć, bo niektórzy, którzy stoją w korku, mogą mieć emocje.

0: emocje sięgające zenitu, jak się gdzieś spieszą, ale mam nadzieję, że nie. Że jest to powrót taki w spokoju.
1: Powolutku, naprawdę.
0: W fazie zen.
1: Tak się wraca najlepiej. W fazie zen.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Bo rzeczywiście ruch na drogach jest już dosyć spory, ale trzeba przyznać, że taki konstans, czyli w sumie to się nie zmienia nic od jakiegoś czasu. Tak jak pojawiły się samochody po godzinie 10 na naszych drogach, tak są w tych miejscach, w których się pojawiły. I tak też na przykład patrząc na obwodnicę Krakowa, to tutaj jest ten ruch cały czas mniej więcej taki sam od jakiegoś dłuższego czasu, od tej godziny 10 i chwilę po, czyli między węzłami Kraków Południe, bramki w Balicach mniej więcej. Trasa i w stronę Katowic, i w stronę Rzeszowa należy liczyć się z takimi spowolnieniami, ale to nie są jeszcze korki, które miałyby odejmować, dodawać właściwie jakąś straszną ilość czasu do podróży. Natomiast troszkę korkuje się węzeł Krakowska-Wina na jezdni w stronę Śląska. Sama Zakopianka wygląda nie najgorzej. Okolice Libertowa tylko zwalniają, ale tutaj mamy prace drogowe, więc jest to jakoś tam wytłumaczalne. Spowolnienia są podobnie też na trasie Zakopane-Nowy Targ. Tutaj też, ale tu z kolei są światła, więc 47 korkuje się w okolicach Szaflar, ale też w okolicach Poronina. Duży ruch na obu jezdniach, a później jak miniemy Nowy Targ, no to jakoś to idzie, a nawet trzeba powiedzieć, że nie najgorzej. Są nowe zgłoszenia od służb, z tym, że w sumie to chyba niezła jest sytuacja, bo zakończyły się utrudnienia na S7, to jest obwodnica Trójmiasta i Gdynia, za węzłem Gdynia Wielki Kac. Kierowcy ustawiali się w korku w stronę Gdańska, czyli w stronę na południe. Teraz już korek powolutku znika, bo też nie ma utrudnień. Na 6 kilometrze mieliśmy pożar samochodu osobowego, no i stąd zwężenie. Natomiast pojawiły się kłopoty z przejazdem w Wielkopolsce na 24. Donoszą służby, że na trasie Kwiliczy-Pniewy w miejscowości Pulko w Wielkopolsce 10 kilometr. 4 samochody osobowe się zderzyły, droga jest zamknięta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A u nas informacje pogodowe już za 7 minut. Na naszej antenie dowiemy się, co tam się zmieniło w pogodzie. A potem będziemy podróżować razem, bo zależy nam na tym, żeby wracać w spokoju, nie tylko bezpiecznie.

0: No akurat tak, ja ciebie też bardzo. Męskie granie orkiestra to na antenie PRK, a tymczasem sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie. Już wiem, ale jeszcze nie powiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo przede wszystkim miałam sprawdzić, jak tam ze słońcem w Warszawie. No to muszę wam powiedzieć, że go nie ma. Przed sekundką wróciłam, widziałam, nie ma słońca w Warszawie. Przynajmniej nad Mokotowem ono nie zaistniało w tej chwili. Oczywiście jest jasno, no bo wiadomo, jesteśmy w ciągu dnia, mamy dopiero godzinę 13, ale promieni słonecznych no nie uświadczymy w Warszawie. Za to, jeśli chodzi o deszcz, to bardzo proszę, jest go całkiem sporo i jeszcze będzie do mniej więcej godziny, jak tutaj patrzę, 15, a potem jakieś takie drobne opady będą przechodziły miejscami, nie?

0: nad całą Warszawą, ale faktycznie dzisiaj deszczowo w części północno-wschodniej. Ja widzę opady i na Lubelszczyźnie, i Białostoczczyznę, i Suwałki, i Warmińsko-Mazurskie, i oczywiście Mazowieckie, troszeczkę w Kujawsko-Pomorskie, bardziej intensywne na zachodzie województwa i w kierunku Poznania też troszeczkę deszczu widzę. I na wybrzeżu, ale nie są to jakieś intensywne opady. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to już patrzę, co się dzieje w tej chwili na mapie. Prawie 23 stopnie w Szczecinie, to jest najcieplejszy punkt w Polsce. 14,5 stopnia w Ostrołęce, to wciąż najchłodniejsze miejsce w Polsce. W ciągu dnia 19-21 na północy, około 23 w centrum, do 26 na południu kraju. No i właśnie, jeśli miałabym wybierać miejsce, w którym chciałabym być w tym momencie, to najcieplejsze, oczywiście wiadomo, to faktycznie byłoby zachodniopomorskie. No ale później będzie jeszcze cieplej na południu kraju, więc tam też można się jeszcze wybrać, uznając, że cały czas podróżujemy. Może niekoniecznie wszyscy wracają z wakacji, może jeszcze sobie troszeczkę przedłużamy na początek września. To jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć, że tam na południu to się będzie działo dobrze, bo też termometry pokażą 26 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, ale skoro już wracamy i część z Was już to potwierdziła nawet na naszej aplikacji, to może przyjrzyjmy się temu, jak wrócić bez nerwów, bez stresu, bo o bezpieczeństwo dbają policjanci i mam nadzieję, że także inni użytkownicy dróg i wy sami za kierownicą. Ale jeśli chodzi o te takie sprawy psychologiczne, to zostawmy to ekspertom. Już po godzinie 13, czyli za chwilkę, za kilkanaście minut, połączymy się z Kingą Rohalą, która jest psychologiem, psychoterapeutą. I właśnie z naszą panią ekspert porozmawiamy o tym, jak wracać bezpiecznie, ale też w spokoju, jak sobie tę podróż zorganizować. No to dzień dobry, kłaniam się po godzie 13:03. Dagmara Kowalska, zapraszam do 17:00.

0: Popatrzymy na to, co dzieje się na drogach z lotu ptaka, ale też dzięki waszym informacjom wiemy trochę więcej, a wszystkie te informacje do kupy składa Monika Gniewaszewska.
1: Tak, to ja. Składam je. Tak. Składam jak świstak, który zawija.
0: A zawijasz papierki. Jakieś utrudnienia?
1: Nie zawijam.
0: Nie?
1: Mówię wprost.
0: A, dobrze. No i bardzo
1: no,
0: dobrze.
1: No i to trzeba wiedzieć, na czym się stoi.
0: No pewnie. I po czym się jeździ.
1: I po czym się jeździ.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dawno nie byliśmy w Zachodniopomorskiem. Padło pytanie tu o węzeł Kijewo, węzeł Klucz. Ten węzeł niestety, ale nam się kurkuje, a szóstka na wysokości Szczecina. Tutaj mamy zdarzenie drogowe prawdopodobnie. Przy dojeździe do tego węzła jadąc od strony północnej, czyli od strony S3, od strony Goleniowa. Więc ostrzegamy was przed tym. Niewielkie spowolnienie, niewielki korek, ale rzeczywiście dzieje się coś tutaj. Troszkę

0: jest spowolnienia, to jest zachodniopomorskie. Skoro jesteśmy na północy, to obwodnica Trójmiasta. Ta już się korkuje nam trochę, chociaż drogowcy informują, że węzeł Gdynia Wielki Kack wolny jest już od utrudnienia, które miało miejsce na 6 kilometrze. To jeszcze S7, ale teraz już tych utrudnień nie ma, ale korek taki niewielki jednak został za węzłem Gdynia Wielki Kack w stronę na południe. Zresztą później też się korkuje na wysokości węzła Gdańsk-Osowa i też to wszystko w stronę Łodzi, czyli w stronę na południe, tak jakbyśmy opuszczali Pomorze, bo też korek niewielki jest za węzłem Gdańsk-Karczemki na jezdni w stronę Łodzi. W przeciwną stronę, w przeciwnym kierunku, w stronę morza korków jest mniej, spowolnień mniej, co może świadczyć o tym, że samochodów jest mniej. Natomiast uważajcie, bo warunki jazdy są tu nie najlepsze. Zresztą w całym kraju nie najlepiej to wygląda, o czym też świadczą doniesienia od służb. Głównie są to samochody osobowe, które wypadły z jezdni, na przykład uderzyły w bariery. Tak też stało się w kilku przypadkach na drogach, o których mówiły służby. Tak jest na przykład na A4, gdzie cały czas trwa praca służb A4 Podkarpacie. Węzeł Rzeszów Zachód Sędziszów w pobliżu miejscowości Bratkowice doszło do właśnie uderzenia samochodu osobowego w bariery i tu jest zwężenie w stronę Krakowa. Nowe zdarzenie drogowe z A4, a już się martwiliśmy, że A4 milczy. Tu proszę bardzo, A1 znikła z horyzontu, a pojawiła się A4 w zamian. Dolnośląski odcinek, węzeł Godzieszów, Bolesławiec, w pobliżu węzła Bolesławiec na 34 kilometrze dwa ciężarowe się zderzyły. Jedna osoba poszkodowana, duże utrudnienia, bo nie ma przejazdu. Nie ma przejazdu w stronę Wrocławia, objazd 94, a zjeżdżamy na tę 94 węzłem Godzieszów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i tak jak mówiłam, będziemy się teraz zajmować tematami, które mogą nas trochę stresować, bo o ile przy wyjazdach na wakacje raczej jedziemy w kierunku relaksu, o tyle powroty mogą być trochę stresujące. Jak sobie radzić ze stresem przy powrotach z wakacji? O tym z naszym ekspertem już za chwilkę, już za moment. No, zdaje się, że nasz ekspert też jest jeszcze na wakacjach, więc wie, co będzie mówić.

Anyway, no właśnie, wakacje powoli się dobiegają końca. Dla wielu osób oznacza to nie tylko powrót do pracy czy do szkoły na przykład, bo na uczelnię jeszcze nie, wiadomo.

0: ale też powrót z urlopowych wyjazdów. I tak jakoś wynika z moich statystyk, że my sobie zostawiamy te powroty na ostatni moment. Przedłużamy jak najbardziej się da. No i właśnie, tysiące kierowców ruszają w drogę, często po wielu godzinach spędzonych za kierownicą. Ten pośpiech, zmęczenie, stres i myśl, byle tylko szybko dojechać do domu, to nie jest najlepsze połączenie. No i właśnie dlatego rozmawiamy z Kingą Rochalą, psychologiem. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam.
0: No właśnie, żeby zadbać o ten powrót z wakacji, żeby on był bardziej spokojny. Kingo, no właśnie, bo wakacje nam się kojarzą z odpoczynkiem, ale sam powrót może być naprawdę stresujący. I czy to działa rzeczywiście tak, że jak my wyjeżdżamy na wakacje, to jesteśmy zrelaksowani maksymalnie, a jak wracamy z nich, to jesteśmy zestresowani?
1: Bardzo często. Właśnie dokładnie tak jest, jak powiedziałaś, że ten już sama myśl o tym, że za chwileczkę wyjeżdżamy na wakacje, że przed nami troszkę wolnego czasu, będzie to wolny czas od obowiązków i moment już, w którym my mamy ten plan, jest tym momentem, kiedy już na coś jesteśmy w oczekiwaniu i ten relaks zaczyna się pojawiać. Ale moment właśnie, kiedy zaczynamy myśleć już o tym powrocie na pewnym etapie swojego właśnie odpoczynku, no to już zaczyna się pojawiać często taki niepokój, jakaś taka drażliwość. I czasami jest tak, że przedłużamy maksymalnie rzeczywiście ten powrót. Odwlekamy ten wyjazd jak najpóźniej. No ale potem pojawia się znowu ten stres, no i pęd, bo czy zdążę, dochodzi do różnego rodzaju wypadków, jakieś też nieplanowane zdarzenia, które też mają miejsce. I to wszystko też powoduje, że narastała właśnie frustracja. Dlatego ten powrót z tych wakacji jest niezwykle ważnym powrotem. Właśnie w kontekście nawet tutaj powrotów autem. Mamy zwiększony ruch na pewno na drogach. I tutaj ta ostrożność jest bardzo, ale to bardzo ważna. I te emocje, które są, bo też już wracając z tych wakacji, często jadąc autem, jedzie albo rodzina, znajomi, przyjaciele. No i są różne nastroje, różne stany, tak? Więc te emocje jeszcze często się dodatkowo nakładają. Więc na pewno to, co jest bardzo istotne, to, żeby zadbać o to bezpieczeństwo i spokój, żeby wypocząć. I jednak wprowadzać jak najwięcej jednak takich elementów, które będą dawały właśnie jednak taką przyjemność, że ten czas powrotu z tych wakacji, niech on będzie jeszcze bezpieczny, niech to będzie fajny czas i fajne domknięcie tego czasu, który był już spędzony na wakacjach na przykład.
0: Zobacz, mamy sobotę i już jest trochę ciaśniej na naszych drogach. Jest przed nami niedziela, ale jest też poniedziałek i często pierwszego dnia września, czyli we wtorek w tym roku, też jeszcze nie wszyscy są na miejscu. Mało tego, my też mamy takie wrażenie w ostatnich latach, a nawet powiedziałabym, że już można to zahaczyć o dekadę. Myślimy sobie, że okej, no dobrze, no to skoro wszyscy odpoczywają w sierpniu, w lipcu, a nawet w czerwcu, to przedłużmy sobie ten moment i nie wiem, popracujmy sobie w tym momencie, kiedy jest ciepło, przyjemnie i chce się wstawać do pracy. A zabierzmy się na wakacje i dajmy sobie ten odpoczynek we wrześniu. I mam taką myśl, że nawet jeśli nie macie we wrześniu wakacji, to może warto wrócić w poniedziałek albo we wtorek i na spokojnie, właśnie żeby się do tego przygotować, do tego powrotu.
1: Też myślę sobie, że właśnie, żeby to było zaplanowane, a nie takie chaotyczne też, bo to też porządkuje bardzo i jednak wprowadza właśnie ten spokój, że jeszcze jest te kilka dni, więc może warto właśnie przygotować się do tego, że nie wtedy, kiedy wszyscy jadą, tylko pomyśleć o tym, no właśnie, kiedy będzie to najbezpieczniejsze i kiedy oczywiście będzie się w dobrej kondycji, żeby wsiąść za tą kierownicę, bo to jest często, tak jak zresztą wspomniałaś na początku naszej rozmowy, że często też pojawia się zmęczenie długimi, wieloma godzinami za kierownicą, więc żeby tutaj ten powrót też bardzo mądrze rozplanować i zaplanować.
0: Okej, czyli możemy sobie zrobić na przykład taki plan, że jak wracamy z gór i jedziemy na przykład przez całą Polskę na północ, to robimy sobie co jakąś chwilę wypoczynek. Możemy się zatrzymać w jakimś miejscu, gdzie jest, nie wiem, zamek, którego jeszcze nie widzieliśmy, albo jakiś park na przykład, czy coś w tym rodzaju. Myślę sobie, że fajnie byłoby jeszcze te wakacje troszeczkę jednak przedłużyć i właśnie zatrzymać się w miejscu, w którym może nie planowaliśmy wcześniej postoju.
1: To jest bardzo dobrym pomysłem, pod warunkiem tylko takim, że to nie będzie znowu dodatkowym takim męczącym doświadczeniem, tak? Że to gdzieś tam te kolejne godziny spowodują, że narasta zmęczenie, bo oczywiście jak najbardziej te przerwy planować, ale takie, które będą

0: Właśnie, bardzo indywidualnie tutaj trzeba oczywiście do tego podejść, tak jak też powiedziałaś, bo to jest bardzo atrakcyjne, tak? Tylko pytanie, czy to jeszcze bardziej nie zmęczy, czy to właśnie podładuje mi jeszcze te baterie na dalszą podróż, ale jeżeli to nie podładuje, ale te przerwy są bardzo ważne, to co innego może mi pomóc, ale jeszcze to, do czego ja zachęcam, to jednak często jest tak, że ta podróż jest, no z kimś jedziemy, tak? Mm-hmm. I może warto podzielić tą drogę na przykład, że wymieniamy się, jeżeli jest oczywiście taka opcja, tak, bo nie wiem, małżeństwo jedzie, znajomi, przyjaciele, że możemy się umówić, że po prostu co jakiś czas się zmieniamy, jadąc tym autem, tak? Żeby to było też bezpieczne, że ktoś jest bardziej wypoczęty i nie oszukiwać się, jeżeli gdzieś tam rzeczywiście to zmęczenie zaczyna się pojawiać, to nie oszukiwać się i nie mówić, wszystko jest okej, i jechać, bo często wtedy idzie jeszcze ta noga na gaz, przyspieszenie, bo żeby szybciej dotrzeć, no i to szybciej często oznacza wolniej, bo dzieją się różne sytuacje, które no niestety czasami kończą się tragicznie.
1: Dobrze, że o tym mówisz, bo zaraz mi się przypomina przecież to zmęczenie wpływa na naszą koncentrację. No i właśnie, w jaki sposób wpływa na tę naszą koncentrację i na czas reakcji za kierownicą i czy możemy mieć poczucie, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę nasza uwaga już dawno jest mocno ograniczona i właściwie chwila dosłownie od tej tragedii, o której wspomniałaś.
0: Zdecydowanie. Percepcja, w ogóle wszystkie funkcje poznawcze, które są, ta motoryka jest spowolniona i oczywiście my możemy sobie mówić, wszystko jest w porządku, ale patrząc na to z boku, jednak nasz organizm nie jest niezniszczalny i my możemy właśnie, wydaje nam się, że jest wszystko okej, ale nie jest okej i dlatego też tak bardzo ważne jest, żeby profilaktycznie sobie nawet wprowadzać jakieś takie przerwy, przygotować się do tego, że nawet jeżeli jest też ta podróż, dzień wcześniej był bardzo intensywny dzień albo jakaś noc nieprzespana, no to też jednak uważać na to, żeby już myśląc o tym powrocie przygotować się, że ja muszę być wypoczęty do tej drogi i rzeczywiście wtedy ta koncentracja jest zupełnie inna, bo nasz mózg przestaje wtedy działać na takich dobrych obrotach, jak ja to mówię, takie mam powiedzenie, że on po prostu spowalnia i wszystko odbierane jest zupełnie inaczej. Te bodźce inaczej na nas wpływają. My nie widzimy tego, ale jednak to często jest jednak zauważalne.
1: No właśnie, a co powinno być takim sygnałem alarmowym? Ziewanie, nie wiem, problemy z koncentracją, coraz wolniejsze mówienie, uciekanie myślami, nie wiem, przegapianie zjazdów albo, nie daj Boże, nie spostrzeganie znaków drogowych.
0: Pewnie też tak, ziewanie, jakiś taki właśnie ten moment, kiedy to już organizm potrzebuje dotlenienia. Jeżeli widzi też to na przykład pasażer z boku, to też, żeby zareagował w takim momencie. Ziewanie, przegapienie zjazdu, niewidzenie znaku, przejechanie na czerwonym świetle, zagapienie się, patrzenie się w telefon. No to są w ogóle absolutnie sygnały, które trzeba, na które trzeba reagować i nie można tego zbagatelizować. Bo jednak to oko w podróży bardzo często leci bardzo szybko, ale niektórzy mają taką trudność w tym, żeby przyznać się do tego, że że jestem zmęczona czy zmęczona, bo nie potrafią zakomunikować na przykład tego. I tutaj właśnie to też jest jakby kwestia tego, żeby powiedzieć o tym i nie bać się mówić o tym. To nie świadczy o jakiejś słabości, bo wiele osób rzeczywiście ma z tym kłopot. Albo właśnie chce bardzo, bardzo szybko dojechać i dobrze, to ja już sobie dam radę, przejadę, wytrzymam tą drogę, ale to niestety jest ułamek sekundy, chwila nieuwagi. I jest to ogromne zagrożenie, tak? Kiedy to oko już zaczyna się zamykać, kiedy to właśnie gdzieś zaczyna się to ziewanie. Albo właśnie, no w ogóle już jakby myśli są rozbiegane, że trudno się skupić, skoncentrować. Dobrze sobie zrobić naprawdę chwilkę przerwy. Przemyć twarz zimną wodą, troszeczkę zmienić otoczenie, bo też ta droga czasami jest monotonna, bo ten obraz nam się nie zmienia, jedziemy. No i to też jest bardzo zagrażające, a w szczególności właśnie na takich odcinkach, gdzie nic się nie zmienia, gdzie jest ta droga bardzo prosta, no często jednak dochodzi do tego, że to zmęczenie pojawia się dużo, dużo szybciej, chociaż nawet czasami możemy być bardzo wypoczęci.
1: No właśnie. Niech nas nie zwiedzie nasz organizm. Jeszcze nikt nie wygrał ze snem. Jak się człowiekowi chce spać, jest zmęczony, to powinien się położyć i nawet takie 15-minutowe przerwy na odpoczynek, na zamknięcie oka, na to, żeby po prostu się troszeczkę zrelaksować, stresować jest dobrym pomysłem. Ale to nie jest tylko moje zdanie, jest to także zdanie Kingi Rohali, psychologa, z którym dzisiaj się kontaktujemy. Kingo, ja w takim razie proponuję tak, muzykę, potem wiadomości drogowe, a potem wrócimy jeszcze do rozmowy.

0: Mowy, co ty na to?
1: Super.
0: Dobrze, to wracamy za moment i będziemy mieli dla was też jeszcze kilka fajnych podpowiedzi.
2: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: 13:30 na naszych zegarach, co oznacza, że wyjeżdżamy na drogi, sprawdzamy, jak wygląda teraz sytuacja. A do was pytanie, czy wracacie, skąd wracacie i w jakim jesteście nastroju, bo za chwilę też połączenie z naszą ekspert, która podpowie w razie czego, jak się zachować, kiedy już naprawdę brakuje cierpliwości.
1: A wracacie, a widać, że wracacie, niestety.
2: No, niestety widać, bo mamy też zgłoszenia od służb, coraz więcej ich. No i też widać, że natężenie ruchu coraz większe, a więc rzeczywiście dzieje się.
0: Ostrożnie i na światłach mijania.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to, żeby nie było tak poważnie, to na początek dobra wiadomość. Podkarpackie i A4, węzeł Rzeszów Zachód, węzeł Sędziszów, miejscowość Bratkowice. Był zablokowany jeden pas w stronę Krakowa. Był, bo już utrudnień tutaj

0: Nie ma. No, ale niestety pojawiły się nowe kłopoty z przejazdem. Jest coś, co mogło być do przewidzenia, czyli A1, węzeł w Kopytkowie. Zresztą tutaj Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 podaje, że na bramkach wyjazdowych w Kopytkowie właśnie są utrudnienia związane z dużym natężeniem ruchu. Czas oczekiwania dla kierowców, którzy przejeżdżają właśnie tutaj w bramkach w Kopytkowie na południe, to 15 minut. 15 minut opóźnień, jeśli chodzi o podróż A1. Na A2 też mamy kłopoty z przejazdem, ale to już w Łódzkiem, na trasie między Warszawą a Łodzią, w stronę Warszawy, węzeł Skierniewice-Wiskitki, 409 km. Trzyosobowe się zderzyły i zwężenie w stronę Warszawy jest. S5, to też jest nowa sytuacja. S5 w Wielkopolsce, węzeł Mieleszyn, Gniezno Północ, miejsce obsługi podróżnych Modliszewko. To tutaj, na wysokości tegoż miejsca obsługi podróżnych, na 4 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery na pasie rozdziału i mamy zwężenie w stronę Poznania. No i te utrudnienia, które były do tej pory, cały czas się utrzymują. Blokada 24 Kwilicz-Pniewy w miejscowości Pulko. Tu jedziemy trasami lokalnymi. 4 samochody osobowe się zderzyły i w związku z tym mamy tę blokadę. 50, ruch na zmianę jednym pasem, dachował samochód osobowy. Tu niestety jedna osoba została poszkodowana. 58 w Warmińsko-Mazurskiem, trasa Olsztynek-Szczytno i miejscowość Warchały.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my za moment połączymy się z Kingą Rohalo, bo będziemy wam podpowiadać, jak to zrobić, żeby wrócić i nie stresować się po drodze, bo czasami współpasażerowie no, nie są łatwymi osobami do podróży, a czasem coś tam wejdzie, jakaś zadra może, a może nas zdenerwuje korek, albo nie wiem, nie daj Boże pogoda, czy cokolwiek innego, jak sobie z tym radzić podczas podróży, kiedy jesteśmy zamknięci w czterech szybach i w karoserii, gdzie naprawdę nie da się przed niczym uciec. I czy my mamy na to jakiś sposób? Czy my jesteśmy w stanie sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy ta presja rośnie, rośnie, rośnie i stres też zamiast opadać, to rośnie. A wy dajcie znać, gdzie jesteście, skąd wracacie, czy już wracacie, czy może wybieracie się dopiero na wakacje, bo przecież w Polsce to od wielu lat jest bardzo różnie. Czasem jest tak, że wyjeżdżamy w sierpniu albo w lipcu, a czasem jest tak, że właśnie wrzesień i październik jest czasem na wakacje. No to czekam na wasze na wieści od was.

0: Wracamy do swoich domów, wracamy z wakacji, wracamy, choć w sumie gdzieś tam całe ciało nasze krzyczy, że chcemy jeszcze zostać na wakacjach, no to słuchajcie, moi drodzy, odpoczynek też musi mieć swój kres, no tak, żeby organizm dobrze działał, no to zdaje się, musi być trochę pracy, trochę odpoczynku, trochę snu, trochę relaksu. Czy ja dobrze mówię? To jest oczywiście pytanie do naszego eksperta Kinga Rochala, czyli psycholog przy naszym telefonie. Równowaga i balans w życiu jest potrzebny.
1: Tak, zdecydowanie tak i tego się trzymamy, i choć nie zawsze jest to takie proste w realizacji, ale oczywiście, że tak, dbajmy o ten balans w życiu. Jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek i żeby on się znalazł, bo jeżeli nie znajdziemy czasu my sami, nie wygospodarujemy czasu na odpoczynek, to nasze ciało nam też o tym da sygnał i po prostu w pewnym momencie może nawet odmówić współpracy, więc psychosomatycznie gdzieś tam organizm się po prostu będzie bronił i będzie mówił, jeżeli ty się sam nie, czy sama nie zatrzymasz, to ja cię zatrzymam. Więc planujmy.
0: Skąd ja to znam? trzeba planować i odpoczynek, i wypoczynek, ale potem ten powrót do pracy też, o czym za chwilkę będziemy rozmawiać. Powiedz, Kingo, droga, czy jakieś takie krótkie drzemki podczas podróży powrotnych mogą nam pomóc, czy raczej to traktujemy jako taką wymówkę, żeby jeszcze troszeczkę wytrzymać, albo żeby na przykład, no nie wiem, przedłużyć te wakacje jak najbardziej.
1: Te drzemki są bardzo ważne, bo dosłownie chwilka czasami wystarczy na taką szybką regenerację i to jest bardzo pomocne. Oczywiście czasami z tej perspektywy psychologicznej możemy mówić o tym, że sen to ucieczka w sen, to jest jednak gdzieś tam głowa jakby broni się, gdzieś tam my jeszcze próbujemy sobie to przedłużyć albo nie chcemy czegoś doświadczyć. Oczywiście z tego psychologicznego punktu widzenia, ale jeżeli mówimy o podróży tutaj, to ja już jednak byłabym tutaj bardziej tak na to konkretnie nastawiona i jakby, żeby podejść do tego z odpowiedzialnością i nie oszukiwać się, że to będzie jakimś tutaj przedłużeniem. Nie, po prostu ta drzemka ma być szybką, taką regenerującą nas. I naprawdę wtedy jest zupełnie inna energia. Dlatego dbajmy o to, żeby te przerwy robić i nie jechać naprawdę z tym takim, aby dobra, by to jeszcze kawałeczek, bo ten kawałeczek może spowodować naprawdę coś, co zmieni nasze życie i nie tylko nasze, ale naszych bliskich, albo też innych obcych nam ludzi, więc te drzemki oczywiście robimy, nie wdajemy się w dyskusję z naszymi często tutaj współtowarzyszami podróży, bo są dużo jest emocji, ktoś na przykład wywiera presję. No dobra, to już jedź dalej, to już słuchaj, już nie rób tej przerwy, już dojedziesz, ja cię tu będę zagadywał, czy zagadywała. Nie, nie, nie. Jeżeli nasz organizm informuje nas o tym, daje nam sygnały, że to jest już czas na to, że rzeczywiście jest on wyczerpany, to robimy przerwę i nie takich podpowiedzi nie słuchamy, tylko dbamy o to, bo to trzeba pamiętać o tym, że osoba, która kieruje, jest całym prezesem i dyrektorem i kierownikiem całej tej wycieczki i tej podróży. Więc jak najbardziej, żeby o to zadbać. Wiele też jest emocji w trakcie tych tak powrotów, no bo to już jest tak konfrontacja z tym, że za chwileczkę będzie nastąpi zmiana, bo wchodzimy znowu w tryb pracy, szkoły, pojawiają się obowiązki. Wakacje to czas takiego luzu. Dla wielu osób, nie dla wszystkich oczywiście, bo dla niektórych to jest właśnie bardzo intensywny czas pracy i nie mogą sobie w tym czasie na to pozwolić, ale jednak dla większości osób te wakacje

0: jednak są takim okresem, gdzie mogą troszeczkę złapać oddechu, no na pewno dzieciaki, a dorośli, którzy nie muszą prowadzić swoich pociech do, że tak powiem, do różnych placówek. No więc ten tryb jest zupełnie inny wakacyjny. Czy to jesteśmy gdzieś na wyjeździe, czy nawet jesteśmy, spędzamy to na, ten czas na miejscu w domu, no to jednak jest większe rozluźnienie, więc jest rozleniwienie, więcej czasu możemy sobie pozwolić na to, żeby później chodzić spać, poświęcać, jakby te wieczory są dłuższe, poranki są też, zmieniony jest ten tryb wydobowy bardzo często.
1: Takie długie bardzo są poranki, tak, to prawda. Tak.
0: Więc, ale już wracając do tego, właśnie tutaj do tego normalnego trybu, no bo to trochę jest tak, że jest to trochę inny tryb, no to jednak warto już troszeczkę powolutku zmieniać te przyzwyczajenia swoje z tego okresu właśnie, czy to urlopowego, czy to nawet tego wakacyjnego dwumiesięcznego, tak?
1: Także droga pani psycholog, jak to zrobić, skoro się tak dobrze spało do 12, skoro się tak dobrze na przykład chodziło po plaży, skoro się planowało czas na zasadzie rano pobiegam, potem pójdę na lody, a potem to już w ogóle nic nie będę robić, tylko leżeć w hamaku na przykład. Albo inaczej, pływać łódką po morzu, jeziorze.
0: Czas beztroski i przyjemności, którego było zdecydowanie większe, więcej niż normalnie jest nam dane, no to myślę sobie, drobne zmiany, tak jak tutaj powiedziałaś, to drobne zmiany wprowadzając, idę wcześniej, kładę się spać, już nie idę tam o bardzo późnych godzinach na przykład, tylko idę już, zmieniam ten tryb, mniej czasu przed telefonem do późnych godzin, żeby ten, no właśnie, nie, już nie śpię do tej 12, tylko troszeczkę to skracam sobie, tak żeby powolni i łagodnie przestać ten organizm i zaadaptować znowu do powrotu do tego trybu po prostu bardziej bycia no właśnie już zobowiązanym do tych obowiązków, które, do których wracamy często. Mm-hmm.
1: Muszę jeszcze dopytać o te powroty, bo tak sobie pomyślałam o tym, co mówiłaś, że czasem człowiek na pokładzie równa się duży stres i niepotrzebne emocje, więc może czasem warto wracać samemu, czy lepiej właśnie w towarzystwie. Jeszcze taka rzecz mi przychodzi do głowy, że jeszcze na drodze może się wydarzyć bardzo dużo. Czasem ktoś nas zdenerwuje, ktoś na nas zatrąbi i zrobi to, bo się sam zdenerwował, albo czegoś nie zauważył, albo może na przykład nie wie, w jakim jesteśmy nastroju. Czy te takie drogowe emocje, drogowa agresja, kiedy ktoś zajeżdża nam drogę, trąbi, albo jedzie zbyt wolno, albo za szybko, Co my powinniśmy zrobić, żeby nie eskalować takich sytuacji?
0: Coś, co jest numerem jeden, taką podstawą, zawsze o tym pamiętać, nie odpowiadamy emocjami na emocje, czyli jakby nie wdajemy się w te dyskusje, nie wdajemy się w te właśnie agresywne zachowania, no bo jednak wiemy, że często takowe się zdarzają w trakcie podróży, wyprzedzania jakiegoś takiego zajeżdżenia sobie drogi, bo to też jest, to jest po prostu agresywne i tutaj mówimy o takich bardzo, bardzo niebezpiecznych sytuacjach, więc nie reagujemy w taki sposób, że jakby, no to ja to ja teraz pokażę. Więc nie odpowiadamy emocjami na emocje. To jest najważniejsza zasada.
1: I przede wszystkim ja bym zastosowała jakieś takie metody oddechowe, bo to zrobić za kierownicą można, prawda?
0: Oczywiście, metody oddechowe, zawsze też warto mieć ze sobą jakąś wodę, coś, co po prostu też chwileczkę gdzieś tam odwrócimy tą uwagę od tego, ale oczywiście no, będąc cały czas tutaj odpowiedzialnym kierowcą, tak, ale te metody, rzeczywiście głębokie wdechy, czasami rozmowa z kimś może też bardzo pomóc, jeżeli ktoś jedzie z nami w samochodzie, to nawet powiedzenie o tym, ktoś będzie sobie śpiewał i to będzie forma takiego właśnie zrelaksowania się, czy właśnie, żeby te emocje opadły. Tych metod naprawdę też w samochodzie można sporo użyć, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie, no po co ja mam w to, co takiego się wydarzyło, po co ja mam w to teraz jakby gdzieś tam tą sytuację dalej eskalować. No nie eskalować, staramy się to wyciszać i żeby bezpiecznie dotrzeć do celu.
1: Jest jeszcze jeden sposób, dzień buforowy przed powrotem z urlopu a pracą albo szkołą, albo uczelnią, bo przez ten dzień możemy się przyzwyczaić, że te nasze wakacyjne przyzwyczajenia warto już zakończyć i wejść w tryb normalnej pracy, normalnego działania.

Halo? Nie wiem, czy jesteś, Kingo, cały czas z nami? Aha, coś się zerwało. No dobrze, nie słyszy nas. Kinga Rochala, psycholog, która była z nami przez ostatnią chwilę. Sporo podpowiedzi już mamy. Mam nadzieję, że wy też je wykorzystujecie. Dajcie znać w ogóle, gdzie jesteście, skąd wracacie, czy macie swoje pomysły na to, jak zmniejszyć ten bufor pomiędzy pracą a wakacjami, czy wakacjami a pracą. Dajcie znać, a może wakacyjne przyzwyczajenia można przerzucić na ten tryb codzienności, który mamy od września do czerwca. No dobrze, to dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia, a my już za chwilę u nas pojedziemy na drogi. Po raz ostatni z Moniką Gniewaszewską, która trzyma rękę na pulsie od samej 6 rano.

0: No to my też lecimy razem z Moniką Gniewaszewską na nasze drogi. Lecimy wolniej czy troszkę szybciej?
1: No są miejsca, gdzie lecimy wolniej, ale to za sprawą... No niestety, ale sporego natężenia ruchu i zdarzeń drogowych, do których dochodzi obecnie.
0: Trzeba uważać bardziej?
1: Tak, trzeba uważać w ogóle dzisiaj bardziej, bo warunki drogowe słabe, pada deszcz, a przyzwyczailiśmy się do tego, że jest sucho, no i to widać...
0: No właśnie, pamiętajcie o tym, że noga z gazu i światła mijania, nie te dzienne, nie te automatyczne, tylko te, które będą powodowały, widoczne, że będziemy widoczni na drodze.

0: Właśnie. I to nie tylko dotyczy jednośladów, ale też samochodów.
1: Absolutnie.
0: Po prostu nas nie widać. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to kiedykolwiek, ale ja mam wrażenie, że jak jedzie coś przede mną i nie ma świateł, to ja tego po prostu nie jestem w stanie zauważyć.
1: A jak jest jeszcze srebrny albo szary, to już w ogóle.
0: Zlewa się z tłem, chociaż totalnie. Akurat to tło nasze dzisiejsze, no dobra, jak jest tak pochmurno, to jest bardziej szaro, buro i ponuro.
1: Dokładnie.
0: Chociaż jeszcze mamy na
1: ale
0: szczęście.
1: Ale są jeszcze gdzieś miejsca. Ze słońcem.
0: O, tak, są. Są.
1: Poszukasz przykład, za chwilkę, prawda?
0: Poszukam. Na przykład w Krakowie wiem, że świeci słońce, tak, bo piszą
1: no,
0: do nas.
1: To za 9 minut akurat.
0: Dokładnie, idealnie, ale zanim to najpierw Monika i wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i posypało się trochę tych wiadomości od drogowców z autostrad chociażby, a jedynka królowała sobie o poranku, teraz zniknęła na szczęście z radarów, ale niestety nie do końca, bo na przykład Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 podaje, że na bramkach wyjazdowych w Kopytkowie tworzą się utrudnienia drogowe i one są spowodowane dużym natężeniem ruchu. Tutaj czas oczekiwania dla kierowców jadących bramkami w Kopytkowie A1 to niestety ale 15 minut opóźnienia w podróży, a dwójka się pojawiła. Warszawa-Łódź, węzeł Skierniewice-Wiskitki, 409 km, mamy zderzenie trzech samochodów osobowych i zwężenie w stronę Warszawy. I tutaj widać korek, jeśli zastanawiacie się skąd się wziął i wjeżdżacie w niego, no to właśnie dlatego, że jest tutaj kolizja na szczęście, bo nie mamy informacji o poszkodowanych, to jest A2. No i też A4, kłopoty z przejazdem na Dolnym Śląsku, duże, bo bez przejazdu węzeł Godzieszów-Bolesławiec, to jest trasa Wrocław w Legnica Zgorzelec. Tutaj mamy 34 kilometr, zderzenie dwóch ciężarowych, jedna osoba poszkodowana, zamknięta jezdnia w stronę Legnicy. Zlecę ten objazd, to jest węzłem Godzieszów. Zjeżdżamy na 94, żeby ominąć tę blokadę. No i krajowa droga 24 Kwilicz Pniewy, drogowców obowiązuje przejazd trasami lokalnymi, bo zamknięta jest w miejscowości Pulko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na pewno śni nam się trochę więcej słońca, bo jak patrzę na naszą mapę pogodową, to nie ma go zbyt wiele. A gdzie jest, gdzie jednak pada, o tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już po godzinie 14 biegnę do Was z informacjami pogodowymi. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami, czyli tam właśnie będzie słońce. Na całej linii, począwszy od Koszalina, tak bym powiedziała, przez Szczecin, Gorzów, Zieloną Górę, aż po Wrocław, tam będzie najwięcej słońca. Cała reszta Polski niestety za chmurami, z drobnymi rozpogodzeniami, ale niestety tam troszeczkę więcej będzie padać. Miejscami przelotny deszcz oraz głównie we wschodniej połowie kraju burze. Suma opadów miejscami od 15 do 30 mm, a temperatura 19-21 na północy, miejscami na wschodzie, około 23 w centrum, 25 na południu i na zachodzie. Wiatr też słaby, umiarkowany, porywisty południowo-zachodni i zachodni, a w Sudetach porywy do 70 km na godzinę. W czasie burz porywy wiatru mogą wzrosnąć jeszcze o 5 km na godzinę, czyli w sumie daje nam to 75 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to my powolutku jedziemy sobie w stronę godziny 15, a w tej chwili 1,5 minuty po godzinie 14. Dagmara Kowalska, to ja zapraszam. Dzień dobry.

0: co jest prawdą, a co nie jest prawdą, to o tym wie najlepiej Maciek Sampolski. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Cześć. Co jest prawdą na drogach? Mm-hmm. To ta prawda i tylko prawda. To u nas.
0: Dokładnie, na dodatek całą dobę, bo przecież, no może całą dobę to nie, ale do 22 was informujemy bezpośrednio o tym, co się dzieje na naszych drogach, a że się dzieje, no to już wiadomo, bo przecież wracamy z wakacji, nie?
1: No właśnie, jeszcze pogoda miejscami nie najlepsza do jazdy, a to niestety czasami jest przepis na kłopoty.
0: Mm-hmm. To żeby kłopotów nie było, proszę posłuchać Maćka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A2 na odcinku Skierniewice-Wiskitki, 409 km. Tutaj musicie uważać na blokadę lewego pasa w stronę stolicy. Trzy pojazdy osobowe tutaj zderzyły się ze sobą i niestety utrudnienia trwają. Tak samo zresztą jak kłopoty na A4 na węźle Bolesławiec. 34 km, trasa w stronę Wrocławia zablokowana i tutaj mamy objazd na węźle Godzieszów na 94. Zdaniem drogowców te utrudnienia przynajmniej do godziny 17. Teraz trasa Mieleszyn-Gniezno, czyli okolice MOP-u Modliszewko, ekspresowa piątka. Osobówka wjechała tu w bariery na pasie rozdziału i mamy blokadę jednego pasa w stronę Poznania. Zablokowany jest oczywiście pas lewy, prawym pasem jedziemy normalnie, natomiast utrudnienia tutaj są dość znaczne. Tak samo jak kłopoty na ekspresowej siódemce na Pomorzu. To 6 kilometr między węzłami Chważno a Wielki Kack. Zapalił się tu pojazd osobowy, zablokowany jest pas w stronę Gdańska i tutaj również tworzy nam się drobny zator. Krajowa 24. Przenosimy się między Kwilcz a Pniewy. Po zderzeniu czterech osobówek droga pozostaje zablokowana. Okolice 10 kilometra trzeba niestety omijać drogami lokalnymi. 58. to już z kolei trasa między Olsztynkiem a Szczytnem. Dachował tu pojazd osobowy.

0: w okolicach Warchałów na kilometrze 45. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja już wróciłam, pisze Jacek. Nastrój miałbym bardzo dobry, gdyby nie kierowcy, którzy jeżdżą na światłach do jazdy dziennej. Czyli ledzik od frontu i ciemno od zaplecza. Ludzie, używajcie czasem głowy, czujniki liczą docierające do nich światło, a tego podczas deszczu czy mgły potrafi być bardzo dużo, aby same lampki nie przełączyły się na światła mijania. To pozdrowienia od Jacka. Jacek też napisał, że mi na nerwy na drodze bardzo pomaga nie tylko kontrola oddechu, no jasne, to się zawsze przydaje, ale także przeklinanie na głos. No dobrze, że cię nikt nie słyszy. Nic tak fantastycznie nie spuszcza ciśnienia, jak solidna wiązka uprzejmości. Trzeba tylko uważać, żeby nie sprawiać sobie ulgi, patrząc na tego, który podniósł nam ciśnienie.
0: No i trzeba pamiętać, żeby szyby mieć się zamknięte.
2: Tak, dokładnie. Chociaż wiecie co? Ja sobie myślę, że można albo otworzyć szyby, albo dach, jeśli ktoś ma. Albo nawet szyber, czy okno dachowe. I śpiewać na głos. To też jakoś tam pomaga i rozbudowuje sytuację.
0: No pewnie, oczywiście, że tak. Tak głośno, donośnie i jak najlepiej tylko potrafimy, nawet jeśli nie potrafimy.
2: Tak, jak nie potrafimy, to po prostu będzie bolało bardziej.
0: To tym lepiej dla nas.
2: Dokładnie tak. Maciek Sempolski wraca za niecałych 20 minut, a my jedziemy wspólnie do 17:00.

Wiecie, tak sobie myślę, że niezależnie od pokolenia na drogach bardzo często jesteśmy świadkami takiego zjawiska jak apaczyzm. A sobie patrzę, a zanim zamiast koncentrować się na drodze, to obserwuję, co tam się wydarzyło po drugiej stronie. No i to jest taka sytuacja, kiedy na przykład jedziemy sobie autostradą, jest wypadek albo jakieś zdarzenie drogowe na jezdni w kierunku przeciwnym i pojawia się korek. No i to jest normalne, że na tej nitce, na której się wydarzyło coś, no to tam pojawia się korek, ale na tej drugiej nitce prowadzącej w przeciwnym kierunku korka być nie powinno, tam się nic nie dzieje. Ale właśnie kierowcy zwalniają przed tym, co się wydarzyło na tej obok nitce, bo obserwują miejsce zdarzenia po drugiej stronie drogi właśnie. I dlaczego właściwie takie zdarzenia wywołują nasze zainteresowanie? Czemu te bomby klasyczne, które pojawiają

0: się w obrębie naszych oczu, przyciągają tak mocno uwagę. O tym mówi psycholog Klaudia Piotrowicz-Zakrzewska z Instytutu ESTAR.
1: Ciekawość na pewno, tak? I to jest pierwsza rzecz, która generalnie nas do tego skłania. Można iść trochę głębiej i zastanowić się, skąd ta ciekawość. Mówi się, że to jest trochę taki instynkt, tak? Czyli szukamy sytuacji zagrażającej, bo chcemy ją przeanalizować, żeby uniknąć najwyżej niebezpieczeństwa w przyszłości.
0: No tak, ciekawość. Ja też jestem na przykład ciekawa, jak wyglądacie wy, nasi słuchacze, i niestety nie wiem, więc muszę sobie jakoś się z tym tematem poradzić, a chętnie bym się dowiedziała. No dobrze, ale wracając na nasze drogi, co gorsza, w takich sytuacjach często zdarza się, że sami kierowcy zwalniają, żeby zobaczyć, co się stało, ale jeszcze na dodatek, co robią? No jasne, sięgają po telefon. I nagrywają albo robią zdjęcia tego, co dzieje się po przeciwnej stronie ulicy.
1: Na autostradzie jest to bardzo niebezpieczne też, nie? Dlatego, że na przykład kierowca, który prowadzi auto na autostradzie, to myślę sobie, że tutaj słuchacze znają ten stan takiego automatyzmu, pewien taki stan flow, w którym ja się skupiam na jeździe i w zasadzie jadę automatycznie. Każde takie zwolnienie wtedy no jest bardzo niebezpieczne.
0: Czyli znowu ta ciekawość popycha nas nie w tym kierunku, w którym powinniśmy jechać. Czyli nie oglądamy się za siebie. Po to mamy oczy z przodu, a nie z tyłu, żeby patrzeć to na to, co się dzieje przed nami, a nie to, co się dzieje za nami. Co właściwie nas do tego popycha? Co nas ściąga w kierunku tej ciekawości? Tutaj niekoniecznie chodzi o brak współczucia dla innych, których ten wypadek się przydarzył.
1: Jakby była faktycznie znieczulica i habituacja, tak jak to się u nas profesjonalnie w psychologicznym języku nazywa, nie zwracalibyśmy uwagi na wypadek po drugiej stronie. Powiedzielibyśmy, że on na przykład nas nie dotyczy, my się musimy skupić na jeździe, to nie jest to, co jest najważniejsze, nie? Tutaj pewnie, no co, jest jakaś ciekawość, poszukiwanie sensacji, jesteśmy do tego przyzwyczajeni przez social media, ciągłe wiadomości, newsy, my tak naprawdę cały czas żyjemy w takiej mocnej dopaminie, szukamy tej sensacji, no i co, jest, nie wiem, autostrada, nudno, o. Przynajmniej coś się dzieje.
0: Czyli takie follow, obserwujmy już nie tylko w mediach społecznościowych, śledźmy także w życiu. No właśnie, i to nas często gubi, bo dosłownie ułamek sekundy i wzrok skierowany nie w tym kierunku, w którym jedziemy, może spowodować zagapienie i zabraknie nam tych kilku sekund, albo nawet ułamków sekund do tego, żeby zahamować przed pojazdem, który się do nas niebezpiecznie zbliża, albo raczej czyli my zbliżamy się do tego pojazdu, który jest przed nami. I dlatego to jest tak ważne. I dlatego ten temat tak nam spędza sens powiek. I dlatego tak często do tego tematu wracamy. No i właśnie, będziemy ten temat kontynuować za kilka minut. Zostańcie koniecznie. Przy okazji apaczyzm, czy wam się zdarzył? Czy jesteście ponad to? Jak sobie radzicie z tym, co się dzieje po drugiej stronie? Czy sięgacie po telefony? Dajcie znać, przyznajcie się i powiedzcie, jak sobie radzicie z tym tematem. No bo to łatwe nie jest, jak już sam psycholog mówi, że to jest takie normalne, że śledzimy, że obserwujemy, że patrzymy na to, co dziwnego dzieje się na tej nudnej drodze. To znaczy, że coś jest w nas takiego, co nie pozwala nam, no właśnie, zahamować tych naszych ludzkich instynktów.

0: Musimy uważać nie tylko na światła automatyczne, światła dzienne, na których często jeździmy i nas nie widać na nich przy takiej pogodzie, ale musimy uważać też na zwierzynę leśną. No tutaj dyskusji nie ma, zdaje się, prawda, Maćku?
1: Ależ oczywiście, to jest zagrożenie niestety nieustające i to, jak się okazuje, nie tylko na drogach gminnych, powiatowych, czy wojewódzkich, czy nawet krajowych, ale i tych takich, no powiedziałbym, bardziej przepustowych.
0: Mm-hmm. I mamy nawet w tym temacie wiadomość od naszego słuchacza.
2: Dzień dobry, autostrada A4, kierunek Wrocław, Legnica, 118 kilometr, przy pasie ruchu pasie się sarenka. Także uwaga, bo może być różna reakcja. Pozdrawiam, szerokości, piękne słońce, plus 25 stopni, ale uważa na zwierzątka.
0: Chciała zobaczyć, jak to jest przy trasie szybkiego ruchu, tak. Przy autostradzie nawet, bo to A4, tak?
1: Tak, miejmy nadzieję, że ta sarenka tam bezpiecznie się oddaliła z tego miejsca i tam nikomu już nie zagraża, no bo na autostradzie, no to faktycznie, to ogólnie jest zagrożenie, a jeszcze na autostradzie to troszkę aż strach myśleć.
0: Mm-hmm, co tak by się mogło wydarzyć.
1: Tak, tak bym powiedział. Natomiast jeśli chodzi o autostrady, to tam się czasem dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Nieraz było tak, że konie na pasie awaryjnym albo jakieś krowy. Czasami takie rzeczy się zdarzały i mimo tego, że brzmi to kuriozalnie, no to faktycznie potem był problem na przykład, żeby takie zwierzęta wyłapać.
0: Ale dzisiaj takich nie, sytuacji dzisiaj, nie ma, dzisiaj, tylko
1: dzisiaj
0: nie.
1: Jakby tak było dzisiaj, to oczywiście byśmy o tym mówili.
0: No właśnie, ale co się dzieje na naszych drogach, nie tylko tych, które są zwane dalej autostradami, ale też na ekspresowych i na krajowych i na wojewódzkich, o tym Maciek Sapolski.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre wieści docierają do nas z Krajowej 24, między innymi, bo między Kwilczem a Pniewami nie ma już większych utrudnień w ruchu. Chodzi o 10 kilometr, gdzie zderzyły się 4 pojazdy osobowe. Droga od godziny 12 pozostała.

0: została zablokowana w miejscowości Pulko. Teraz drogowcom udało się już trasę udrożnić. I tak samo wygląda to wszystko na ekspresowej piątce między Mieleszynem a węzłem Gniezno Północ. MOP Modliszewko to jest to miejsce, gdzie mieliśmy kłopoty, a te kłopoty to była blokada lewego pasa w stronę Poznania. Teraz tych utrudnień już nie ma, a na czwartym kilometrze można jechać bez większych problemów. Te niestety wciąż pozostają na autostradowej czwórce. Między Godzieszowem a Bolesławcem na węźle Bolesławiec mamy blokadę w stronę Wrocławia i trzeba to omijać przez węzeł Godzieszów krajową 94. Miejscem tego utrudnienia takie dokładne to 34. kilometr. Tutaj zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Według drogowców utrudnienia przynajmniej do godziny 17. Teraz A2, trasa Skierniewice-Wiskitki, województwo łódzkie i kilometr 409. Po zderzeniu trzech aut osobowych nieprzejezdny pozostaje lewy pas w stronę Warszawy i tutaj niestety autostrada troszkę nam się korkuje. I jeszcze 58, trasa na Warmii i Mazurach, okolice Warchałów na trasie Olsztynek-Szczytno. Dachowanie osobówki przyczyną problemów w tym punkcie, a tam trzeba jechać jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my dzisiaj o apaczach XXI wieku i co z tego wynika, o tym już za chwilkę, bo do tego tematu wrócimy. Jeśli macie ochotę się podzielić waszymi wiadomościami, informacjami z dróg, no to oczywiście czekamy co 20 minut serwis drogowy u nas. I jeśli macie też doświadczenia w temacie apaczyzmu XXI wiecznego, no to też z przyjemnością poczytam wiadomości od was.

Apache XXI wieku. Czy żyją tylko tu, w Polsce? Pewnie jest ich więcej w różnych miejscach na świecie, no ale skupmy się na tym, co na naszych drogach, bo o tym was informujemy i od tego jesteśmy, żeby informować o tym, co dzieje się na naszych drogach. Taka najświeższa informacja od was to A1 w kierunku Kutna, korek, 1 godzina obsuwy wysłano od siebie.

0: Biusza. Bardzo dziękuję za te informacje. Przekazuję dalej, a tymczasem wracając do tego, co się dzieje podczas tego typu wydarzeń, na przykład kiedy jest korek, no jedna z najbardziej irytujących rzeczy, które mogą się przydarzyć na drodze, taki korek właśnie, pojawia się bez przyczyny, albo z powodu błahego na przykład, albo może nawet z jakiegoś bardziej ważnego. Kierowcy bardzo często muszą zwalniać, bo inni uczestnicy ruchu zwalniają, żeby oglądać, co się dzieje na jezdni w przeciwnym kierunku, kiedy na przykład zdarzy się kolizja czy wypadek. I to jest właśnie ten apaczyzm XXI wieku, o którym dzisiaj rozmawiamy. Kierowcy patrzą z ciekawością, nagrywają, być może dlatego, że chcą zaistnieć w internecie i wśród znajomych. Często takie rzeczy się niestety klikają. Niestety często nie zdają sobie sprawy ci, którzy nagrywają i ci, którzy spowalniają ruch na trasie, która jest bezproblemowa i bezwypadkowa, jak bardzo jest to niebezpieczne dla innych kierujących.
1: Czujemy się wtedy jakimś, nie wiem, świadkiem faktycznie dużego wydarzenia, że jesteśmy w centrum uwagi, szukamy jakiejś popularności wśród naszych znajomych. No cóż, dużo jest tego w internecie. Nie dotyczy to tylko wypadków, dotyczy też takiego w ogóle opubliczniania różnych aspektów naszego też życia prywatnego. No niestety, takie chyba mamy dzisiaj czasy, że ta intymność i to, co jest, że tak powiem, zarezerwowane do pewnej strefy bardzo prywatnej, te granice są już mocno przekroczone. I przez to, że tak dużo osób tego przekracza, to coraz trudniej ludziom się orientować faktycznie, co jest okej lub nie.
0: No i święte słowa pani psycholog Klaudii Piotrowicz-Zakrzewskiej. I teraz pytanie, które rodzi się chyba w każdej głowie i w każdym z nas. Jak możemy tak ogólnie społecznie walczyć z tym zjawiskiem zwanym dalej apaczyzmem?
1: Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to jest to, żeby tą uwagę zwracało jak najkrócej. Czyli żeby ten moment obrócenia głowy, spojrzenia, już nie przechodził na pewno do wyciągania telefonów, tak? Czyli uświadamiać. No i to ja myślę, że ta rozmowa nasza już jest pierwszą rzeczą w tą stronę, czyli uświadamiamy, że to jest, że to stwarza ryzyko i jest jeszcze groźniejsze w zasadzie niż samo to, co ten wypadek już faktycznie spowodował dla nas.
0: Mm-hmm. Najczęściej jednak nie podróżujemy sami, więc gdyby na przykład wziąć pod rozwagę takie zdarzenie, powiedzmy, że stoimy sobie w tym korku i oglądamy korek z naprzeciwka albo z boku i ktoś, kto jedzie z nami, mówi: słuchaj, ale to nie jest dobry pomysł, żebyś teraz patrzył w tamtym kierunku, przecież spowalniasz ruch, za chwilę to się może skończyć jeszcze gorzej dla nas. Po co blokować ruch w obu kierunkach? I tak się nie dowiemy, co się dzieje na tym poprzednim pasie. Może właśnie warto uświadomić takiemu apaczowi, jak duże zagrożenie sprawia, nie tylko dla siebie, a dla innych tym patrzeniem w bok.
1: Pierwsza rzecz, którą też sobie pomyślałam, słuchając o tym temacie, to, że może ludzie się patrzą, no bo uruchamia się empatia, więc użyłabym nawet tej empatii też właśnie w stosunku do siebie. Okej, skoro ja empatyzuję z tymi osobami, którym się właśnie przydarzyło nieszczęście, no to lepiej, żebym świadomie zajął się bezpieczeństwem swoim i na przykład swoich pasażerów teraz, kiedy prowadzę ten samochód, i innych uczestników ruchu drogowego. Wrócił uwagą do jazdy.
0: No dobrze, no właśnie, no to skoro już mamy to rozpracowane, to teraz zastanówmy się, co się dzieje, jeśli sami się złapiemy na takim apaczyzmie i zagapimy się na to, co dzieje się obok nas.
1: Wrócić uwagą na przykład do linii horyzontu, pasów na jezdni, czyli do tego, co jest niezmienne, co możemy śledzić, co skupia naszą uwagę i jakby wraca naszą koncentrację do tego, czym się faktycznie teraz zajmujemy, czyli prowadzenia pojazdu.
0: No i dokładnie tak. Tutaj stawiamy kropkę i już właściwie się nie rozglądamy. Jedziemy w kierunku, jeśli cokolwiek dzieje się po bokach, to patrzymy na to tylko po to, żeby zarejestrować. Okej, tam się coś wydarzyło, ja muszę się skupić na drodze.

0: Tak dokładnie jak na naszej mapie pogodowej, jeszcze sprawdzam teraz na bieżąco, klikając w klawiaturę. Zmienia się co godzina, nawet co pół godziny. Temperatura rośnie w Szczecinie 24, a w Kętrzynie 15. Tak samo zmienia się na naszej mapie drogowej, o czym wie świetnie Maciek Sampolski, prawda? Że coś tam odwołujesz, coś tam przywołujesz.
1: Oczywiście, sytuacja jest bardzo dynamiczna i dzieje się sporo, jak na sobotę przystało.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I ta drogowa sytuacja komplikuje nam się nieco na autostradowej dwójce. Od godziny 13 trwają utrudnienia na 409 kilometrze po zderzeniu trzech pojazdów osobowych. Zablokowany jest lewy pas w stronę Warszawy. To jest oczywiście trasa Skierniewice-Wiskitki i na tym samym odcinku, niecałe 600 metrów dalej, kolejne zderzenie, również trzech pojazdów osobowych i tutaj także lewy pas w stronę Warszawy jest zablokowany. Także na te dwa utrudnienia powinniśmy tu uważać. Poważnie, nadal na A4 w okolicach Bolesławca. Na węźle Bolesławiec i 34 kilometrze jakiś czas temu zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Trasa w stronę Wrocławia pozostaje zablokowana, a my przypominamy, że objazd prowadzi tu przez węzeł Godzieszów, krajową 94. A jedynka to trasa Żory-Rybnik, 21 kilometr, zablokowane dwa pasy w stronę Łodzi. To po zdarzeniu z udziałem dwóch pojazdów. Uważajmy na to, bo dwa pasy zablokowane na A1, no to niestety oznacza spore kłopoty. Jeśli chodzi o dobre informacje, to na ekspresowej piątce sytuacja nam się poprawiła w ostatnim czasie, a chodzi o trasę Mieleszyn-Gniezno-Północ.

0: To znaczy w okolicach MOP-u Modliszewko na 4 kilometrze pojazd osobowy wjechał w bariery energochłonne. To spowodowało utrudnienia na trasie w stronę Poznania. A teraz tych utrudnień już nie ma i można tam jechać bez kłopotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: co ja tutaj robię? No liczę na to, że jednak 26, czyli dzisiejszy maks, zostanie osiągnięty. No na razie zbliżamy się powolutku do tego najcieplejszego momentu w ciągu dnia, ale ciągle na naszej mapie nie widać jeszcze 26 stopni. To miało być na południu w okolicach Krakowa, o ile dobrze pamiętam. Tak, no na razie jeszcze niestety nie, ale podobno jeszcze temperatura idzie w górę i za chwilę może się tam pojawić 26, a nawet 27 stopni. To jest, a ma, właściwie ma być najcieplejszy punkt w Polsce. A gdzie jest najchłodniej, gdzie pada i co się będzie działo do wieczora? No o tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo cały czas będziemy mieli do czynienia z dużym zachmurzeniem, ale też będą większe przejaśnienia, głównie na zachodzie naszego kraju. Właściwie od Koszalina po Opole, można powiedzieć, albo nawet granice pomiędzy Wrocławiem a Opolem, to tutaj właściwie mamy cały czas słońce i żadnej kropli deszczu. I tutaj tak ma być do wieczora, ale w ciągu dnia jeszcze do późnego wieczora te fronty burzowo-deszczowe przechodzić będzie w kierunku wschodnim, czyli wszystkie województwa, które idą na wschód, są położone bardziej na wschodzie Polski, i Olsztyn, i Suwałki, i Białystok, i Lublin, i trochę w Rzeszowie popada, i jeszcze na krańcach Mazowsza, ale także w centrum, a może nawet centrum i bardziej na zachód, czyli Kujawsko-Pomorskie. Tutaj też może być troszeczkę deszczu i ja na to cały czas patrzę, cały czas to kontroluję i cały czas to widzę, że ten front burzowo-deszczowy się po prostu przemieszcza. Burze, Mazowsze, Łódzkie i także Lubelszczyzna, jak widzę, to tutaj też się nic nie zmieniło, ale także burze występować mogą w warmińsko-mazurskim i na północy, czyli województwo pomorskie. Tak to wygląda i niestety, nie chce być niestety inaczej, do 26 stopni, 27 na południu i na zachodzie kraju też całkiem przyjemnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy na rajdzie legend ktoś z was jest? Czy może widział to, co działo się tam wczoraj, a może chce posłuchać tego, co dzieje się tam dzisiaj i jak to wyglądało ogólnie? O tym będziemy mówić za chwilę. Będziemy się łączyć też z naszą specjalną wysłanniczką. Będziemy opowiadać o rajdzie legend, który już po raz drugi odbywa się na południu kraju i który po raz drugi przyciąga rzesze i tłumy ludzi, którzy uwielbiają motorsport.

0: No i sprawdzamy, co się dzieje się na naszych drogach, zwłaszcza, że to jest czas powrotów i nie bójmy się tego słowa. Dzisiaj i jutro będzie samochodów trochę więcej, będziemy musieli się uzbroić w cierpliwość. No i mam nadzieję dojechać bezpiecznie do celu. Co się zmienia? O tym więcej Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiły się nowe kłopoty na ekspresowej ósemce na warszawskim odcinku między Marymącką a Wisłostradą. Na 13 kilometrze mamy blokadę prawego pasa w stronę Białegostoku. To wszystko kwestia pożaru pojazdu dostawczego, a zdaniem drogowców te utrudnienia przynajmniej do 17 z nami zostaną. A dwójka w dwóch miejscach trzeba tutaj uważać na 409 kilometrze. Na odcinku 600 metrów mamy dwa wypadki, oba z udziałem trzech pojazdów osobowych i w obu przypadkach mamy blokadę lewego pasa w stronę Warszawy, co naturalnie zwalnia nam tutaj ruch. Także prosimy o ostrożność i o cierpliwość. Poważnie, nadal na autostradowej czwórce między Godzieszowem a Bolesławcem. 34 kilometr, zderzenie dwóch pojazdów ciężarowych i wskutek tego mamy blokadę w stronę Wrocławia. Objazd niezmiennie przez węzeł Godzieszów na Krajową 94. A jedynka, sporo dzieje się w okolicach Żor na 21 kilometrze w stronę Łodzi, bo tutaj zablokowane są dwa pasy po zderzeniu z udziałem dwóch pojazdów. Niestety te utrudnienia również skutkują korkiem, także i w tym przypadku radzimy wam uważać. Od godziny 11.30 z kolei utrzymują nam się utrudnienia na S7, to znaczy między węzłami Chwa.

0: Żnoa, Gdynia, Wielki Kack, 6 kilometr, pożar pojazdu osobowego i wskutek tego jezdnia w stronę Gdańska jest zwężona. I jeszcze 58, trasa w Warchałach, między Olsztynkiem a Szczytnem, 45 kilometr, tutaj nadal jedziemy jednym pasem na zmianę, a to wszystko po dachowaniu pojazdu osobowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Takie sytuacje jak Ride Legend powodują, że człowiek miałby ochotę ruszyć się z Warszawy i po prostu pojechać w tamtym kierunku. Nie masz takiej chęci?
0: Rzucić wszystko i pojechać na rajd? Nie musisz mnie namawiać dwa razy.
2: No właśnie, to myślę, że po drugiej stronie radio odbiorników albo naszej aplikacji jest sporo osób, które też tak by chciały, a czasem nie mogą. To my się teraz zamienimy w dobrą wróżkę i po prostu zabierzemy was tam.
0: No i super.
2: No to jedziemy.

0: Oczywiście, że pamiętamy o trzecim polskim rajdzie legend, który odbywa się właśnie na 12 odcinkach specjalnych, a właściwie teraz jesteśmy już po kilku z nich. Dokładne informacje w tym temacie ma oczywiście Agata Ślepowrońska, która jest na miejscu. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Emocje sięgają zenitu. Gdzie jesteś? Powiedz mi, co widzisz.
1: No jesteśmy tutaj w tej chwili na Dolnym Śląsku, dokładnie w Polanicy Zdrój, ale dziś odcinki są trzy, bo są Duszniki, właściwie Zieleniec, przepraszam, Spalona i Polanica Zdrój właśnie. Wczoraj jeździliśmy po Kłodzku i w Radkowie, także dzieje się dużo. Rajdówki krążą historyczne po całym Dolnym Śląsku, więc tak naprawdę jest pięknie, głośno, kolorowo. Mnóstwo ludzi, naprawdę tysiące kibiców. I na OS-ach, i na serwisie, więc naprawdę niewiarygodna atmosfera. Także no, jesteśmy zachwyceni tym. Pogoda też dopisała, bo w tym momencie jest słonecznie, pięknie. Jesteśmy już w zasadzie po drugiej pętli dzisiejszej, jeszcze przed nami trzecia. Więc no, dzieje się dzieje.
0: Ach, to wy zabraliście całe słońce na południe. Już teraz rozumiem, tak, dlaczego tak. Wreszcie kraju pada.
1: Zabraliśmy całe słońce, ponieważ my tutaj mamy wszystko, jak na starych rajdach w WRC. Mamy helikoptery, którymi latamy za naszymi starymi burcami.
0: Dopiero wylądowałaś.
1: Tak, dosłownie przed chwilą wylądowałam. Mam przy okazji tego rajdu tę przyjemność, że faktycznie nad OS-y latam helikopterem, żeby coś ponagrywać i potem wam poudostępniać zarówno na social mediach NAK Racingu, jak i na Polskim Rajdzie Legend. Więc tak naprawdę staramy się ubogacić teamem to całe wydarzenie jak możemy. Staramy się pokazywać jak najwięcej. Wydarzenie jest otwarte, bezpłatne, możecie jeszcze dojechać. Dziś wieczorem będzie wręczenie nagród w Polanicy Zdrój. Na pewno będzie głośno, kolorowo, pięknie, mnóstwo ludzi. Mają być przy okazji koncerty zorganizowane przez organizatorów, także naprawdę będzie się jeszcze działo do późnego wieczora.
0: A powiedz mi, którzy z rajdowców, legendarnych rajdowców radzą sobie najlepiej? No i oczywiście jak to wygląda też tak od strony technicznej?

0: Czy te odcinki specjalne są trudne? Bo widziałam kilka relacji i widziałam, że tam naprawdę jest bardzo emocjonująco. I...
1: Dolny Śląsk łatwy nie jest, te odcinki są wymagające. Jest to asfaltowy rajd, ale pojawiają się odcinki szutrowe. Jest też mnóstwo szykan, zakrętów, beczek. Więc no, na pewno uczestnicy na odcinkach się nie nudzą. Poza tym, jeśli chodzi o to całe wydarzenie, no to tak naprawdę tutaj jest to tak zrobione, żeby nie trzeba było jeździć od odcinka do odcinka, tylko faktycznie są trzy pętle po trzy OS-y i te OS-y są zbieżne, czyli jakby jadąc możemy śmiało, patrząc możemy śmiało po prostu przeczekać cały dzień i trzy razy te rajdówki zobaczyć, także to też jest bardzo, bardzo fajne ze strony organizatorów, że tak to zostało przygotowane.
0: A co najciekawsze, 135 załóg znalazło się na liście zgłoszeń do trzeciego polskiego rajdu legend, 38 w formule pokazowej, bez pomiaru czasu. Powiedz, jak to się różni od tego, co się dzieje później, czyli z pomiarem czasu na OS-ach?
1: Wiesz co, no w tym momencie jest tak, są dwa takie duże podziały, jeden z pomiarem czasu, drugi bez. Ten bez pomiaru, Daniosa dalej nie ma. Czy bez pomiaru czasu, oni głównie jadą show, także są tutaj gwiazdy międzynarodowe, Armin Schwarz, Markus Gronholm, Bruno Thierry, także no oni wszyscy jadą w barwach na Racing. Są też inne bardzo, bardzo znane nazwiska. Kajetan Kajetanowicz, Patrick Sniers, Adaś Stroka. To jest naprawdę cała stawka takich szalenie interesujących ikon i kierowców współczesnych.
0: Ja jestem ciekawa, ile paliwa się nie pali podczas takiego rajdu, ale rozumiem, że to są wiadomości, które zbiera się później, dużo, dużo później. Nie, powiedz, czy ty w trakcie, jak rozmawiasz z nami, to też masz jeszcze jakieś obowiązki do wypełnienia, bo rozumiem, że...
1: Zdecydowanie tak. Ja w tym momencie jakby przed chwilą szłam przed początek OS-u, żeby coś odnieść. Teraz wróciłam na serwis, żeby już tutaj działać dalej, także dzieje się dużo. Nie ma tutaj momentu, żeby się nudzić czy czekać.
0: Agato, ile ty kilometrów robisz przy takim razie? Powiedz jeszcze,
1: bo to nie mam zielonego pojęcia, bo nie noszę krokomierza.
0: Ja myślę, że sporo, że ze 20 tysięcy kroków pewnie podczas jednego dnia robisz, a Ride Legend trwa od 27 do 29, czyli dzisiaj jest zakończenie i dzisiaj wręczenie nagród. No to trzymamy kciuki za najlepszych, za tych, którzy mają troszeczkę kłopotów, to przynajmniej, żeby dojechali do mety, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: Bardzo pięknie dziękuję, Agata Ślepowrońska. Niezawodna jak zwykle i jak zawsze możemy się połączyć na miejscu i usłyszeć też te emocje, które są tam, gdzie dzieje się historia. Zapisywana oczywiście na cztery koła. Wielkie ci dzięki, ściskam cię mocno. Trzymajcie się. Dużo słońca i dużo wspaniałej pogody. No i oczywiście samych zwycięstw, a my wracamy do naszej wspaniałej playlisty. No i za moment. A słuchajcie, będziemy wyjeżdżać na drogi, a czemu nie? Bo już zbliża się kolejny serwis drogowy. To już za moment.

0: I to jest najwyższy czas na to, żeby spojrzeć na zegarek. To po pierwsze 29 minut po godzinie 15. Po drugie przywitać ponownie Maćka Sampolskiego, który trzyma rękę na pulsie.
1: Dzień dobry, witam, cześć. Jeśli z kimś się nie witałem jeszcze.
0: No tak, no właśnie. Pytanie do was, drodzy słuchacze, czy do nas dołączyliście, czy jesteście z nami od samego początku? To też tutaj zanotujemy w naszym kajecie, nie? Będziemy od...
1: Oczywiście, my tu mamy taką specjalną listę obecności, na której odnotowujemy to, kto jest po drugiej stronie i...
0: Potem odbieramy od was telefony, jak są konkursy, nie? I te osoby, które nas słuchają cały czas, biorą udział w konkursie. Oczywiście żartuję, ale faktycznie jesteśmy tutaj dla was i też co jakiś czas wiemy od was, że właśnie się włączyliście i że nie byliście z nami od samego początku. No ale to też dobrze wiedzieć od samego początku, jak się włącza, gdzie jest utrudnienie, tak żeby przejechać się można było bezproblemowo, prawda?
1: Oczywiście, wiedza to potęga.
0: Aj, tak, a my mamy do niej klucz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostradowa jedynka wciąż z problemami. To w okolicach Żor na 21 kilometrze. Po zdarzeniu drogowym z udziałem dwóch pojazdów mamy blokadę dwóch pasów w kierunku Łodzi. I w tym kierunku właśnie przejedziemy tylko pasem prawym. Natomiast na A4 nie przejedziemy wcale w kierunku Wrocławia. To trasa w okolicach węzła Bolesławiec, 34 kilometr. Zderzyły się tu dwa pojazdy ciężarowe i niestety wciąż musimy tu korzystać z objazdu, który oczywiście prowadzi przez węzeł Godzieszów na 94. Utrudnienia przynajmniej do 17. Uważajmy także na A2 między Skierniewicami a Wiskitkami. 409 kilometr. Tutaj mieliśmy dwa wypadki na odcinku 600 metrów i w obu tych wypadkach brały udział trzy samochody osobowe. I w obu tych przypadkach, żeby było jeszcze ciekawiej, zablokowane są lewe pasy w stronę Warszawy. Także prosimy was o szczególną ostrożność, bo tutaj trasa się korkuje. Do tego ekspresowa 7, trasa Gdynia-Chważno, Gdynia-Wielki Kack, 6 kilometr. Zapalił się tu pojazd osobowy i mamy blokadę jednego pasa w stronę Gdańska. Kolejny pożar z kolei to jest ekspresowa 8 i Warszawa. Między Marymącką a Wisłostradą zapalił się pojazd dostawczy i wskutek tego jest blokada prawego pasa w stronę Białegostoku. To konkretnie na 13 kilometrze drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, a ja was słucham od rana do nocy, aż się zapowietrzyłam dosłownie. Ania Starnowa napisała, super, fantastycznie, bardzo się cieszymy, bo, no, bo właściwie jesteśmy po to, żeby wam umilać czas, ale też informować o tym, co się dzieje na naszych drogach. Maciek wraca za niecałych 20 minut, a my teraz gramy Adel najpierw, a potem może Mrozu.

0: Trochę się dzieje na A1, trochę się dzieje na S8, a trochę na A4. Czasem pytacie mnie w wiadomościach do naszą aplikację, na aplikację PRK, czy ja rejestruję, czy my tutaj siedzący rejestrujemy to, co mówi nasz serwisant drogowy podczas naszego dyżuru. No oczywiście, że rejestrujemy, oczywiście nie wszystko rejestrujemy, no ale te najważniejsze informacje w głowie zostają, tak żeby nie popełnić żadnego błędu. O A4 było już dzisiaj kilka razy, ale mamy też wiadomości od Was.
1: Szanowna redakcja, proszę o aktualizację autostrady A4. Zablokowany na 34 km obecnie jest tylko prawy pas. Lewy pas jest przejezdny. Zero utrudnień. Jedynie zwolnienie. Pozdrawiam wszystkich. Bezpiecznych podróży, bezpiecznych powrotów. Gargamel Grzegorz.
0: A bardzo dziękujemy Gargamelowi za te informacje. Na bieżąco informujemy Was o tym, co się dzieje na naszych drogach. Często to Wy jesteście też naszym pierwszym informatorem, zanim zejdą do nas informacje o odwołaniu jakiegoś korka, utrudnienia czy posprzątania po wypadku drogowym. Wy wiecie wcześniej, bo po prostu jesteście na miejscu i widzicie to własnymi oczami. Tymczasem dwa słowa na temat tego, co się dzieje już w Polsce. W temacie elektrycznych ciężarówek, no właśnie, dostają one w Polsce nowy impuls, tak można powiedzieć. Największy polski koncern paliwowo-energetyczny uruchomił przy autostradzie A1 pierwszą w naszym kraju publiczną ładowarkę w technologii MCS, czyli Megawatt Charging System. I teraz tak. Stacje powstały po obu stronach MOP-u. Stobiecko-Szlacheckie to w województwie łódzkim. Jedna ładowarka może dostarczyć nawet 1,5 MW mocy, co ma znacząco skrócić czas potrzebny na ładowanie ciężarówki, ale to jest bardzo ważne rozwiązanie dla transportu dalekobieżnego elektrycznego, bo kierowca będzie mógł połączyć ładowanie pojazdu z obowiązkową przerwą w trasie. No i infrastruktura obsłuży zarówno te obecne ciężarówki korzystające ze standardu CCS, i te nowsze, które są wyposażone w system MCS. Polski koncern zapowiada też dalszy rozwój sieci. Do końca 2027 roku ma powstać kilkadziesiąt nowych hubów ładowania i ponad 100 dodatkowych szybkich stacji. Taka informacja do nas dotarła, sprawdzona, przekazana dalej. No ja jestem ciekawa, czy ktoś, kto nas słucha, a prowadzi dużego, jedzie teraz ciężarówką właśnie elektryczną. Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Maciek Sampolski trzyma rękę na pulsie i sprawdza, co tu się dzieje na tych naszych drogach, a ja sprawdzam, co się dzieje w naszej aplikacji. No mam wrażenie, że wracacie i że jesteście skoncentrowani na drodze, to bardzo dobrze. Jeśli macie ochotę się do nas odezwać, to można głosowo albo tekstowo na przykład. Oczywiście w warunkach bezpiecznych, bo nie łapiemy jak ci apacze wszyscy, prawda, za telefony, żeby zobaczyć, co tam się dzieje po drugiej stronie, a już na pewno nie po to, żeby wysłać SMS. Te rzeczy robimy na postoju najlepiej poza samochodem, tak jest najłatwiej. I najbezpieczniej, bo przecież o bezpieczeństwie też do was mówimy. Maciek zamilkł, ale mam nadzieję, że za chwilę zabierze głos.
1: Absolutnie. Nie straciłem tutaj głosu. Nie myślcie sobie, że nie będę się odzywał. Będę się odzywał w sprawach ważnych i poważnych. Słusznie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Fakty są takie, że niestety miejscami jeździ się dość kiepsko, a to w większości kwestia utrudnień w ruchu. Tak jest między innymi na Krajowej 58 między Olsztynkiem a Szczytnem. W Warchałach na kilometrze 45 dachował pojazd osobowy i wskutek tego wprowadzony został tam ruch jednym pasem na zmianę. Te utrudnienia są z nami od godziny 11.30 i jakoś z naszej listy zniknąć, no niestety, nie chcą. Ekspresowa siódemka, trasa Gdynia-Chważno, Gdynia-Wielki Kack. Po pożarze pojazdu osobowego nadal możemy się tam spodziewać blokady jednego pasa w kierunku Gdańska. Szósty kilometr, tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Poważne utrudnienia i korki między Żorami a Rybnikiem. To oczywiście autostradowa jedynka, 21 jej kilometr. Po zderzeniu dwóch pojazdów dwa pasy w stronę Łodzi zablokowane i tu jedziemy tylko prawą stroną jezdni. Autostradowa czwórka w stronę Wrocławia. Jak wiemy od was, sytuacja nieco poprawiła się na węźle Bolesławiec. To 34 kilometr. Tutaj nie ma już blokady w stronę Wrocławia, natomiast jest zwężenie jezdni. I przed tym zwężeniem oczywiście ostrzegamy. I zwężenia, i to dwa, są na A2 między Skierniewicami a Wiskitkami. 409 kilometr na odcinku 600 metrów. Mieliśmy dwa wypadki z udziałem trzech osobówek i w obu tych przypadkach mamy blokadę lewego pasa w kierunku stolicy, co oczywiście skutkuje korkami. A w samej Warszawie uważajmy na ekspresowej ósemce między Marymącką a Wisłostradą. 13 kilometr, pożar pojazdu dostawczego i jest zwężenie w stronę Białegostoku.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my już powoli, powolutku zbliżamy się do godziny 16. O 16, jak zawsze u nas o tej

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Do artystów z Plato mam tylko jedno pytanie. Czy mogę mówić o pogodzie?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie wiem, czy o pogodzie uda się wierszem. Postaram się, ale na następny raz. Dobrze, jak się spotkamy w poniedziałek, to może wtedy mi się uda. Bo na razie mogę powiedzieć prozą, że popołudnie i wieczorem no, sporo chmur nad Polską, ale nie wszędzie będzie padać. Zachodnia część kraju pozostaje pod wpływem pięknego słońca. Oczywiście przykrytego trochę chmurami, ale rozpogodzenie jest bardzo dużo i naprawdę przyjemna temperatura na termometrach. Teraz patrzę sobie, ile mamy stopni najwięcej. 25 w Opolu i 14,2 w Suwałkach. To jest najniższa temperatura. Oczywiście cały czas przychodzi nad Polską front deszczowo-burzowy i on raczej zahacza o wschodnie połacie i wschodnią część naszego kraju. I troszeczkę już idzie na wschód rzeczywiście. Później już tych opadów nie będzie. Będą jakieś takie drobiażdżki gdzieś w okolicach warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, białostoczyzna i trochę w Lublinie, a także łódzkie, ale w nos już podobno ma nie padać. Patrzę sobie na to, co się dzieje, jeśli chodzi o temperaturę, do 25 stopni, tak, na południu i na zachodzie kraju, 19-21 na północy, no i miejscami w centrum około 23, może 24. Tak to wygląda, wiatr słaby, umiarkowany, a porywisty południowo-zachodni i zachodni może być w Sudetach i podczas burz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli wracacie, to mam nadzieję, że dacie głośniej. Mam dla was bardzo dobrą muzykę na ostatnią godzinę naszego spotkania. I taki totalny luz, chill out i relaks. No, tylko pamiętajcie, żeby tego relaksu za dużo za kierownicą nie było. Mam nadzieję, że wracacie spokojnie i że wszystko jest i układa się po waszej myśli.

0: No właśnie, takie historie poza anteną, które nie nadają się do powtórzenia na antenie. Oj, Paweł.
1: No tak, ale ten grymas to dlatego, że tak utrudnienia znowu jakieś, no słaba sprawa. Natomiast no to tak wygląda życie na drogach i sytuacja, bo ona się cały czas zmienia, nie?
0: Zwłaszcza podczas wakacji, chociaż nie, ja mam wrażenie, że my w ogóle bardzo dużo podróżujemy. Dużo samochodów jest na naszych drogach. Drogi są coraz lepsze, budowane są estakady, budowane są w ogóle, poszerzane są drogi. Niektóre w miastach są zwężane i to jest też temat do dyskusji, o czym pewnie będziemy rozmawiać od samego początku wakacji. Co ja mówię, od samego końca wakacji, czyli od początku roku szkolnego. Sama jestem też ciekawa, czy jak już dotarliście na swoje miejsce, czyli do swoich domów, to zauważyliście, że coś się zmieniło w otoczeniu, czy nie wiem, zmienione są skrzyżowania, czy może są zwężone ulice. Dajcie znać w naszej aplikacji, bardzo jestem tego ciekawa. Nie wiem, czy Maciek też, ale...
1: No pewnie, oczywiście, że tak. Ja zawsze po urlopie tak mam, że muszę się przejść tak dookoła, a tu się coś zmieniło, tu ktoś robi remont, a tu ktoś zmienił samochód, a tu się coś wydarzyło takiego, że no nie wiem, coś jest zagrodzone, wygrodzone, tu wycięli drzewo. Zawsze to jest bardzo ciekawa sprawa, żeby tak sobie zaktualizować sytuację na osiedlu.
0: Tak, otoczenie musimy mieć pod kontrolą, też tak powiem, żeby czuć się bezpiecznie we własnym otoczeniu i jak najbardziej podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. No dobrze, a teraz będę się podpisywać pod tym, co będziesz mówił i mam nadzieję, że będzie jakieś chociaż jedno odwołanie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nawet nie jedno i to jest jak najbardziej dobra wiadomość. Między innymi w Warszawie powinno nam się jechać troszkę lepiej, a to dlatego, że zakończyły się drogowe problemy między Marymącką a Wisłostradą w ciągu ekspresowej ósemki. 13 kilometr, tutaj mieliśmy pożar pojazdu dostawczego i zablokowany był jeden pas w stronę Białegostoku. Coraz lepiej wygląda to też między Skierniewicami a Wiskitkami. Na 409 kilometrze było zderzenie trzech osobówek. Była blokada w stronę Warszawy na lewym pasie, ale teraz można tamtędy jechać bez kłopotów, aż przez 600 metrów. Niestety, bo przy szóstym słupku na 409 kilometrze mamy kolejne takie zdarzenie, które niestety cały czas jest aktualne. Tutaj także trzy osobówki zderzyły się ze sobą i zablokowany mamy lewy pas w kierunku stolicy. A czwórka, trasa Godzieszów-Bolesławiec, 34 kilometr. Było tu zderzenie dwóch ciężarówek i jak wiemy od was,

0: W stronę Wrocławia już blokady nie ma, natomiast jest zablokowany pas lewy. Do tego dobre informacje z A1 z trasy Żory-Rybnik. 21 kilometr. Zderzyły się tu dwa pojazdy. Zablokowane były dwa pasy w stronę Łodzi, ale na szczęście już nie są i można tamtędy jechać bez kłopotów.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i cały czas czekam na wiadomości od Was. Mam nadzieję, że i Wy bez kłopotów dojeżdżacie do celu.

0: Ja myślę, że wzruszać może też lato. To jest akurat taki moment, kiedy można sobie pozwolić na więcej. Więcej wakacji, więcej odpoczynku, więcej podróży, więcej koncertów, więcej spotkań, więcej pikników. Jako, że mam w tym roku przyjemność uczestniczyć w Lecie z Radiem i Telewizją Polską, no to chcę was zaprosić do GoDapi. Tak, to jest ta GoDap, więc w ten sposób odmieniamy to miasto. Wysunięte na północny wschód, bardzo poważnie, więc jeśli jesteście na południu, obawiam się, że możecie nie zdążyć dojechać, ale jeszcze półtorej godziny trwa piknik Lata z Radiem, a potem po godzinie 20 rozpoczyna się koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską, bo dzisiaj właśnie to miejsce odwiedza ekipa i radiowa, i telewizyjna, i to jest już przedostatni przystanek na wakacyjnej trasie. Na szczęście troszeczkę w tym roku rozciągnęliśmy wakacje, bo lato przecież cały czas trwa. I w przyszłym tygodniu spotykamy się w innym miejscu, o tym pewnie później. A przy mazurskich tężniach solankowych ciągle trwa piknik edukacyjny. W tym roku pod hasłem Z życia wzięte. Mieszkańcy i turyści mogą między innymi wziąć udział w konkursach z nagrodami i odwiedzić specjalną strefę naukową. A teraz z tego, co kojarzę i pamiętam, trwa potańcówka i set DJ-ski. A na miejscu jest Małgorzata Abgarowicz z Radiowej Jedynki.
1: Pan tu też dobrze usłyszał, punkt dla ciebie. Takie cykady.
2: Wygrana w konkursie.
3: Tak, trzeba było rozpoznać dźwięki różnych zwierząt.
2: Na co państwo tutaj czekają?
4: Na zagadki. Chcemy odwiedzić, zobaczyć, co tam na nas czeka.
2: Czyli studio zagadek Polskiego Radia. Czas spróbować swoich sił tutaj.
4: Dokładnie, my jesteśmy bardzo zainteresowani.
5: Dzień dobry, jesteśmy zespołem z Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Można u nas wykonać podstawowe badania otolaryngologiczne, można wykonać badania słuchu.
2: Będzie zdjęcie, widzę, ze Sławą Mińczycką.
6: Tak.
2: Wierni pani?
6: Mąż szczególnie, ale ja też.
2: Od ilu lat słucha pan Lato z Radiem?
7: O matko, jeszcze pamiętam z dzieciństwa. W ogóle pierwszą audycją to było Radio Dzieciom. Oczywiście jeszcze na KF-ie 223 kHz. Wtedy.
2: Już jakieś stoisko zwiedziliście, czy to pierwsze?
8: Byliśmy na tym WF-ie za WF-em, także tam najwięcej czasu chłopaki spędzili. No ale teraz chcemy im tu trochę pokazać coś innego, jakieś mikroskopy.

0: Ludzkie ciało.
1: Czyli najpierw coś dla ruchu, a teraz wiedza.
0: Tak, teraz wiedza.
2: Kto jest w Godapi, niech pozostanie, bo po godzinie 20 rozpoczyna się koncert. Koncert lata z Radiem i Telewizji Polskiej i Telewizją Polską. Tak, mnóstwo artystów, fantastyczne spotkania, no i przede wszystkim energia, która jest niesamowita i bije od was, nasi kochani słuchacze. Więc jeśli jesteście na miejscu, to zdecydowanie zostańcie tam jeszcze chwilkę, bo relaks gwarantowany i dobra muzyka i fantastyczna atmosfera też. No dobrze, a my gramy.

0: Ojej, wypadek na S8 przed Wrocławiem. Ciężko ranni lub zabici, parawan, helikopter. Informacja od naszej słuchaczki Edyty. I jeszcze potwierdzenie, 123 km na A4 kierunek Wrocław. To właśnie tu się wydarzyła jakaś tragedia. Nie mamy jeszcze informacji, co to jest, ale widzimy na obrazku, myślę, że Maciek też to ma otwarte w tej chwili.
1: Tak, mam.
0: Rzeczywiście dwa pasy ruchu zablokowane, stoją samochody i ludzie stojący po prawej stronie w okolicach, nie wiem jaka to jest okolica, ale widzę, że to jest 123 km, czyli A4, ale na pewno stoją na trawie. Tam się musiało zdarzyć coś poważnego. Bardzo was prosimy, żebyście uważali, żebyście zdjęli nogę z gazu. Naprawdę lepiej jechać dłużej, nawet dwa albo trzy razy dłużej, niż nie dojechać wcale. Zgadza się?
1: To prawda, zwłaszcza, że to zdjęcie, to zdarzenie, o którym mówiliśmy tutaj, to w okolicach Kostomłotów, A4. No a jeśli coś dzieje się na tym odcinku od Legnicy do Wrocławia, no to zazwyczaj oznacza to spore kłopoty.
0: Mm-hmm, tak to wygląda. A szczegóły zna Maciek Sampolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ten odcinek A4, o którym mówimy, to okolice węzła Gościsław, trasa w kierunku Wrocławia i tutaj faktycznie na mapach widoczny jest korek. Jak tylko będziemy mieli informację, co tam dokładnie się wydarzyło, to oczywiście będziemy o tym informowali. Dziękujemy bardzo za każdą informację od was, no bo to właśnie wy jesteście dla nas tym pierwszym źródłem informacji, także to sprawdza się również w tym przypadku. A jeśli chodzi o inne trasy w Polsce, no to troszkę lepiej wygląda to na 58 między Olsztynkiem a Szczytnem. Miejscowość Warchały, tutaj dachował pojazd osobowy. Mieliśmy ruch jednym pasem na zmianę, ale już nie mamy, bo te utrudnienia się nam zakończyły. Natomiast pojawiły się nowe na tej samej trasie między Olsztynkiem a Szczytnem. W Lipnikach drzewo przewróciło się na linię energetyczną i to spowodowało całkowitą blokadę trasy. Trzeba to omijać drogami lokalnymi. To 35 kilometr. Przypominamy też o tym, co dzieje się na wjeździe praktycznie do Warszawy, znaczy na wjeździe, na trasie dojazdowej do Warszawy, na A2 między Łodzią a stolicą właśnie, konkretnie między Skierniewicami a Wiskitkami. 409 kilometr. Tutaj mieliśmy zderzenie trzech osobówek i zablokowany jest pas w stronę stolicy właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas 16:30.

0: Coś mi tak wydaje, że dzisiaj A4 wróciła do łask i można ją nazwać królową korków. W kilku miejscach się dzieje i wy też informujecie nas o tym. Nie tylko Maciek tutaj trzyma rękę na pulsie, ale także i od was przychodzą informacje. Prawie się udusiłam. No ale najważniejsze jest to, żebyście wy byli bezpieczni w tych miejscach, w których podróżujecie i na których się znajdujecie. Pamiętajmy o światłach mijania niedziennych. W niewielu miejscach jeszcze pada deszcz, jeszcze jest niezbyt przyjemnie. Wychodziłam przed chwilką na zewnątrz, tutaj przy Alei Niepodległości, gdzie znajduje się nasza siedziba. I akurat w Warszawie jest bardzo przyjemnie, bo wyszło słońce i przestało padać. Ale w wielu miejscach na wschodzie pada deszcz, więc uważajcie na siebie i pamiętajcie o tym, żeby zabezpieczyć i siebie, i innych użytkowników dróg po prostu poprzez rozważną jazdę. No dobrze, a my sprawdzamy, co się dzieje na A4 i to robimy dzięki wam.
1: Witam. W tej chwili 34 kilometr jest po tym wypadku. Jest przejezdny prawy pas zajęty kawałek, ale lewy pas wolny. Jest policja i inne służby, ale przejezdna droga 34 kilometr od Gorzelca do Wrocławia, czyli od strony Godzieszu w Bolesławie. Dziękuję.
0: Czyli węzeł Bolesławiec, jak mi tutaj podpowiada Maciek Sampolski. No dobrze, ale mamy jeszcze jedno utrudnienie.
2: Szanowna redakcja, mała aktualizacja z A4. Spowolnienie zaczynamy od 119 km w kierunku Wrocławia. I tak jedziemy powolutku, tempem 5-7 na godzinę przez najbliższe 4 km.
0: No i widzimy to na zdjęciu wysłanym przez naszego słuchacza. Bardzo wam dziękujemy za te informacje, przekazujemy je dalej. No rzeczywiście, pogody to wy tam na tej A4 macie niezłą, ale chyba już co niektórym nudzi się siedzenie w pojazdach i po prostu wychodzą na zewnątrz. Pamiętajcie o bezpieczeństwie, pamiętajcie, żeby na siebie uważać i pamiętajcie o tym, żeby nie utrudniać innym. Na szczęście tam przyczyną korka jest zepsuty autokar. No to by się udało go naprawić i utrudnienie zlikwidować. My na bieżąco będziemy was informować, co się tam dzieje. Nie tylko zresztą tam.

0: No powiesz, tylko się pojawiłeś i już kolejna informacja. A2, 409 kilo. Tak. Dobrze, że się w ogóle pojawiłeś. Bardzo ci dziękujemy gremialnie. I tak, w stronę słuchacza też powiemy, że Maciek nam dzisiaj tutaj tak, jest bohaterem. O czym wcześniej Maja wspomniała. W stronę Warszawy przejezdne oba pasy, wracając na A2, 409 kilometr. Auta z kolizji na pasie zieleni. Pozdrawia Hania z Mondeo. Bardzo dziękujemy za tę informację.
1: Dziękujemy.
0: Czy takich jest więcej?
1: Niestety nie.
0: No dobra, czyli skupiamy się na tym, co może nam utrudnić powrót. Tylko oddychajcie głęboko. Wdech, wydech, wdech, wydech.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zatem, zgodnie z waszymi informacjami, przekazujemy, że na 409 km A2 w stronę Warszawy można już jechać bez większych drogowych utrudnień. To jest trasa Skierniewice-Wiskitki. Tymczasem między Godzieszowem a Bolesławcem nadal utrzymują nam się kłopoty po zderzeniu dwóch ciężarówek. Mieliśmy tu blokadę w stronę Wrocławia, ale od was rzecz jasna wiemy, że tutaj jest zwężenie do pasa lewego. Do tego ekspresowa siódemka, pożar pojazdu osobowego był tu przyczyną kłopotów i niestety te kłopoty trwają. Między węzłami Chważno a Gdynia Wielki Kack mamy blokadę jednego pasa w stronę Gdańska. 58. Trasa Olsztynek Szczytno, miejscowość Lipniki. Tutaj powalone drzewo spadło na linię energetyczną i wskutek tego droga została zablokowana. Trzeba tu korzystać z objazdów na drogach lokalnych. 35 kilometr, ten punkt 58 oczywiście omijamy. 58 raz jeszcze, przypominamy, że w okolicach Warchałów nie ma już większych utrudnień, dachował tu pojazd osobowy, były spore problemy, natomiast teraz już ich nie ma i jedziemy całą szerokością jezdni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to co się dzieje na drogach przekładamy na to, co się będzie działo pewnie jutro. Jutro pewnie będzie troszeczkę ciaśniej, więc uważajcie na siebie. Bardzo was proszę i pamiętajmy o światłach, które są potrzebne w trudniejszych warunkach, czyli o światłach mijania. Zapominamy o światłach automatycznych. Po prostu sprawdzajmy, co się dzieje na bieżąco i reagujmy na bieżąco. No właśnie, na bieżąco reagują także nasi słuchacze.
3: Jak słusznie pani redaktor zauważyła, A4 dzisiaj w formie, 145 km w kierunku Wrocławia, zwalniamy po raz kolejny, momentami zatrzymujemy się do zera. Ostrożności, pozdrawiam, Gregamel Grzegorz.
0: Bardzo dziękujemy. No naprawdę na was to można liczyć. W nocy, o północy właściwie każdego dnia, nieważne czy sobota, czy niedziela, czy wakacje, czy po, jesteście fantastyczni w

0: Oho, jest i on. Marcin Koczyba, dzień dobry.
1: Brum, przyjechałem. Ale a nie, bo to metrem się. Przecież, co ja mówię.
0: To szuszu, raczej tak. Bardziej w tym sensie. No tak, bo ty zawsze dzień wcześniej, tak, tak, żeby było spokojnie. No właśnie, i tak trzeba podróżować chyba, prawda? Dzień wcześniej wracamy z wakacji?
1: Tak właśnie mówimy, żeby nie zostawiać tego na sam koniec, bo potem pojawia się syndrom powrotów. Jesteśmy zdegustowani, zmęczeni, sfrustrowani. I to wszystko, to jest syndrom urazu pourlopowego, tak to nazywa mój kolega.
0: Tak to
1: i coś w tym jest.
0: No tak, ale to też często popełniamy my to błędy, nasi szefowie popełniają te błędy. A pierwszy dzień w pracy, jeszcze się muszę przyzwyczaić.
1: Pierwszy dzień po urlopie powinien być wolny.
0: O, też tak uważam. Tylko, że wiesz, zawsze można to jakoś przeciągnąć. Nie?
1: No tak, bo to wtedy masz potem, no to pierwszy dzień po tym pierwszym dniu też powinien
0: też
1: być wolny.
0: O, no właśnie.
1: Ale to poważnie tak... mówiąc tak, lepiej wyjechać wcześniej, zaplanować to sobie tak, żeby jeżeli w poniedziałek idziemy do pracy, to nie wracać w niedzielę popołudnia. Wiem, że ładna pogoda, może, że może szkoda, ale trudno. Będzie jeszcze następny urlop, a nie zostawiajmy sobie.
0: Słuchaj, to znaczy, że ta ładna pogoda może też być w miejscu zamieszkania.
1: Jasne, że tak. Można na przykład wrócić w sobotę i w niedzielę wybrać się na jakiś piknik za miasto.
0: O tak.
1: Chyba, że ktoś mieszka za miastem.
0: O, to jeszcze lepiej.
1: To, nie, to jedzie do miasta wtedy.
0: Na przykład. Na potańców. O, potańcówkę.
1: Na przykład. Mhm,
0: to jak macie dzisiaj troszkę wolnego, to dzisiaj widziałam, że w atrakcjach warszawskich jest i potańcówka pod Gołym Niebem i jest też na przykład kino plenerowe.
1: Super.
0: Także
1: lubię.
0: Naprawdę

0: Dużo, dużo fajnych rzeczy.
1: W Krakowie na rynku też można potańczyć. Nie wiem, czy akurat dzisiaj, bo wiem, że są takie dni, kiedy tam rzeczywiście mnóstwo ludzi przychodzi i gra muzyka i wszyscy tańczą.
0: A ja myślę, że ja mam też nadzieję, że ci wszyscy, którzy nas teraz słuchają, będą i będą ciebie słuchać.
1: Zapraszam, bardzo dziękuję i już się słyszymy za 2 minuty.

0: 17. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczeba, zapraszam. Dzień dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Słubicach 25 stopni, najchłodniej w Suwałkach 14. A synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane. Na wschodzie trochę, po północy trochę więcej chmur, no i tam może się pojawić deszcz lokalnie. Również może pojawić się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 miejscami na południu, około 13 w centrum, do 16-17 stopni Celsjusza na zachodzie. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, tam około 7 stopni. Wiatr słaby w rejonach nadmorskich, okresami umiarkowany, południowy i zachodni, w porywach do 60 km na godzinę. Czyli słaby, ale jednak taki podmuch 60 km na godzinę w samochód z boku może spowodować, że trochę nam karoserię ją zakołysze, także uważajcie na siebie, no i jak zawsze, jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my dzisiaj trochę o gadżetach porozmawiamy, o tych gadżetach z PRL-u i może też tuż po. Była moda na to, że woziliśmy w samochodzie takiego pieska kiwającego głową, a to znowu wymienialiśmy gałkę odlewarka zmiany biegów i tam był taki piękny, zatopiony w bursztynie samochód retro, co oczywiście było plastikiem, a samochód czy był piękny, to już każdy sobie może sam ocenić. Jeśli mieliście takie gadżety, dajcie koniecznie znać, o tym dziś będziemy rozmawiać. Porozmawiamy też z tymi, którzy takie gadżety wozili, a niektórzy nawet wożą. Powiem wam, że najdziwniejszy gadżet, jaki widziałem, to narty na dachu samochodu przez cały rok. No dobrze, czekamy. Piszcie, mówcie, aplikacja.

0: 10 minut po 17 PRK, Polskie Radio Kierowców, piszą Państwo w naszej aplikacji. Kocia łapka w skarpecie też była gadżetem, szczególnie kiedy faktycznie była podobna do kociej łapki. Maciek Sępolski w studiu, wiesz o czym mowa? Jak wiesz, to nie mów.
1: Nie.
0: No, nie wiesz.
1: Całkowicie nie wiem nawet, jak to wygląda.
0: A, no dobrze. No
1: więc to nie zepsuję wam zabawy.
0: Kocia łapka w skarpecie. Co to może być takiego? Państwo podpowiedzą. Maciek z przyjemnością się dowie, a ja chętnie posłucham Państwa opowieści o kociej łapce w skarpecie. Jak powszechnie wiadomo, koty w skarpetach raczej nie chodzą. Chociaż kto ich tam wie, był kot w butach, to i może w skarpecie. Dobrze, ale teraz zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A skoro w butach, to i skarpeta by się przydała, co by sobie pięty nie obetrzeć, na przykład. Ale nie o butach i nie o skarpetach, a o drogach będziemy teraz mówili, między innymi o A2, bo drogowcy donoszą, że zakończyły się drogowe utrudnienia między Skierniewicami a Wiskitkami na 409 kilometrze. My wiemy od was, że nie ma tam już utrudnień, drogowcy potwierdzają te informacje i wskutek właśnie tego możemy obwieścić, że nie ma już tam większego śladu po zderzeniu trzech aut osobowych. Mieliśmy zablokowany lewy pas w stronę Warszawy. Teraz tych utrudnień naturalnie już nie ma. Przenosimy się na A4. Ta niestety daje nam troszkę do wiwatu dzisiaj. Między innymi na węźle Bolesławiec, gdzie utrzymuje się zwężenie na trasie w stronę Wrocławia po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Te utrudnienia od dobrych kilku godzin już z nami są i niestety nic nie wskazuje na to, żeby miały się zakończyć. Natomiast jeśli chodzi o węzeł Gościsław, to na tym węźle właśnie również postoimy. Jak wiemy od was, w stronę Wrocławia była awaria autokaru i ta awaria wydatnie wpłynęła na przejezdność w tych właśnie okolicach. Mamy tu korek na mniej więcej 4 km, także trzeba będzie uzbroić się tam w cierpliwość. A z dobrych wieści, nie ma już utrudnień w Lipnikach na Warmii i Mazurach. To jest 58 na trasie Olsztyn-Szczytno. 35 kilometr, drzewo przewróciło się na linię energetyczną, droga była zablokowana, ale teraz już nie jest, można tam jechać bez utrudnień.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kocia łapka w skarpecie i wiele innych gadżetów, które były popularne kiedyś w naszych samochodach. Chętnie o tym poczytamy i posłuchamy, więc zapraszam do dyskusji i wspomnień w naszej aplikacji.

Szklana pogoda, to było o telewizji, ale kto by oglądał telewizję, jak jest Polskie Radio Kierowców, i zachęcamy do tego, żeby nas słuchać. Proszę z nami być, a my dzisiaj w Motoretro wspominamy gadżety z PRL-u. No i mamy tutaj takie wspomnienie. Dla mnie najlepszym gadżetem w PRL, którego teraz już się w ogóle nie używa, były drewniane koraliki na przednich siedzeniach, pisze Tomek z Warszawy. Pamiętam takie koraliki. Nigdy nie miałem, zazdrościłem tym, którzy mieli, a potem to już mi przeszło. Ale jeśli państwo mieli i wspominają takie lub inne gadżety, proszę do nas pisać. Aplikacja cały czas do państwa dyspozycji.

0: PRK Polski Radio Kierowców 17.30 nadal nie wyjaśniło się, czym jest kocia łapa w skarpecie. Może państwo wiedzą i podpowiedzą, a na razie pora zajrzeć na drogi. Maciek Sampolski zaprasza.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Najnowsze wieści od drogowców to Krajowa 8 i trasa Wrocław-Łagiewniki w okolicach Kobierzyc. Skomplikowane zdarzenie drogowe z udziałem rowerzysty, ciężarówki i pojazdu osobowego. Jedna osoba poszkodowana, droga zablokowana na 106 kilometrze. Objazd drogami lokalnymi i taka sytuacja ma utrzymać się przynajmniej do godziny 20. A4, trasa Godzieszów-Bolesławiec. Przypominamy o zwężeniu trasy w stronę Wrocławia. Na węźle Bolesławiec właśnie. 34 kilometr, tutaj zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe i to jest przyczyna utrudnień. Problemy także przed węzłem Kostą Łoty na A4 w stronę Wrocławia mamy korek na 4-5 kilometrów i wiemy od was, że te problemy zostały spowodowane awarią autokaru w tych okolicach. Ekspresowa 7. Przenosimy się na północ kraju między węzły Chważno a Gdynia Wielki Kack. 6 kilometr, pożar pojazdu osobowego i niestety mamy blokadę jednego pasa w stronę Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy głos od państwa z naszej aplikacji.
3: Witam. W sprawie gadżetów, oczywiście z tymi koralikami, tak, to był szał tam z tymi koralikami, szczególnie ci, co mieli siedzenia ze Sky, to było obowiązkowo, bo od Sky w lato nieźle grzało w tyłek, a zimą trzeba było to demontować, bo znowu było z tymi koralikami było bardzo zimno w siedzisko. Nasze siedzisko oczywiście, ale takim gadżetem, no dzisiaj jest standardem w samochodzie, że normalnie radia są normalnie w standardzie, a kiedyś to nie było takim oczywistym rzeczą radio w samochodzie, to był taki gadżet. Montowali, kurde, na wszyscy montowali radia, a kto miał lepsze, no to jak miał takie troszeczkę lepsze radio, to obowiązkowo instalował na tylnej półce głośniki. To był szał, żeby głośniki było widać na tylnej półce. Pozdrawiam.
0: Takie czarne tonsil. Prawie prostokątne, bo to ja takie akurat pamiętam, ale być może państwo mieli inne. Tak, tak, tak, głośniki z tyłu to był szał, jak ktoś miał, to było wiadomo od razu, że to z gościem mamy do czynienia. Różne były te gadżety, te koraliki rzeczywiście latem dawały trochę jednak wytchnienia od tego, żeby nie parzyło w plecy, bo skóra ze zwierzątka Sky jednak specjalnie się do tego nie nadawała, więc różne były na to pomysły. No ale tuż jeszcze pytaliśmy państwa o to, czym jest ta kocia łapa w skarpecie. Mamy tu odpowiedź. Myślę, że kocia łapa to żwirek nasypany do skarpety, żeby wyciągał wilgoć z samochodu. Pozdrawiam, Tomek z Łęczycy. Panie Tomku, tak, tak, też może być. Oczywiście ten żwirek w ogóle ma wiele zastosowań, wyciąga wilgoć, ale też można podsypać pod koło zimą, jak jest bardzo ślisko. No oczywiście to na lodzie, bo w śniegu to kopnym nic nie pomoże. Ale tak, może tak być, ale chodzi nam o jeszcze coś innego. To jest element wyposażenia samochodu, który nazywa się kocia łapa. No i dobra, już więcej nic nie powiem. Kocia łapa w skarpecie. Co to może być? No i czekamy na kolejne wspomnienia od państwa dotyczące właśnie tego, co państwo w samochodach wozili, jakie gadżety były szczególnie pożądane.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Państwo piszą, chocia łapa w skarpecie to dla mnie skrobaczka do szyb z rękawiczką. Pozdrowienia z Amber One, Karolina. Pani Karolino, no nie, ale też fajny pomysł, można to byłoby tak nazwać. Znacie te takie skrobaczki. Zakładamy rękawiczkę z takim futerkiem w środku i w ten sposób skrobiamy szyby zimą. Czekamy dalej na kolejne państwa podpowiedzi, co to jest chocia łapa w skarpecie. Tymczasem o czym się z Tomkiem Trybą. Tomazzo, witaj, buongiorno.
1: Witam serdecznie, już buona sera po 12 w Toskanii.
0: A, widzisz, ja zawsze popełniam ten błąd, muszę do ciebie przyjechać na szkolenie. Toskania jest dobrym miejscem, żeby się uczyć, tak mi się wydaje.
1: Idealny.
0: Prawda? Słuchaj, bo my dzisiaj, wiesz, o gadżetach rozmawiamy, o tych gadżetach z PRL-u, które tam w samochodach ludzie wozili, to nakładki na pedały, wiesz, to fura była szybsza od razu, wiadomo, aluminiowe, robiły, głośniki z tyłu, to prawie jak subwoofer, tak? To był kawał plastiku, który trzeszczał i nie powiem jak, bo mi się takie same nieprzyzwoite słowa nasuwają, co tam się wydobywało z tego, ale to nie było fajne, ale wyglądało. No i teraz jakby drugi nurt, oprócz samochodów, to skutery, motocykle. Ty akurat, to jest twoja branża, jesteś miłośnikiem Wespy. Czy są do skuterów i motocyklów, bo jeździsz na pewno na takie zloty.
1: Tak.
0: Czy co można kupić właściwie? Jak upiększyć?
1: Już powiem. Wespa jest bardzo bogata we wszelkiego rodzaju gadżety, no bo to jest po prostu

0: prostu marka włoska tutaj produkowana w Pontederze i wszystkie rajdy, spotkania wespowe, zawsze wszyscy miłośnicy czekają na gadżety. Jak są zapisy, to wszyscy pytają, jakie będą gadżety i jakiekolwiek spotkanie zaczyna się zawsze od gadżetów i są to gadżety od prostych po prostu rzeczy, czasem maskotek, czasem jakaś wstążka, ale są też gadżety specjalne, medale bite na tą okazję. W tym roku była taka okazja 80-lecie skutera Wespy w Rzymie, gdzie przyjechał cały świat i naprawdę pokazali. Były po prostu nawet monety takie numizmatyczne.
1: Super. A powiedz, no bo ja pamiętam na przykład, wiesz, na WS-kach w Polsce, to wiesz, lata 80. Takie owiewki jakieś zakładali chłopcy, wiesz, jakieś tam robiło się końcówki wydechu po to, żeby to było bardziej sportowe. Wiesz, WS-ka, kurczę, 125 centymetrów, to ja mam kosiarkę, która ma 600 dzisiaj. A oni, wiesz, uważali, że są demonami szybkości.
0: No ja na przykład znalazłem taki gadżet do swojej Wespy. Są to uchwyty takie stalowe do przytroczenia zbiornika 5-litrowego na sam środek, bo wiadomo, robi się mieszankę i to jest taki gadżet metalowy, który powoduje, że łatwiej jest go przytroczyć.
1: Ale czekaj, gdzie to dajesz? Bo Wespa jest skuterem, czyli masz tutaj te owiewki i tutaj tu z przodu całkiem?
0: No tak, jak masz hamulec po prawej stronie i jest ten taki tunel, no bo to jak gdyby ta rama jest na wozie samonośny, rama samonośna i tam jest taka guma i ta piątka idealnie wchodzi po prostu jak gdyby tam pod kierownicą na dole. Jeśli jak ktoś ma koło zapasowe z przodu, to ten zbiornik świetnie się pasowuje, taka piąteczka i wtedy już nie trzeba się martwić o kolejną stację benzynową, czy żeby sobie zrobić mieszankę, tylko po prostu masz ten zapas, no i możesz zawsze ludziom pomóc na drodze. Ja często ktoś widzę prowadzi skuter, to zawsze zahamuje, co potrzeba, może paliwa, może coś. Także jest to też taki no fajny gadżet.
1: Jeszcze w 99 roku byłem w Albanii i stacje benzynowe w większości wyglądały tak, że przy drodze siedział facet z osiołkiem i sprzedawał benzynę, czy tam coś, mówił, że benzynę, a co to było, diabli wiedzą, w takich, wiesz, petach 1,5-litrowych butelkach, wiesz, jak tam z różnych napojów. I powiem ci, że myślałem, czemu to się nie zapali. No to taki kanisterek między nogami, no wiesz, trochę się boję.
0: Ale jest metalowy, więc no tak jakby się go, no, to jest metalowy kanister, mówimy o takim kanistrze profesjonalnym, nie takiej bańce, wydmuszce, tylko naprawdę z certyfikatem, z homologacją i tak dalej, czyli to jest nawet, były takie modele Wespy z takimi dodatkowymi zbiornikami, pewnie słuchacze jak interesują się tą jak gdyby tą marką, tym sektorem, no to pewnie
1: wiedzą. No dobra, a na ile to wystarcza, takie 5 litrów?
0: No tak Wespa pali tak 2,5 litra, na 100, więc po prostu to jest w zasadzie taka rezerwa, jak się chce gdzieś jechać i naprawdę nie ma tych stacji, to wtedy człowiek jest spokojniejszy po prostu, że nie musi gdzieś tankować. No jeszcze
1: całą Toskanię objeździłeś i całe Włochy tym samochodem.
0: I jeszcze powiedziałem ostatniego słowa, te gadżety ja są we mnie.
1: Ja wiem, to powinno być twoje drugie imię. Ja tam już słyszałem, nie będziemy tu się na razie wdawać w szczegóły, ale że wyruszasz na podbój Ameryki i na to czekam. To dopiero będzie wydarzenie.
0: To będzie wydarzenie. Skuterowcy z Ameryki, z Wespa Club America, żeśmy rozmawiali. No jadę ich odwiedzić, żeby ich ściągnąć tutaj do Włoch, no i do Polski, w nasze tereny, żeby zobaczyli, bo Polska jest piękna na Wespie.
1: Kolekcjonerzy wszystkich krajów, łączcie się. Dobrze, będziemy się jeszcze łączyć z Tomaszem dzisiaj. Dzięki wielkie. Miło się z tobą rozmawia. Najweselszy nasz rozmówca. Uwielbiam to. Także słyszymy się za chwilę, a tu państwo do nas piszą.
0: Do usłyszenia.
1: A ja chciałem pozdrowienia dla Stanisława, który skomentował moją wypowiedź o koralikach, a jest moim przyjacielem z drugiego końca Polski i z którym dawno nie rozmawiałem. Wszystkiego najlepszego, Stasiu. Tomek Wawa. Proszę bardzo. Mówiłem, że kolekcjonerzy się łączą. Łączą się na antenie Polskiego Radia Kierowców. To najlepsze miejsce, żebyśmy się połączyli. Jedziemy dalej razem.

0: 10 minut do 18 PRK, Polski Radio Kierowców. Informacja z naszej aplikacji.
1: Dzień dobry, Grzesiek z Volvo. Trasa z Holandii do, w stronę Krakowa, po wjeździe do Polski w Zgorzelcu. Autostrada A4 w stronę Wrocławia zamknięta. Policja kieruje objazdem na Bolesławiec starą 94. Szerokości i przyczepności. Pozdrawiam.
0: Też pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Jeśli Państwo mają więcej informacji o tym, co dzieje się na drogach, to proszę się nie krępować i korzystać z aplikacji. A teraz zapraszam, Maciek Sampolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na Dolnym Śląsku sytuacja drogowa no nie należy do najlepszych aktualnie. Między innymi na A4 dzieje się sporo. Tak jak słyszeliśmy, za Zgorzelcem są poważne utrudnienia, a sporo dzieje się także przed Wrocławiem, na węźle Bolesławiec. 34 kilometr, tutaj odczuwamy skutki zdarzenia dwóch ciężarówek i w stronę Wrocławia jest zwężenie do pasa prawego. Do tego za węzłem Kostomłoty również są kłopoty. Na trasie w stronę Wrocławia zepsuł się autokar i ten autokar blokuje nam połowicznie jezdnię w stronę Wrocławia właśnie. Do tego Krajowa 8, Wrocław, Łagiewniki, okolice Kobierzyc i tutaj mamy całkowitą blokadę po zderzeniu z udziałem rowerzysty, ciężarówki i auta osobowego. 106 km Krajowej 8, ten punkt powinniśmy omijać drogami lokalnymi. Do tego 58, trasa krajowa między Olsztynkiem a Szczytnem. Nie ma tu już większych utrudnień. Powalone drzewo zostało z trasy usunięte i na kilometrze 35 można jechać bez większych obaw. Czego niestety powiedzieć nie da się aktualnie o ekspresowej siódemce. Między węzłami Gdynia-Chwarzno, Gdynia-Wielki Kack wciąż mamy problemy. Dalej trzeba uważać, a to dlatego, że na 6 kilometrze po pożarze osobówki zablokowany jest pas w stronę Gdańska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czyżby to była końcówka wydechu w samochodzie Syrena? Nie pamiętam modelu, może Syrena Bosto, ale wiem, że coś takiego w Syrenkach było. No dobrze, posłuchajmy, czy Państwo się zgadzają z tą opinią.
4: Witam, ja w sprawie konkursu. Kocia łapka to ozdobna końcówka na rurę wydechową w Syrence. Pozdrawiam. Wracamy do Gdańska BM-ką. Deszczowo, ale przyjemnie.
0: Pozdrawiamy, życzymy dobrej pogody i bezpiecznej drogi. I jeszcze jeden głos w sprawie tej kociej łapy.
5: Witam. W sprawie tej kociej łapki w skarpecie. Skarpeta tak popularnie się nazywało kiedyś Syrenę. A czemu ta kocia łapka w skarpecie? No, Syrena miała, wcześniejsze modele miały dźwignię zmiany biegu przy kierownicy. I na tej właśnie dźwigni, na tym ramieniu taka właśnie była nakładka w kształcie kociej łapki. Pozdrawiam.
0: Powiem szczerze, że zaskoczyło mnie to wyjaśnienie, bo generalnie to jednak bliżej rury wydechowej miało to być. Ale ja bym ten temat kontynuował, bo ja nie wiem, o co chodzi. Jeżeli Państwo wiedzą, to proszę bardzo, co tam się nakładało?

na ten lewarek, bo rozumiem, że to o lewarek zmiany biegów chodzi, ten przy kierownicy w tej syrenie i że tam jakaś kocia łapka była. Być może była. Chętnie bym o tym posłuchał. Pewnie nie tylko ja, inni nasi słuchacze też, więc proszę rozwinąć temat. Natomiast to, o co nam chodziło, to chodziło o tą nakładkę na rurę. Mnie się to kojarzyło z muszelką, nie wiem czemu, ale ona się nazywała, ta nakładka, kocia łapka. No a w skarpecie, no bo syrena była skarpetą. Ale teraz czekamy i szukamy rozwiązań tego problemu. Co stosowało się jako nakładkę na końcówkę lewarka zmiany biegów w syrenie, na tą przy kierownicy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 18. Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Słubicach, termometry pokazują 25 stopni, najchłodniej w Suwałkach, tutaj 14 stopni na termometrach. Nocą zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, ale mogą też pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Na wschodzie głównie, tam właśnie tego należy się spodziewać. Widzialność spadnie do 300 metrów, to już po tych burzach i po deszczu. Temperatura minimalna od 10 miejscami na południu, około 13 stopni w centrum, do 16-17 na zachodzie. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Państwo piszą w naszej aplikacji. Dla mnie kocia łapka to ta, tak jak powiedziała koleżanka, końcówka wydechu. Srebrna, taka szeroka, skierowana do ziemi, przypominająca łapę kota. Tomek Wawa, czyli Tomek z Warszawy, tak do nas napisał. No i tak, rzeczywiście, ale czemu ona była skierowana w dół i czemu ona służyła? Czy temu, żeby było pięknie, czy temu, żeby, nie wiem, ten zapach inaczej się rozchodził? Tego nie wiem, więc może państwo nam podpowiedzą. Chętnie tego też się dowiemy, bo to bardzo ciekawe. I jeszcze tu trochę szerzej o gadżetach. Za młodych lat miałem Fiata 126P. Kolor zielony. Był spoiler pod zderzakiem z przodu oraz czarny spoiler na tylnej klapie. Na tylnej części dachu dwa palonki ala bagażnik, na jednym trzy anteny dla bajeru. Napis Pionier na tylnej szybie, a w środku od lusterka wstecznego wisiał kręcony kabel od telefonu i były na nim różne ozdoby. To były fajne czasy. Pozdrawiam całą redakcję oraz wszystkich słuchaczy, napisał Maciek z Rumi. No tak, to rzeczywiście te spoilery to dodawały szyku. Wiele osób to stosowało. No i w maluchach rzeczywiście one całkiem nieźle wyglądały, jak to było estetycznie zrobione. Piszcie o tym, jakie mieliście, albo jakich marzyliście, albo jakie wam się podobały lub nie gadżety z tamtych lat.

0: 10 minut po 18 na lusterkach wisiały miniaturowe rękawice bokserskie lub korkotrampki, czarne z białymi szczegółami. Pozdrawiam, Krzysztof.
1: Było.
0: Były czasy.
1: A płyty CD już były, czy nie?
0: Jeszcze nikt nie podpowiedział.
1: Ja jeszcze nie. To ja dokładam. Ja dokładam płyty CD.
0: Bo one były po to, żeby radar odbijały, że nie dało się zmierzyć prędkości samochodu, naprawdę.
1: Ale powiem ci szczerze, że teraz jak o tym rozmawiamy, to brzmi tak głupio,
0: A
1: wtedy to było tak, że nie, naprawdę, to może coś daje.
0: Dziś wieszają w pendrive.
1: Ale by było.
0: No dobrze, jedziemy dalej. Maciek Zapolski zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poważne problemy między Godzieszowem a Bolesławcem na A4. Widać na mapach, że kierowcy są kierowani na 94 z węzła Godzieszów. To znaczy, że dalej w ciągu autostradowej czwórki w stronę Wrocławia przejazdu nie ma. I nie znamy przyczyn tego stanu rzeczy, natomiast można się domyślać, że to jest pokłosie wypadku na węźle Bolesławiec, do którego doszło przed godziną 11. Zderzyły się tu dwa pojazdy ciężarowe na 34 kilometrze. I co prawda, w ostatnim czasie mieliśmy informację od was, że tam da się przejechać. Natomiast no, nie wykluczamy tego, że drogowcy chcą na przykład te ciężarówki całkowicie z trasy usunąć. Zatem trzeba było zablokować tę autostradę w stronę Wrocławia. Natomiast to jest tylko hipoteza. Może być też tak, że tam doszło do kolejnego groźnego zdarzenia. Miejmy nadzieję, że tak się nie stało. Natomiast jak tylko będziemy mieli informacje o tym, co dzieje się na czwórce między Godzieszowem a Bolesławcem, no to oczywiście będziemy was o tym informowali. Krajowa 8. Ta trasa na pewno jest nieprzejezdna w obie strony, w okolicach Kobierzyc. 106 km, zderzyły się tu trzy pojazdy, droga zablokowana i objeżdżamy to drogami lokalnymi. Ekspresowa 7, to już z kolei północ kraju. Zapalił się pojazd osobowy między węzłami Chważno a Wielki Kack. 6 km mamy zwężenie w stronę Gdańska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tych gadżetów było wiele i różnych. Pamiętam, że do maluchów były takie klosze tylnych lamp, które załamywały się pod kątem prostym zamiast tych standardowych zaoblonych. Pozdrawiam, Kubus. No, pamiętam takie lampy. Pamiętasz, Maćku?
1: Były.
0: No, tak inaczej wyglądały.
1: Ja kojarzę. Takie, no, ten maluch wtedy bo to maluchów,
0: zadziorne. Nie?
1: To on wtedy wyglądał tak bardziej ekskluzywnie.
0: No dobrze, to kolejne wspomnienia od państwa.
3: Jeszcze raz w sprawie gadżetów. Takim popularnym gadżetem kiedyś był też wentylator, który był przyklejany do przedniej szyby na takiej przystawce. No i on to robił taką robotę jak dzisiaj klimatyzacja. No, było to wręcz pożądane i wskazane mieć to w samochodzie. A jeszcze tak rozwinięcie tej myśli, kocia łapka w skarpecie. Taka improwizacja moja była, że może właśnie taka nakładka na dźwignię zmiany biegu, jak kiedyś były lewarki, jak są lewarki w podłodze, zakładało się tam różne gałki właśnie takie z jakiejś tam przeźroczystej pleksy z zatopionymi samochodzikami albo z tam innymi. Tak samo i na tym lewarku też były takie różne końcówki nakładane. Może i tak mi się to skojarzyło. Pozdrowienia dla wszystkich.

0: słuchaczy, dla prowadzących PRK i pozdrowienia w szczególności dla Tomasza, kierowcy wirtualnej ciężarówki.
1: Super, cieszę się, że Państwo się tak łączą na naszej antenie. Miłe to bardzo. Pamiętam, kiedy jeszcze chodziłem do podstawówki, to pod szkołę czasem podjeżdżał jasnozielony Wartburg z wytłoczonym i pięknie pomalowanym orłem z rozpostartymi skrzydłami obejmującymi całą przednią klapę maski. Zawsze, kiedy parkował, to na przechodniach, to na przerwach, przepraszam, na przerwach zbierał się tłum maluchów podziwiających to arcydzieło, a klapa prawdopodobnie była warta więcej niż reszta auta, pisze Direx.
2: Widziałem orła cień.
1: Na Wartburgu. Za twoim przewodem można było. Także na jakieś uroczystości państwowe można było tym maluchem podjeżdżać.
3: Defilować.
1: Wartburgiem, przepraszam. Chociaż to tak dwuznacznie, bo Wartburg, orzeł, ale w porządku. Jest w Zakopanem taki pomnik Naród Góralski Pogromca Krzyżaków. Dasz wiarę?
3: Nie.
1: No to też można i orła zobaczyć. Na Wartburgu namalować. Dobrze, jeszcze jeden głos od państwa.
4: Cześć. Kocią łapką, czasami też kurzą łapką nazywano takie chromowaną ozdobę, końcówkę na rurę wydechową jest stosowaną w Wartburgach, właśnie w Syrenkach, w Trabantach, jeżeli dobrze pamiętam. To wyglądało faktycznie jak kocia łapka lub muszla. Nawet do tej pory można to gdzieś tam, gdzieniegdzie dostać na internetach. Pozdrowienia ze Świdnicy od Andrzeja.
1: Też pozdrawiamy, panie Andrzeju. No tak, ja pamiętam tą kocią łapkę i to było naprawdę piękne, chromowane. Tak mało chromu było wtedy wokół nas, że i ten kawałek chromu nas cieszył. Takie czasy.
3: No, widzi pan, cieszmy się z małych rzeczy.
1: Tak jest. Państwo mogą wspominać, mówiąc, pisząc, nasza aplikacja cały czas do waszej dyspozycji.

0: 19 minut po 18 PRK, Polskie Radio Kierowców. Razem z nami nasz przyjaciel z Krakowa, Wojtek Żaliński. Witaj, dzień dobry.
1: No cześć, witaj Marcinie.
0: Kolekcjoner i jeden z liderów kolekcjonerów krakowskich. Tak zacznę, ale dzisiaj jesteś w nietypowym miejscu.
1: Przesadziłeś.
0: Oj nie, przesadziłeś. Oj nie.
1: Ja dzisiaj jestem w Porąbce i tutaj jest taki coroczny zlot i rekonstrukcja historyczna. Bardzo dużo rekonstruktorów wielu armii tutaj się zjeżdża.

0: gadżetologia tutaj to naprawdę jest no niesamowita.
1: No dobrze,
0: nie?
1: A jakie to pojazdy tam są? No.
0: Znaczy, głównie są pojazdy historyczne.
1: No tak, ale czołgi, czy co tam jest?
0: No, czołgi też są, no ale głównie są lekkie pojazdy, mhm. pojazdy typu Jeep, pojazdy typu jak teraz mamy te raki, czy inne. Mhm. I no, bardzo dużo pojazdów z okresu II wojny światowej, które brały udział w akcjach na wielu frontach. Dzisiaj na przykład za chwilę udaje się o godzinie 19 na rekonstrukcję wyzwalania Bolonii, nie?
1: Proszę bardzo.
0: Która też miała tą samą rekonstrukcję, robiliśmy w Miechowie tydzień temu, ale z inną ekipą, czyli to jest jakaś taka, wiadomo, że polska ekipa generała Maczka, Andersa, przepraszam, brała w tym udział i to takie patriotyczne spotkania i tutaj jeżeli chodzi o gadżetologię.
1: No właśnie, w czołgu to co tam może być? Jaki gadżet?
0: Nie. Nie chodzi o czołg, ale chodzi bardziej o mundur, nie? Mm-hmm. I tutaj są te wszystkie naszywki i tego typu rzeczy.
1: No tak.
0: A jeżeli chodzi o na przykład jeepy, no to też no, jest wielka dbałość o każdy tam detal takiego samochodu, jeżeli chodzi o kanister, czy żeby...
1: Bo to ważne, ten kanister z tyłu to jest ważna rzecz, on tam był ważnym elementem.
0: Dokładnie, i żeby był pasem skórzanym przepasany, że ten pas był odpowiednich tam centymetrów, także...
1: Skąd się bierze takie gadżety, na przykład właśnie taki kanister czy ten pas? No bo to nie jest takie łatwe, tego tak pewnie nie ma, że przejdziesz do sklepu motoryzacyjnego i powiesz poproszę, nie?
0: No nie, no to większość rzeczy jest dorabianych, nie? Ale też są rzeczy oryginalne i są giełdy. Ja na przykład, ja tutaj z tymi militarnymi pojazdami to ja tak się zaprzyjaźniłem od 4 lat, ale cały czas jestem tam bardzo zaprzyjaźniony z kołem pojazdów zabytkowych. Nie? Na przykład mój Mercedes, którego nabyłem 25 lat temu.
1: A tam nie ma wieżyczki na dachu z lufą? Nie, nie.
0: Nie było wieżyczki na dachu, ale na przykład nie miałem radia, a wiedziałem, że radio było Baker i to radio jeździłem po giełdach i po prostu to radio nabyłem. I teraz znacznie prościej, ponieważ jest eBay, są różne
1: portale aukcyjne, których jest rzeczywiście mnóstwo i można te...
0: Nie będziemy wymieniać, tak, żeby tak. Nie tego. Nie promować, ani nie...
1: Wiadomo, niczego, ale w każdym razie tak czy owak, wybór jest. I ja się właśnie, wiesz, zastanawiam, czy te części, które są, no bo szczerze mówiąc, nie widzę nic złego w tym, że ktoś to teraz produkuje i do takiego auta historycznego jednak dajemy jakiś element, który został wyprodukowany w dzisiejszych czasach, no bo tych części z tamtych lat jest coraz mniej.
0: Tak, no na przykład grupa Mercedes ma dwie fabryki, które cały czas produkują części zamienne. To ja nie mówię tu o gadżetologii, ale także na pewno jest wiele firm, które produkują brakujące części do tych oldtimerów i jest to na pewno duża działka taka, która...
1: No poważny element tak naprawdę tego świata kolekcjonerskiego i fajnie, że to wszystko działa i że są do dziś tacy, którzy, bo wiem też, że Fiat na przykład, możesz sobie u Fiata zamówić kolor auta z tego roku, taki model i oni ci dopasują, bo mają wciąż receptury, jak ten kolor uzyskać, więc to jest fajne. Czyli co, do której tam dzisiaj zabawisz?
0: No my jesteśmy jeszcze jutro, jesteśmy jutro i to jest taka... impreza
1: otwarta.
0: Patriotyczna. No, wspominamy tutaj pewne
1: piękne karty historii.
0: Zdarzenia, piękne karty z historii.
1: Wojtku, to jeszcze szybciutko na koniec powiedz mi o tym dachu, bo ten dach to już niebawem,
0: no,
1: tak?
0: No, już niebawem robimy piękną imprezę już 5 w Krakowie w sobotę.
1: 5 września.
0: 5 września jest

0: zlot samochodów zabytkowych na dachu w galerii, która jest w Bronowicach. I zapraszamy wszystkich, także...
1: Wstęp wolny, autem też można przyjechać. Oczywiście. Co roku tłumy, jest bezpiecznie, jest przyjemnie, jest co pooglądać. I można zbić piątkę z Wojtkiem Żanińskim.
0: No, pozdrawiam ci serdecznie.
1: Wojtku, dzięki wielkie. Trzymaj się, pozdrawiamy. No i wszystkich kolekcjonerów ściskamy. Państwo mogą do nas cały czas pisać i mówić. A my jedziemy dalej razem. Motoretro.

0: 18.30. Mamy tutaj od naszego słuchacza pytanie, czy dałoby się życzenia dla trzech par małżonków na rocznicę ślubu dostać. Julia, Mateusz, Edyta, Maciej, Dorota i Tomasz. Najlepsze życzenia rocznicowe.
1: I niechże się państwu darzy.
0: Tak. Jak się mówi, nie? Takie, wiesz, tak jak do siego roku albo, nie wiem, 100 lat, to co by tu trzeba było powiedzieć?
1: No chyba to, co powiedziałem.
0: Tak? Niech się darzy.
1: Niechże się państwu darzy.
0: No to niechże się państwu darzy.
1: A jak?
0: Jeśli państwo mają pomysł na inny rodzaj życzeń, to mogą państwo do nas dołączyć, proszę bardzo. A my teraz wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Przypominamy o poważnych utrudnieniach w ciągu autostradowej i czwórki. Pamiętajmy, że na węźle Godzieszów w stronę Wrocławia jesteśmy kierowani na objazd 94. Nie znamy przyczyn tego stanu rzeczy, możemy się tylko domyślać, że jest to związane z wypadkiem z udziałem dwóch ciężarówek, do którego doszło kilka godzin temu na węźle Bolesławiec. Co prawda po tym zdarzeniu trasa w stronę Wrocławia została odblokowana, ale może być też tak, że tutaj trwają jakieś działania służb w związku z tym, zatem i autostradę trzeba było zamknąć. Fakty są takie, że trasa z Jędrzychowic do Wrocławia będzie problematyczna. Trzeba na węźle Godzieszów aktualnie kierować się na 94 albo w ogóle ominąć tę trasę, jeśli macie taką oczywiście możliwość. Do tego wszystkiego dokładamy informacje z Krajowej 8, czyli z trasy Wrocław-Łagiewniki, okolice Kobierzyc, 106 kilometr. Zderzyły się tu trzy pojazdy i droga jest zablokowana. Objazdy drogami lokalnymi i tak ma być do godziny 20. Do tego S7, czyli trasa Gdynia-Chwarzno-Gdynia-Wielki Kack. 6 kilometr po pożarze osobówki. Nadal zablokowany może być pas w stronę Gdańska. Z kolei na 58 nie ma już się czym martwić, bo na trasie Olsztynek-Szczytno ponownie mamy pełny przejazd. Chodzi o okolice miejscowości Lipniki, gdzie kilka godzin temu na trasę przewróciło się drzewo, które przy okazji zerwało linię energetyczną. Na szczęście służbom udało się szybko uporać się z tymi utrudnieniami i na 35 kilometrze 58 jedziemy bez kłopotów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Różne państwo wspominają elementy, które były dodatkowym wyposażeniem, mówiąc inaczej, gadżetem w waszych samochodach. No to kolejne. Pasek tym razem. No to tak, ten pasek trochę nam zaćwierkał. Tak to bywa z paskami klinowymi.
1: To był dźwięk z orbity.
0: Nie, pasek klinowy, który ślizga się po tym.
1: A, możliwe.
0: A wiesz, czym się zastępowało podobno pasek klinowy?
1: Pończochą.
0: Tak mówią, ale spotkałem już kilku mechaników, którzy mówią, że to bujda na resorach. Że nie było takiej pończochy, która by to wytrzymała.
1: Pół prawda, pół nieprawda, pół legenda.
0: A radzieckie?
1: Co?
0: Pończochy? Przez czołg można było tym holować.
1: Nie wiem.
0: Kniotca nie łamiotca.
1: Nie wiem, no ja się urodziłem już za późno, żeby mieć takie pończochy.
0: Okej, to mamy jeszcze od Sylwka tutaj. Ja pamiętam piłeczki chyba ping-pongowe, przewleczone przez antenę. Pozdrawiam, Sylwek. Też pozdrawiamy. Ja też to pamiętam, wiesz, taka długa antena, taki bat, jak potem to wozili do Sibi, tak? Sybiracy na naszych drogach. I te piłeczki takie tam, wiesz, bajer,
1: żeby
0: nie?
1: Propagacja była lepsza.
0: A jak?
1: Super.
0: Dobrze, czekamy na kolejne państwa wspomnienia i propozycje. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro.

0: Tylko ja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wspominamy dzisiaj różne gadżety i elementy, które dodatkowo, że tak powiem, dodatkowo umieszczaliśmy w naszych autach, żeby było piękniej. No i tu mamy kolejną propozycję od Państwa.
2: Ja miałem w małym Fiacie taki własnej produkcji wynalazek, który poprawiał pracę wentylacji kabiny małego Fiata. W takim gumowym łączniku w okolicy lewarka zmiany biegów, a okolicy radia, był zamontowany 12-woltowy wentylator z suszarki takiej i on powodował, że to powietrze, które cofało się od wentylatora silnika, czyli tak jakby pod prąd w kierunku jazdy, szybciej ogrzewało przednią szybę. No taki lifehack własnej produkcji, to się sprawdzało. Druga rzecz, którą posiadałem i pewnie nie tylko ja, to LEDowe światło stop, zamontowane oczywiście na tylnej szybie. I to też dużo osób miało, taki metalowy element uchylający, stabilizujący otwartą klapę silnika. Pozdrawiam serdecznie Polskie Radio Kierowców.
1: Też pozdrawiamy i dziękujemy za pozdrowienia. Ja pamiętam, że z tą trzecią lampą stop na tylnej szybie, no to był czasem kłopot, bo milicja, a potem już policja uważała, że tego nie ma w homologacji, to nie powinno być takiej lampy, że to rozprasza. Wiem, bo kiedyś zostaliśmy ze znajomymi z Austrii zatrzymani i tu akurat w Maździe było fabrycznie montowane, to było nowe auto, ale jednak pan uznał mundurowy, że nie. No i trzeba się było trochę z nim potargować, w sensie nie finansowym, bo tu nie chodzi o żadne korzyści materialne, ale tłumaczyć mu spokojnie, że jeżeli wypisze mandat, no to sprawa idzie do sądu i na pewno przegra. No i wtedy się udało. No bywały takie niejasne sytuacje. I jeszcze jeden od Państwa tutaj wpis. Najlepsze radzieckie to były zegarki. Rakieta. Zrobione, jak mówiono, ze złomowanych T-34. No tak, mogło tak być rzeczywiście. Ale czy oni je złomowali, to ja nie wiem, bo mam wrażenie, że to jeszcze długo służyło. Nawet nie wiem, czy gdzieś nie mają w magazynach pochowanych. PRK, Polskie Radio Kierowców. Piszcie do nas, opowiadajcie, jakie mieliście gadżety i co najbardziej Wam się podobało z tej gadżetologii w samochodach, bo tego troszeczkę było.

0: No to jeszcze jedno wspomnienie od Państwa.
1: Witam, Paweł Skodiaka. W ramach gadżetu, które kiedyś były w prawie każdym samochodzie, może w co drugim, taki gumowy pasek ciągnący się za samochodem pod zderzakiem, to się nazywało pasek antistatic, miał rzekomo zapobiegać przed kopaniem samochodu elektrycznością statyczną. Jakoś to ostatnio zanikło. Pewnie nie był nigdy potrzebny, ale obrotni rzemieślnicy wykreowali modę i każdy sobie przykręcał. Pozdrawiam.
0: Też pozdrawiam. Miałem w dużym Fiacie, przyznaję. Kupiłem razem z tym, więc sam bym tego pewnie nie założył. No i chlapacze były obowiązkowe, najlepiej z jakimś fajnym napisem. Dzisiaj chlapacze też nie.
2: Z nazwą modelu to był Chat.
0: Tak, no właśnie. Chat Commando Tilt. No dobrze. 10 minut, 9 minut już prawie do 19. Maciek Sampolski i zaglądamy na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach miejscami wciąż dzieje się sporo. Trzeba uważać między Wiskitkami a Grodziskiem, bo mamy spore problemy na wysokości Baranowa. Tutaj zaczyna się korek, który ciągnie się na trasie w stronę Warszawy na odcinku mniej więcej 6-7 km. Nie znamy jego przyczyn, natomiast przed tym korkiem przestrzegacie również wy, drodzy słuchacze, także dziękujemy za każdą taką wiadomość. A1, okolice Łodzi i tutaj w kierunku północnym, czyli w stronę Bydgoszczy i Torunia. Niestety również mamy drobne spowolnienie. Są to dużo mniejsze problemy niż mamy na A2, natomiast warto je odnotować, bo tutaj korek także jest i także utrudnia nam jazdę. Tak samo zresztą jak korek przed węzłem Godzieszów na A4 w stronę Wrocławia. Za węzłem Godzieszów już przejazdu autostradą nie ma. Zjeżdżamy z autostrady na węźle Godzieszów, jedziemy 94 do Bolesławca, a to wszystko prawdopodobnie dlatego, że drogowcy usuwają skutki zderzenia dwóch ciężarówek na węźle Bolesławiec. I z tego właśnie powodu prawdopodobnie autostrada została zamknięta. Do tego oczywiście dokładamy krajową 8, która wciąż pozostaje zablokowana. Chodzi o trasę Wrocław-Łagiewniki i okolice Kobierzyc. Na 106 kilometrze przejazdu nie ma i trzeba tam poruszać się drogami lokalnymi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Laska w samochodzie. Maciek, domyślasz się, o co chodzi?
2: Laska w samochodzie.
0: Mówimy o gadżetach, żeby wszystko było jasne.
2: Taka, żeby się podeprzeć, żeby lepiej było wyjść, jak samochód jest nisko osadzony na przykład.
0: Otóż nie, chodziło o to, żeby auta ci nie ukradli. Jak tak, to działało, tak, może państwo
2: tak,
0: opowiedzą.
2: Tak, no, moja babcia miała coś takiego.
0: No właśnie, także babcia z laską wsiadały do samochodu, tak?
2: Tak, oczywiście.
0: Dobrze, więc jeśli państwo chcieliby o tym też opowiedzieć, to chętnie. To było rzeczywiście bardzo skuteczne. Każdy złodziej, widząc laskę w samochodzie, od razu mówił, nie, tylko nie to.
2: O nie.
0: No dobrze, czekamy na kolejne wspomnienia w naszej aplikacji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 19. Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Słubicach 25 stopni, najchłodniej w Suwałkach 14. A nocą będzie zachmurzenie zmienne, przeważnie małe i umiarkowane, ale mogą też pojawić się, zwłaszcza w północno-zachodniej części kraju, opady deszczu, a nawet jeszcze i burze gdzieś mogą zawitać. No i teraz po tych burzach nad ranem pojawi się mgła, do 300 metrów widzialność spadnie. Temperatura minimalna od 10 miejscami na południu, około 13 w centrum, do 15-17 stopni na zachodzie. No i w czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. No, czyli na szczęście to nie jakiś bardzo silny, ale może się dawać we znaki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co o tych kryształowych kulkach i sopelkach z plastiku, które wisiały na lusterkach w kabinach? No faktycznie były takie, ale też przypomniało mi się, że na przykład kierowcy autobusów to wozili proporczyki. Nie tylko zresztą kierowcy autobusów, ale ci to mieli ich najwięcej. Takie całe kolekcje tych proporczyków można było znaleźć. Więc jeśli o tych proporczykach chcecie opowiedzieć i co tam na nich było napisane, no to chętnie o tym poczytamy. No oczywiście najmilej widziane były te z zagranicy. Jak tam coś było po niemiecku czy po angielsku, to już wszyscy masz, ten to był za granicą. Nie każdemu było wtedy dane tak sobie pojechać. No to jeszcze jedna informacja głosowa od państwa.
2: Ja jeszcze pamiętam, były takie pieski kiwaczki stawiane na tylnej półce i potrafiły zrobić spore spustoszenie podczas gwałtownego hamowania. Pozdrawiam, Krzysztof Skugi.
0: A, też pozdrawiamy. Rzeczywiście to było jak pocisk. Ale były też takie laleczki dziewczyny w takich spódniczkach jakby ze słomy, czy gdzieś tam jakieś Karaiby, czy hawajskie. O, i też coś takiego gdzieś tam w samochodach się pojawiało. Ja nie miałem. Ale tak, gdzieś takie elementy typu lambada się pojawiały. Więc o tym też możecie napisać. No i oczywiście nieśmiertelne nakładki na kierownicę. Kto miał? Ręka do góry.
3: Fajne. Let me see you dance, baby. See you dance, man.

0: 10 minut po 19. Ponownie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Maciej Sampolski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A ta niestety miejscami nie wygląda zbyt wesoło, między innymi dlatego, że mamy kolejne nowe utrudnienia. Ostrzegaliśmy przed tym, że coś może się dziać na A1 na wysokości Łodzi i niestety drogowcy potwierdzają nasze przypuszczenia. Między węzłami Łódź Górna a Łódź Wschód na 315 km zderzyły się aż 4 pojazdy. Jedna osoba została poszkodowana, a zablokowany jest pas w stronę Gdańska. Przypominamy też o kłopotach na A2, bo za Wiskitkami utworzył nam się korek na mniej więcej 5 km. Z waszych informacji wiemy, że na końcu tego korka jest niestety kolizja, a właściwie była kolizja i to właśnie ona spowodowała ten korek. Całkowicie zablokowana pozostaje krajowa 8 na trasie Wrocław-Łagiewniki. W Kobierzycach przejazdu nie ma w obie strony, a to dlatego, że zderzyły się tam rowerzysta, pojazd ciężarowy i osobówka. 106 km, trzeba to omijać drogami lokalnymi. A4, trasa Godzieszów-Bolesławiec, zjeżdżamy na węźle Godzieszów, bo niestety dalej przejazdu nie będzie i na ten objazd kierują nas służby. 94 to jest trasa, którą powinniśmy się kierować, ale tutaj uwaga, no bo niestety do samego Bolesławca miejscami są tam korki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Witam serdecznie całą redakcję oraz wszystkich słuchaczy. Tak mi się skojarzyło, słuchając wspaniałego radia, czy ktoś może wspomniał o koralikach zamiast pokrowców na fotelach. Pozdrawiam, Sławek z Forestera. No, trochę wspominaliśmy, ale tak, żeby ktoś opowiedział o tych koralikach, że je miał, to jeszcze takiej sytuacji nie było, więc czekamy. Można pisać, można też oczywiście nagrywać się w naszej aplikacji i pozostawić wiadomość dźwiękową.
3: Ja pamiętam, jak mój tata miał malucha żółtego, żółty safari, 1977 rok, 600 cm i tam była taka gałka do zmiany biegów czerwona ze złotym samochodem zatopionym w akrylu, czarny pokrowiec na kierownicy, taki materiałowy, i kierownica była z tej cienkiej na grubszą wymieniona, no i zderzaki z chromu na czarne po to, żeby wyglądał świeżej. Pozdrawia, Tomek z Hondy.
0: To była fura.
2: Aż żeśmy się rozmarzyli tu z Marcinem troszkę. A ja miałem jedną taką rzecz, o której można by było powiedzieć. A, już wiem. Piłka tenisowa na haku.
0: Na haku.
2: Tak, żeby nie obijać hakiem byle czego, że tak powiem. Takie zabezpieczenie.
0: A to o to chodziło, bo ja się właśnie zastanawiałem, po co to jest.
2: Właśnie ja tak się tylko domyślam w sumie. Nie wiem, czy to było po to.
0: To może nam powiecie, po co była ta piłka, piłeczka ping-pongowa na...
2: Tenisowa.
0: Tak, ping-pongowa to by nie weszła. Tenisowa na haku w samochodzie. Może ktoś wie.
2: No właśnie.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

0: 20 minut po 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Do Toskanii znowu się przeniesiemy. Tomek Tryba, Tomarco jest z nami. Witaj ponownie.
1: Witam serdecznie.
0: W Motoretro o gadżetach dzisiaj, więc kontynuujemy temat.
1: No właśnie, ja często tutaj jeżdżę na zloty i na jednym ze zlotów zobaczyłem chlapacz, który był zrobiony z klapków takich kaponek.
0: A niech cię, przesłałeś mi zdjęcie tego.
1: Tak, tak.
0: Nie do wiary.
1: Co mnie całkowicie rozbroiło i
0: ale patrz, jacy kreatywni to Włosi.
1: Bardzo, tak, Włosi, bardzo
0: kreatywni. Może mają rodzinę w Polsce.
1: Na tak zwanych trytytkach i ten klapacz pełni swoją funkcję idealnie, także jak zgubimy jeden klapek, to z drugiego możemy zrobić klapacz.
0: Genialne, genialne. Ale to widzisz, to potrzeba matką wynalazków jest. No i tu się okazało, że miał potrzebę, miał klapek, połączył kropki i jest.
1: Tak, jeszcze przypomniało mi się, jak jeździłem na naszej motorynce z Bydgoszczy i mając tam 13 lat, to pamiętam, że obciachem było, bo te motorynki przechodziły różne fazy designu i miały na początku bak od komara i światło od komara. I młodzi ludzie jak gdyby tuningowali i dawali światło od WS-ki, bo to było bardziej, że tak powiem, aha, cool. I bak ten od kadeta płaski, nie ten komarowski, także to też były takie gadżety wtedy na...
0: Czekaj, ale ten od WS-ki to był taki poprzeczny? Jak
1: to znaczy
0: mówi?
1: Światło od WS-ki, światło
0: no,
1: tylne.
0: Tak, tylne no.
1: Ono było takie bardziej prostokątne, bo MZ-ta miała takie okrągłe i Simson miał okrągłe, a to od WS-ki było takie, no już takiej nowszej generacji. Tam to było takie łezkowe, dopasowane do błotnika tylnego komara. I te pierwsze motorynki miały taką plastikową półkę, prostą i do niej była dokręcona taka w formie kątownika, taka blaszka L, która miała właśnie formę taką pod to światło od komara i pamiętam, że wszyscy wymieniali, młodzi ludzie, no bo to obciach, jeździć
0: ja
1: komarem.
0: Ja sobie wpisałem tutaj w Google, już widzę, jak wygląda ta lampa. Faktycznie, faktycznie, przypominam sobie. Słuchaj, a powiedz taką rzecz, bo Włosi to no, słyną z tego, że lubią dekoracje, że lubią biżuterię, lubią piękne wykończenia budynku. Powiedz, jak to jest w wypadku samochodów? Czy dzisiaj takie gadżety się zdarzają we współczesnym świecie, takie jak były kiedyś tam?
1: Czy
0: raczej nie?
1: Ja tak obserwuję, jestem miłośnikiem starych Pand i pierwsza Panda włoska, no, tej pierwszej generacji, to ona tutaj zdobyła serca i rolników, i młodych ludzi, w ogóle tworzą się fankluby tego, wszyscy ją kochają. I do niej jest bardzo dużo gadżetów, natomiast no, te następne generacje Pandy też są ulubiane, ale już nie tak jak ta pierwsza. Także, ale też do nich jeszcze można znaleźć
0: gadżety. A jakie gadżety do tych pan są? Co tam można?
1: Na przykład bagażniki dachowe, bardzo ciekawe. Relingi i te możliwość przyczepienia jakichś kratek, jakichś udogodnień. No i oczywiście też chlapaczy, zasłonki fajne w formie kolorowanych, bo często są dzieci na fotelikach z tyłu i przed słońcem takie mają te przysawki.
0: Tak, to fajny pomysł. Jest. Nie widziałem czegoś takiego.
1: Tak, także dużo różnokolorowe sprzedają to i parawany też od słońca, żeby ten kokpit się nie nagrzewał, to też jest tego sporo takich ten i sprzedają to tacy, po prostu chodzą sprzedawcy często przy parkingach, tak zwani wukumpra od włoskiego wojkomprare, czyli chcesz to kupić, to są ludzie, którzy po prostu chodzą i sprzedają.
0: Tanio, okazja, skarpety polecam. Był taki facet w Krakowie lata temu.
1: Skarpety
0: jak się okazało, sprzedawał coś oprócz skarpet, ale to już zupełnie inna historia. No dobrze, a wiesz, tak swoją drogą, rzeczywiście jak sobie przypomnę, no, parę lat temu jak jeździłem na narty do Włoch w Alpy oczywiście, to mnóstwo było tych pand z napędem na cztery. I to oczywiście stare auta, a wciąż dawały radę, bo to naprawdę było fajne auto.
1: Tak, i one w ogóle dalej są na rynku. Ja udało mi się znaleźć też taką pandę te z napędem 4x4, bo ona ma dyferencjał z tyłu, Steyr, Puch, no, od, no. Z Austriakami to była współpraca.

0: I one są niezniszczalne, niezniszczalne po prostu od kilku lat bardzo poszły do góry też, no bo ludzie się zorientowali, że jest tego coraz mniej i po prostu zyskują na wartości. To są wspaniałe w ogóle jednostki. Tak samo też jednonapędowa Panda też jest bardzo fajna i jeszcze je można dostać też okazyjnie. Mhm. I w Polsce się pojawiają jako Fiat Marbella też, nie Fiat Marbella, tylko Seat Marbella, te hiszpańskie wersje, tak, to też jest ta Panda właśnie.
1: Tak czy owak, gadżety są nie tylko w Polsce, ale jak się okazuje, Włosi też tego lubią. No a to lubią, a my pytamy państwa, naszych słuchaczy, jakie gadżety. Bo wiesz, ja na przykład pamiętam te, tu rozmawialiśmy ze słuchaczami, takie były antystatyczne paski. Pamiętasz to?
0: Tak, no jasne, że tak.
1: No i to działało, czy nie? Bo tu jest, wiesz, jakby dyskusja otwarta jeszcze.
0: No ja właśnie też się zawsze nad tym zastanawiałem i jakoś widziałem to, ścierało się. Zawsze to porównywałem do grafita ołówkowego. Nie wiem dlaczego. Takie miałem skojarzenia, że ołówek się ciągnie po też ziemi, bo był wtedy zaczarowany ołówek. I to ten, i jakoś tak to w mojej głowie funkcjonowało, ale czy to kogoś odstatyczniło? Nie
1: trudno
0: wiem.
1: Powiedzieć. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Tomek Tryba, Tomaco był dzisiaj z nami. Pozdrawiamy. Pozdrowienia z Polski. Dzisiaj już trochę podeszczowej, ale jeszcze ciepło i słonecznie. Myślę, że w Toskanii jest jeszcze cieplej i przyjemniej.
0: Oj tak, ciągle ciepło, piękna. Jeszcze jesieni takiej nie ma. Końcówka
1: to jeszcze
0: taka
1: lato,
0: lata fajna.
1: Tak
0: jeszcze lato.
1: Dzięki wielkie. Do usłyszenia. A państwa zachęcam do tego, żeby do nas pisać, mówić. Aplikacja czeka, a tu poszły konie po betonie. Metallica.

0: To jest co. Dzięki za Metallica. Fajna audycja, miłego weekendu. Kadas do nas napisał. Dzięki za miłe słowo.
1: Dziękujemy, dziękujemy.
0: Pewnie, że tak. Metallicę przekażemy, jak
1: tak,
0: je spotkamy.
1: Super, że jesteś z nami.
0: No, tak, tak. A może kiedyś Zbyszek Zegler zaprosi tu Metallicę i wtedy będzie okazja,
1: ale,
0: żeby...
1: Ale by było. Mam nadzieję, że do mnie zadzwoni.
0: No, jak nie, to wiesz, to po prostu... Nie, no zadzwoni i będzie w zapowiedziach. Trzeba śledzić.
1: No pewnie.
0: Nigdy nie wiadomo.
1: Jak zawsze. Także czekajcie na Metallicę, może kiedyś będzie.
0: Mm. I wtedy przekażemy pozdrowienia od Kadasa. Dobra, teraz ruszamy i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wciąż skomplikowana jest ta drogowa sytuacja, między innymi na Dolnym Śląsku. Między Godzieszowem a Bolesławcem na A4 nie ma przejazdu w stronę Wrocławia. Służby kierują ruch na objazd na 94 na węźle Godzieszów, a ta 94 niestety już się korkuje. A to prawdopodobnie dlatego, że usuwane są skutki zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych na węźle Bolesławiec. 34 kilometr to zdarzenie dobrych kilka godzin temu, a prawdopodobnie to odpowiada za te spore utrudnienia na A4. Ale nie samą A4-ką żyje człowiek, jak to się zwykło mówić, bo na Krajowej 8 też są spore utrudnienia. To oczywiście nie jest powód do zadowolenia. Natomiast jeśli chodzi o tę trasę, to niestety między Wrocławiem a Łagiewnikami mamy problemy z przejazdem. 106 km, tutaj droga jest zablokowana po zderzeniu trzech pojazdów. A1, trasa na wysokości Łodzi między węzłami Łódź Górna, Łódź Wschód, 315 km. Po zderzeniu czterech aut osobowych, jedna osoba poszkodowana i mamy blokadę jednego pasa w kierunku Gdańska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a państwo korzystają z naszej aplikacji, no i proszę posłuchać.
3: W sprawie piłeczki tenisowej na haku, no przede wszystkim miała chronić, tak mi się zdaje, przed brudzeniem się o hak. Hak był zawsze zasmarowany trochę jakimś smarem, żeby nie skrzypiało w czasie ciągnięcia przyczepy, no i potem ten smar na nim zostawiał. Założona piłeczka chroniła przed ubrudzeniem. Pozdrawiam, Paweł Skodiaka.
0: Też pozdrawiamy, dziękujemy. I kolejne tu, tym razem wpis w naszej aplikacji podobnej treści. Piłka tenisowa była zabezpieczeniem przed pobrudzeniem się od haka. Dawniej były haki smarowane, pisze Maciej z Kłodzka. No i jeszcze jeden głos od państwa w tej sprawie.
4: No cześć wam, witam. Marek z Opola z Audi. Oczywiście, że powiem wam, moim zdaniem piłeczka na haku jest po to, żeby za przeproszeniem nie uwalić sobie spodni ze smaru, ponieważ hak zazwyczaj, no przynajmniej tak powinno być, lekko nasmarowany po założeniu dyszla zaczepu na hak, żeby swobodnie, luźno mógł pracować podczas skrętów na zakrętach, po prostu. Pozdrawiam, Marek z Audi.
0: Też pozdrawiamy. No, pozdrawiamy. Można liczyć na słuchaczy naszych?
1: Właśnie widzę. Ja zanim posłuchałem tych wypowiedzi naszych słuchaczy, to myślałem, że to jest między innymi po to, żeby sobie nie obić piszczeli. Bo ja mam samochód z hakiem i nie policzę, ile już siniaków ten hak mi nabił. Może taka piłeczka by coś pomogła?
0: No, pewnie. Zawsze to jest bardziej miękko.
1: Oczywiście.
0: No, gąbka, albo taki, wiesz, poduszkę można tutaj, Maja Waślewska podpowiada,
1: poduszkę,
0: Jasiek jakby założyć.
1: Wiesz, jeśli chodzi o gadżety, to czasem się tak zdarza, że kierowcy przyczepiają do grilla

0: maskotki.
1: Tak.
0: Zastanawiałem się, czy to jest jakiś tylko wymiar jakby ozdobny, czy to też służy jako czujnik parkowania taki awaryjny.
1: Takie są te ptaki, takie jak tak. Wii, wii, wii.
0: Tak, właśnie te kurczaki takie skrzydła.
1: No, jak jesteś za blisko, to wii, wii, wii.
0: Właśnie. I czy to tylko dekoracja, czy to ma jakiś wymiar praktyczny?
1: No to piszcie do nas i mówcie, i co tam jeszcze można na tym grillu powiesić. Wiesz, że przyszłość samochodów jest bez grilla.
0: Tak?
1: Bo jeśli będą auta elektryczne, to grill nie będzie potrzebny.
0: No, no
1: ale skucha.
0: No ale miejmy nadzieję, że te normalne samochody, znaczy konwencjonalne, nienormalne, przepraszam, to
1: ale
0: też
1: co
0: będą.
1: Tam, nie bójmy się, normalne. Okej, dobrze, jedziemy dalej. Państwo mogą do nas pisać, jakie maskotki państwo przyczepiali. No i też szukamy odpowiedzi na to, czy ten pasek antystatyczny to działał, czy nie działał. To taki niby piorunochron, ale ja wiem. Nie wiem.

0: 20 minut do 20. Ja prosiłem, żeby nie plumkać. Dobrze, 20 minut do 20. PRK Polski Radio Kierowców Motoretro. Razem z nami Marek Radoszyn Fugazi z Krakowa. Witaj.
1: No witam.
0: Marku, powiem tak, widziałem różne gadżety w samochodach, ale to, co jest u ciebie, to przyznaję, że przyklęknąłem, jak zobaczyłem twojego Kanta, tak? Bo tu od razu państwu wyjaśnimy, kto nie wie, że Kant to duży Fiat. No i ty, w związku z tym powstała twoja kantyna, tak? Dobrze mówię?
1: No tak, tak, tak, dobrze kojarzysz. No stąd właśnie ta nazwa, między innymi stąd, bo Kant, wiadomo, kanciasty, a przy okazji za Fiatem ciągniemy też przyczepę niewiadów, czyli w sumie kantynę, no bo sprzedawało się z niej na przykład hot dogi, tak?
0: Pewnie. Pewnie państwo pamiętają, no może ci najmłodsi to nie, ale ci w średnim wieku to powinni pamiętać. Takie właśnie przyczepy stojące na chodnikach w miastach i sprzedawano właśnie hot dogi i coś tam, a zapiekanki, o właśnie.
1: No tak, tak, takie rzeczy.
0: To dokładnie. Takie były czasy w latach 80. No dobra, ale jak zobaczyłem twoje auto, to patrzę tak, z przodu na grillu mamy poroże. Na poroże, dachu to, mamy narty, tak, i walizkę. Tak. Co tu jest grane? Opowiedz.
1: No to jest tak, jakby poroże wzięło się oczywiście z Nordkapu. No akurat tam jest dużo zwierząt chodzących po ulicach. Nie, że my to zwierzę tam pukliśmy, tylko po prostu znaleźliśmy. Co ciekawe, reniferów było mnóstwo, a nie widzieliśmy żadnego łosia. To ciekawe.
0: No a to jest poroże łosia.
1: To było stamtąd, to musi być poroże może młodego łosia, faktycznie, tak.
0: Ale nie te takie łopaty, jak nam się kojarzy z tego filmu.
1: Nie, nie, tam, bo tak jakby one zrzucają za jakiś czas, także po prostu to było już takie niepotrzebne, zrzucone, tak.
0: Tak, w Ameryce na tych wielkich pick-upach wożą poroże bizona, czy tam, nie pamiętam, jakiejś wielkiej rogacizny. U ciebie trochę skromniej, ale też i auto mniejsze niż te pick-upy, co mają po 5-6 litrów pojemności. No dobra, i teraz tak, dach. Patrzymy na dach, a tam znienacka jest paranart. Drewniany.
1: No paranart, znaczy no teraz to już jest chyba trzecia edycja, bo one tam jeżdżą, no my nie jeździmy, tylko one
0: się
1: jeżdżą.
0: Zużywają.
1: I się zużywają bez jeżdżenia, czyli jeżdżą na samochodzie, więc się zużywają.
0: Ale cały czas drewniane, czy?
1: Drewniane były pierwsza edycja, ale to takie zabytkowe, więc je odłożyłem, teraz już leżą sobie w firmie, natomiast potem były Polsporty, takie pomarańczowe, rzucające się w oczy, no i teraz jest kolejna edycja Polsportów.
0: Aha, czyli trzymamy się polskiej myśli technicznej, jak chodzi o... No a walizka? Coś tam jest w środku? Przepraszam, zapytam, coś tam jest
1: w środku? No to było pytanie wielu osób, jak jeździliśmy na złą bolt.
0: No bo wiesz, jakie są podejrzenia, że tam jest taki bukłak, wężyk do środka i grawitacyjnie napoje na przykład jakaś woda mineralna czy coś, nie?
1: No nie, no wbrew pozorom tam ta walizka była wypchana szmatami po to, żeby po prostu była tak jakby widocznie pełna, tak?
0: Żeby się nie odkształciła.
1: Żeby się nie odkształciła, dokładnie.
0: Bo ona jest dobrze wykształcona. Wygląda malowniczo ten Fiat, do tego jest oklejony. No i ta przyczepa, która też jest oklejona, oczywiście ona jest oklejona też pod kątem waszych wypraw z Wambol i tam dokładnie, logo sponsorów jest. Ale no, też wygląda...
1: Tu muszę sprostować, to są darczyńcy, także to akurat jest duża różnica. Racja,
0: tak, dokładnie. Przepraszam, fakt. Myśmy to zresztą niedawno spotykali się z organizatorami z Wambola i państwu tłumaczyliśmy, na czym to polega. No dobrze, i skąd pomysł, żeby takie... czekaj, jeszcze w środku.
1: No co w środku? No w środku to mamy tak jakby standard, no tam są na fotelach są tygryski, prawda?
0: No, to jest oceloty tak jakby, zwane, tak?
1: Tak jakby standard. Mhm. Mam też trochę niestandardowych rzeczy, znaczy, no wiadomo, też jest oczywiście piesek z kiwającą głową, tam no, chyba buldoga, buldog jest taki, tak? Z niestandardowych rzeczy to na przykład wyposażyliśmy kantynę w elektryczne szyby z przodu.
0: Jak? W dużym Fiacie?
1: W dużym Fiacie mamy, tak, ale to się nie mamy, z wierzchu wygląda normalnie, ponieważ pod korbką, korbka jest tak zrobiona, że po prostu jest pozycja 12, 12 tak jakby, nie? No. I jeśli wchodzisz w pozycję 15, no to w tym momencie zamykasz. Jeśli idziesz na pozycję 9, to otwierasz szybę.
0: Ja

0: Tak, tak, tak, tak jest to zrobione.
1: No, no nieźle, nieźle.
0: Także nie możesz kręcić korbką, ponieważ jest tylko w pozycji od 9 do 15. No.
1: I to jest to jakby w tych godzinach czynne, tak?
0: W tych godzinach jedziemy.
1: Okej, potem przerwa. No potem dobra, przerwa. Ale to niezłe jest. A gdzie ty tam ten silnik upchnąłeś?
0: No i to było troszeczkę problemów, ale tam poszedł silnik z Cinquecento chyba, albo Seicento, to prawie to samo. Także no tak jest. No od środka jeszcze mamy tą taką dźwignię do otwierania klapy tylnej, ale tu zrobiliśmy na pilota, że pilotem otwieramy.
1: Jak? Na pilota otwierasz?
0: Tylną klapę we Fiacie, dokładnie, na pilota. Aha.
1: Ile osób zeblało na parkingu, jak to zrobiłeś?
0: No, w ogóle
1: parę było, tak? Niektórzy do dziś stoją na tym parkingu.
0: To byli ci, co akurat pochylali się nad klapą i czytali naklejki i dostali tą klapą w szczękę.
1: Ojej, to i urazowo było. Słuchaj, jesteście najbardziej barwną ekipą złombolową, jaką ja znam, i też najbardziej pozytywną ekipą w Krakowie, jaką mam przyjemność znać i widywać na różnych imprezach, bo gdziekolwiek się pojawisz kantyną razem z tą przyczepą, czyli Fiatem z przyczepą, to robisz ogromne furory, po prostu ludzie was lubią, kochają, bo jest to niezwykle barwne i kolorowe. Super, bardzo ci dziękuję za tą opowieść, ale elektryczne szyby w dużym Fiacie i... Czekaj, a ty wiesz, po co jest ten taki, wiesz, ten pasek u dołu w dużym Fiacie? Ty to masz?
0: Wiesz co, no ja tego nie mam, ponieważ mamy podniesione resory, dodatkowe pióro i nie było tak długich pasków, żeby sięgały do tak, tak.
1: Ale to robi coś, czy to tylko taka ściema jest?
0: No, ktoś tam to kiedyś dobrze wymyślił, tak. No, ja myślę, że bardziej by się przydały chyba w obecnych samochodach, bo mnie czasami mój kopie, tak. No, bo to było po to zrobione, żeby to właśnie było...
1: Żeby nie kopało.
0: Żeby nie kopał, tak, tak. No, ale generalnie, tak, mówi się, że odpalił od kopa, no, także to może o to chodziło.
1: Dokładnie. Bardzo ci dziękuję. Marek Radoszyn Fugazi z Krakowa, bardzo ci dziękuję za rozmowę i wypatrujcie tego samochodu na ulicach, bo naprawdę warto go zobaczyć.
0: A my dziękuję.
1: Dzięki. Tak, jeszcze chciałeś dodać?
0: No bo celuję po prostu w 5,52, żeby tyle trwał materiał, bo tam poprzednicy Wojcio miał 5,51, to ma 5,48.
1: Jesteś lepszy.
0: O Jezu, to przestrzeliłem. No, to
1: dobra, koniec. Dzięki wielkie, trzymaj się, ja państwa zachęcam do dyskusji w naszej aplikacji.

0: 19.50 PRK, Polskie Radio Kierowców, Maciek Sampolski w studiu i zaglądamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prosimy Państwa o szczególną ostrożność za Wiskitkami na A2 w stronę Warszawy. Na wysokości Baranowa mamy kolizję i korek na mniej więcej 4 km. Wiemy od Was, że tam niestety ruch znacznie zwalnia i trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Także jeśli ktoś tamtędy się porusza, no to prośba o zachowanie szczególnej ostrożności. A tę ostrożność trzeba zachować także w okolicach Łodzi, na A1. 315 km. Zderzyły się tu 4 pojazdy osobowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. A to wszystko między węzłami Łódź Górna a Łódź Wschód na 315 km. Całkowicie zablokowana pozostaje Krajowa 8 w Kobierzycach. Między Wrocławiem a Łagiewnikami na 106 km zderzyły się rowerzysta, ciężarówka oraz pojazd osobowy. Droga jest nieprzejezdna i tutaj poruszamy się tylko drogami lokalnymi. A4 za węzłem Godzieszów nie przejedziemy w stronę Wrocławia. Tutaj uwaga, bo służby kierują nas na objazd na 94. To prawdopodobnie dlatego, że na węźle Bolesławiec trwają działania służb w związku ze zdarzeniem dwóch pojazdów ciężarowych. Do tego zdarzenia właśnie doszło dobre kilka godzin temu, natomiast chyba tam trwa usuwanie skutków tego właśnie wypadku i w związku z tym autostradę trzeba było zamknąć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze były czarne, plastikowe, zewnętrzne żaluzje zwane schodkami na tylnych szybach, często polonezów. To po to, aby były szybsze, oczywiście, pisze Direx. No tak, dużo było takich gadżetów, które miały sprawiać, że auta były szybsze. A ty, Maciek, spotkałeś się z takim powiedzeniem, czerwony to szybszy samochód?
2: Oczywiście, dlatego moim pierwszym samochodem był czerwony Fiat Punto.
0: A, mój pierwszy był Fiat, ale nie był czerwony i to był duży Fiat i szybki to on nie był.
2: I to też nie było
0: Kość słoniowa to była. A, no to 125.
2: No to biały to, wiesz, kolor czystości. To... Czyli zawsze był czysty.
0: Kość słoniowa. To zawsze był nieczysty. No dobrze, ale potem już miałem czerwony.
2: A, no to zmienia postać rzeczy.
0: I to był naprawdę to szybki samochód. To była zastawa.
2: A pan wie, co to prędkość.
0: Ach, oczywiście, w zastawie Jugo. Proszę pana, przy 60 już się unosiła.
2: Ale czekaj, czerwony, bo to radziecka produkcja, nie?
0: Nie, Jugosławia.
2: A, przepraszam.
0: Serbin, tak go nazywają Serbowie.
2: A, no to czerwony to jak... Jak ulał pasuje.
0: Czerwony jak cegła.
2: No. No, dokładnie.
0: Jasne, że tak. Jedziemy dalej. Państwo mogą powspominać też i swoje starsze samochody, ale przede wszystkim szukamy odpowiedzi na pytanie, jakie były najfajniejsze gadżety w tamtych latach.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 20 PRK, Polski Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 24 stopnie w Słubicach, najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej w Suwałkach, 14 stopni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i zmienne, miejscami w zachodniej połowie kraju może pojawić się deszcz, a na Pomorzu burze. No nie tak intensywne jak to było poprzednio, ale jednak tak. Jeszcze się pojawią. W czasie burz opady do 15 mm, a rano lokalnie pojawi się mgła, taka ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 23 na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 stopni na południu. W czasie burz wiatr w porywach do 55 km, ale w Sudetach na przykład do 90.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ja Państwo do nas cały czas piszą, myśmy tu mówili, że czerwony to szybszy, no i mamy odpowiedź, możecie uwierzyć albo nie, mojej kochanej żony, pierwszy nieczerwony samochód to Hyundai model 2024, kupiony w zeszłym roku, jest czarny i już go nie za bardzo lubi, ale nie mówi, czy to z powodu koloru. O, może tak być, bo czerwony, jak już ustaliliśmy, jest szybki. Czerwony taki kiedyś miałem, pisze Kadax. No i jest tutaj zdjęcie, rzeczywiście to Saab jest. Taki w śniegu, ładnie wygląda. No to czekamy na wasze wspomnienia, czy pierwszy to czerwony i w ogóle jaki to był pierwszy, bo to jest w ogóle... A, jeszcze jeden wpis. W Polonezie miałem pluszowe kostki na lusterku i nieśmiertelnego pieska z kiwającą głową, który wędrował od Zaporożca Fiata 125P do Poloneza. Pozdrowionka Tomek Siedlce, robiący z sąsiadem Sławkiem, robiący pałkę z sąsiadem. Ale chłopaki, co wy robicie? W sensie, że to do baseballa, czy że jak tam będzie? To bardzo ciekawe jest. Możecie do nas napisać, możecie też o tym opowiedzieć.

0: 10 minut po 20 pisze nasz słuchacz. Ach, ten słownik, miało być weekendową pauzę, Tomek i Sławek. No to teraz już wszystko jasne. No i wiemy, pauza weekendowa to jest oczywiście stały element życia kierowców zawodowych.
1: No oczywiście, a my tu z jakimiś pałkami.
0: No, no, bo tak słownik poprawił.
1: No wiesz, no...
0: Miał się za mądrzejszego.
1: Mylić się to jest rzecz ludzka i jak się okazuje, nie tylko ludzka.
0: Otóż to. Zaglądamy teraz na drogi. Maciek Sampolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja drogowa na A4 wydaje nam się delikatnie poprawiać. Między węzłami Godzieszów a Bolesławiec nie ma już blokady w stronę Wrocławia, natomiast pozostaje zablokowany jeden z pasów ruchu w tym kierunku. Takie są najnowsze doniesienia od drogowców. A gdzie konkretnie? Na 34. kilometrze, czyli na węźle Bolesławiec. Tutaj zderzyły się dwa auta ciężarowe i to utrudnienie jest z nami od ponad 8 godzin. Niestety. I nic nie wskazuje na to, żeby szybko się zakończyło. A jedynka, tutaj szybciej można się spodziewać końca utrudnień, natomiast te nadal trwają. Chodzi o odcinek między węzłami Łódź Górna, Łódź Wschód. 315 km, piąty słupek. W tym punkcie zderzyły się 4 osobówki, jedna osoba poszkodowana i mamy blokadę jednego pasa w stronę Gdańska. Dobre informacje z krajowej ósemki z kolei, bo w okolicach Kobierzyc na 106 km można już podróżować bez większych problemów. Między Wrocławiem a Łagiewnikami po zderzeniu z udziałem 3 pojazdów do tej pory była całkowita blokada.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i od Państwa kolejna informacja. Cześć, mój pierwszy to maluch, ale palony już na kluczyk. Nazywaliśmy go Groszek ze względu na kolor. Niestety po roku użytkowania było dachowanie i pożegnaliśmy się z naszym Groszkiem. Łezka wokół się kręci, pozostało wspomnienie. Pozdrawiam, Darek z Insygni.
1: Mam nadzieję, że wspomnienie po groszku, a nie po dachowaniu.
0: Raczej. Przepraszam, to był śmiech nie na miejscu, ale faktycznie. No dobrze, proszę do nas pisać. Czekamy na kolejne wspomnienia gadżetów i waszych pierwszych samochodów, gadżetów motoryzacyjnych. Co tam w samochodzie mieliście ciekawego, co polepszało nastrój, atmosferę w ogóle w tym aucie, a także osiągi i niskie spalanie. To wszystko te cuda potrafiły zdziałać gadżety. Kto by pomyślał?

0: 20 minut po 20. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. No i rozmawiamy dzisiaj o gadżetach, o tym, jak auta upiększać, ale też opowiemy o tym, jak te auta przywraca się do stanu takiego, w jakim być powinny, czyli auta kolekcjonerskie. Tomek Kaszycki z nami, kolekcjoner z Krakowa. Witaj, cześć.
1: Witajcie, cześć, witaj, witaj.
0: Ten rynek tych elementów, które trzeba czasem w autach uzupełnić, jest chyba dość duży. I teraz pytanie, ile w tych wszystkich rzeczach jest elementów oryginalnych, a ile już takich rzemieślniczych tak zwanych, czyli później już dorabianych. Wiem, że kierunkowskazy czy jakieś lampy trudno dokupić do auta, które jest z lat na przykład 50.
1: Tak, no masz rację i jest tutaj problem z kompletowaniem takich rzeczy w przypadku renowacji samochodów, albo po prostu jeżeli auta nie trzeba naprawiać, a te elementy się zużyły, wyblakły bądź popękały, no to pozostają jedynie jakieś kluby, grupy na Facebooku, internet, szukanie informacji, szukanie na aukcjach za granicą, na wszelkiej maści portalach internetowych i czasem udaje się znaleźć, ale są też przypadki, że niestety nie uda się znaleźć danej części i wtedy trzeba dorabiać. No i tutaj z pomocą przychodzi już też nowa technologia, czyli na przykład druk w plastiku przeźroczystym, druk normalnie jakichś rzeczy plastikowych, no i też zwykła praca rzemieślnicza, jeżeli są to na przykład jakieś elementy blacharskie, blaszane z galanterii, które trzeba dorobić, no to wprawna ręka blacharza, artysty blacharza na pewno jest pomocna.
0: To pytanie też o opony, bo opony z tamtych lat były trochę inne niż te dzisiaj. No i co wtedy, tak? Bo one były i węższe i no, zupełnie inaczej wyglądały.
1: Generalnie sytuacja z oponami jest taka, że na przykład mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Akurat moje samochody to są już modele z lat, kiedy już były opony radialne, więc no nie ma problemu, żeby dany rozmiar obecnie zamówić i mieć po prostu dobre, nowe opony, ale miewam też samochody, które oryginalnie jeździły na oponach diagonalnych i takie opony da się też zamówić, są produkowane, no z tym, że trzeba je zamawiać, nie jest to tania rzecz, ale jak najbardziej spełniają, bym rzekł, warunki dawnych opon, wyglądają tak samo i są z lepszego materiału, jeżdżą lepiej i generalnie spełniają swoją funkcję zdecydowanie nawet lepiej niż te oryginalne.
0: My to dzisiaj wspominamy samochody i ich dekoracje wewnątrz, ale i na zewnątrz. I tak sobie myślę, czy na przykład no, takie dekoracje, które na tobie zrobiły największe wrażenia, bo myśmy już o tych pieskach mówili, różnych roletach, płytach kompaktowych pod szybą, takie rzeczy, które zapamiętałeś szczególnie.
1: Ja jestem fanem tematów rajdowych, to na pewno. Motorsport to jest rzecz, która mnie bardzo kręci, szczególnie motorsport klasyczny. I zresztą dzisiaj wróciłem z polskiego rajdu legend z Doliny Kłodzkiej. No, impreza przednia i to, czemu przyglądałem się najbardziej przez ostatnie dwa dni, to halogeny. To jest to, co mnie najbardziej kręci. Tak zwana elektrownia na masce. W autach właśnie klasycznych, zabytkowych, w klasycznych rajdówkach. To wygląda pięknie, czasem są przeźroczyste, białe, barwy białej te światła, ale zdarzają się też barwy żółtej, więc te szkła się pięknie komponują z samochodami, to wygląda bardzo dobrze. Oczywiście teraz wspominam o samochodach stricte motorsportowych, rajdowych, natomiast w autach do takiego, można powiedzieć, codziennego użytku, tudzież weekendowego, nie motorsportowego, to też takie gadżety są bardzo poszukiwane i bardzo, myślę, upiększają te samochody właśnie. Fajne halogeny, fajne dodatki, jakieś lapacze, jakaś lampa z tyłu dodatkowa, przeciwmgielna, czerwona, taka starego typu, tudzież mocne światło wsteczne, też dodatkowe, jakieś lusterka. No, tych gadżetów jest sporo. No i też oklejenie z epoki, stylizowanie auta na jakąś fajną wersję. W przypadku na przykład BMW to na Alpine, w przypadku Renault, no to jakieś naklejki Renault Sport, w przypadku Peugeota jakieś takie delikatne atrybuty działu sportu Peugeot,

0: to zawsze dobrze wygląda i to jest fajna sprawa.
1: Mm-hmm. No i tak mi się, a propos, jak opowiadałaś o reflektorach, te żółte reflektory to była specjalność Renault, prawda? I mówią tak, eksperci, że to żółte światło dużo lepiej radziło sobie z mgłą.
0: Tak, to prawda, aczkolwiek chyba obecnie ono jest już zakazane w nowych autach.
1: Tak, bo chodziło o ujednolicenie, tak, że ma być...
0: Ujednolicenie i to nawet nie tyle o Renault, co po prostu auta na rynek francuski miały żółte szkła. Dzisiaj nawet na autostradzie na obwodnicy Krakowa mijałem BMW E30, no, chyba to było z końca lat 80. i to auto na pewno było auto z rynku francuskiego, bo miało piękne żółte szkła, nie halogeny dodatkowe, tylko zwykłe swoje reflektory właśnie w kolorze żółtym. No wyglądało to fajnie, klasycznie, ale tak, samochody z rynku francuskiego, nie tylko produkcji francuskiej, czyli nie tylko Citroën, Renault, Talbot, Simca i inne, ale wszystkie, które były tam sprzedawane, miały właśnie żółte światła, tak, żółte reflektory.
1: Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Państwa zachęcam do dyskusji. Nasza aplikacja cały czas czeka. Razem z nami Tomek Kaszycki.

0: ostatnio ciszej, ale fajnie, że się o niej przypomniało. Ty ją kojarzysz? Pamiętasz ją?
1: Nie, nie kojarzę, ale jak tak powiedziałeś, to mi się przypomniały te westerny z Winnetu.
0: Aha.
1: Bo te westerny były po niemiecku. Poczekaj.
0: Chcesz powiedzieć, że NRD nakręciło odcinki o Winnetu, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: The Hawkswine in Danere.
1: Tak, dokładnie. I tak mi się z tym skojarzyło, że Włoszka śpiewająca po francusku.
0: To się zdarza.
1: Tak, no, czemu nie?
0: NRD już filmów nie kręci, na szczęście.
1: Chyba już nie nakręci żadnego.
0: No dobrze, zaglądamy na drogi. Maciej Sampolski zaprasza. Aha, jeszcze tu od państwa.
2: W sprawie tych gadżetów też kiedyś było takie wręcz, jak to się mówi, modne naklejanie na karoserii samochodu różnego rodzaju nalepek, naklejek. Czasami te naklejki też były naklejane po to, żeby zamaskować jakąś tam odprysk lakieru albo rdzę, która się tam już gdzieniegdzie pojawiała. Dziękuję, pozdrawiam.
0: No, proszę bardzo, naklejka jest dobra na wszystko.
1: Oczywiście, tata mojego kolegi miał Forda Scorpio, którego nazywaliśmy żartobliwie krowa, bo był biały, w takie czarne właśnie łaty. No i po latach się okazało, że to właśnie rdza tam wychodziła i dlatego te łaty były naklejone.
0: Jasne, no dobrze. Jeśli mieliście też takie gadżety, by były takie naklejki łezki jakieś krople, albo też takie jakby postrzale z pistoletu dziury, to były naklejki, to też o tym możecie napisać. A teraz zaglądamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A nasz raport zaczynamy od autostradowej jedynki, gdzie niestety wciąż są drogowe utrudnienia. Chodzi o trasę Łódź Górna, Łódź Wschód, 315 km. Tutaj zderzyły się 4 pojazdy osobowe i nieprzejezdny jest jeden pas w kierunku Gdańska. Tymczasem na Krajowej 8 między Wrocławiem a Łagiewnikami jedziemy już całkowicie płynnie. Na 106 km do tej pory była blokada po zderzeniu 3 pojazdów. Na tę chwilę większych utrudnień w tych okolicach nie ma. Niestety tego samego nie da się powiedzieć o A4 między Godzieszowem a Bolesławcem. 34 km. Zderzyły się tu 2 pojazdy ciężarowe i w stronę Wrocławia jezdnia nadal jest zwężona do jednego pasa. I tutaj prosimy Was o szczególną ostrożność. Ekspresowa 7. Dalej możemy spodziewać się kłopotów na 6 kilometrze. Zapalił się tu pojazd osobowy i zablokowany może być nadal pas w stronę Gdańska. Chodzi o trasę Gdynia-Chważno, Gdynia-Wielki Kack.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wspominając dawne czasy, niemal 30 lat temu, zdecydowanie poprawiłem atmosferę w moim Seicento, wersja najuboższa S. Otóż zamontowałem w nim obrotomierz od wersji Sporting. Obrotomierz był montowany w Sportingu nad centralnymi nawiewami. Właśnie tak jak fabrycznie ja go zamontowałem. No tak, obrotomierz to było coś. Każdy uważał, że jak wie, jakie są obroty w samochodzie, to już można naprawdę wiele zrobić. To Hubert napisał.
1: Cuda czynić.
0: Czyli cuda, tak.
1: Oczywiście, w tym moim punto, o którym wspominałem, obrotomierza nie było.
0: No, widzisz.
1: I na słuch trzeba było zmieniać biegi.
0: No. No i to było trudne zadanie, a tak to miało się obrotomierz cygi, już wiesz, tak? We właściwym momencie patrzyłeś, wiesz, jak ukryty tygrys, przyczajony smok. 2,5-3 tysiące obrotów, jest, zbliża się, zbliża, jest, poszło!
1: Tak, jak było powyżej 4, to się włączał tryb Gagarina.
0: Tak, i potem jeszcze był ten w lewarku od zmiany biegów R, rakieta. Tak, to były samochody, nie? To co dziś.
1: No.
0: Jak to mówił pewien facet, mój dziadek jak przed wojną nadmuchał koło w rowerze, to trzymało cały rok. Takie było powietrze. PRK, Polski Radio Kierowców, Motoretro. Jedziemy dalej. I gotta find my way back to summer paradise.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut do 21. Tomek Kaszycki, kolekcjoner z Krakowa, jest dzisiaj z nami. Wiesz co, w przerwie między naszymi rozmowami napisał do nas słuchacz i napisał tak: mam dużo części do Citroena C2000, oddam za darmo. No i teraz tak nie do końca wiemy chyba, jaki to Citroen, tak?
1: Dokładnie, C2000 to nie do końca, czy to CX2000, czy jakiś inny model, także bardzo prosimy słuchacza o doprecyzowanie i śmiało będziemy o tym rozmawiać, bardzo fajnie. Takie części, jeżeli są do samochodów klasycznych, na wagę złota.
0: Tak, no szkoda wyrzucać.
1: No,
0: był
1: oczywiście
0: taki przypadek w Krakowie, że taka całkiem fajna kolekcja trafiła na złom, bo zanim się wszyscy zorientowali, co się dzieje, to już tego nie było. Więc nie wyrzucajcie takich rzeczy. Jeżeli macie takie części, poszukajcie w internecie, może ktoś weźmie, bo niekoniecznie chcą ludzie na tym zarabiać. No, u mnie z garażu wyleciało bezpowrotnie mnóstwo części do Łady Samary i do dużego Fiata. Lata temu. Tam ponad 30 lat temu. I dziś tak sobie myślę, że właściwie mogło to być schowane w jakiejś szafie i może komuś by się dziś przydało. No ale to tak jest, że myślimy krótkowzrocznie, a potem tak jest. Tomku, dobrze, to my czekamy na to, żeby nasz słuchacz napisał, jaki to Citroen i ewentualnie podał kontakt. To może jakoś uda się to skoordynować, żeby te części trafiły we właściwe ręce. A teraz pytanie do ciebie. Czy ty masz jakiś taki ulubiony gadżet z tamtych lat, z czasów tam, nie wiem, 80-tych lat, czy nawet 90-tych, który ci się wyjątkowo podobał?
1: Tak. No nawet lata 70, 80. No to właśnie te halogeny dodatkowe i właśnie w żółtym kolorze. Ja je bardzo lubię. To jest dodatek, który ja zawsze kolekcjonowałem. Ja pamiętam już ze 25 lat temu, jak były początki Allegro i początki internetu, to ja usilnie wyszukiwałem i kupowałem i zbierałem wszelkiej maści halogeny z Elmoty polskie,

0: zagraniczne, CB, JODE i wszelkie inne i naprawdę do dzisiaj mam tego pół piwnicy i jestem tego fanem, ale również lubię też stare, klasyczne radia z lat 70. i 80. samochodowe. A właśnie.
1: A powiedz, ładne, czy ty miałeś takie radio kiedyś, czy widziałeś na kartridże, bo to taka amerykańska była
0: tak, widziałem, widziałem u kolegi w samochodzie, miałem w ręku ten kartridż, słuchałem tego radia, ale sam nie miałem z tym jak gdyby styczności w swoim samochodzie, w swoich samochodach, ponieważ nigdy nie miałem auta amerykańskiego.
1: To
0: tak
1: wiesz
0: naprawdę,
1: co, to chyba nie był dobry wynalazek, starego, tak mi się wydaje, bo ja kartridże znam z radia, bo wyobraź sobie, że kartridże kiedyś w radiu tam 30 lat temu w rozgłośniach radiowych, reklamy na tym były nagrywane, bo to była krótka taśma wsadzona w taki kawałek pudełka, taśma taka szeroka jak ze szpulowych magnetofonów. No i w ten sposób to działało. O tutaj no, dużo nie włożysz, bo tej taśmy tam się wiele do tego kartridża nie mieściło. No nie wiem, 4-5 piosenek? Nie wiem, tak gdybam, ale wydaje mi się, że to był słaby pomysł. No ale Amerykanie tak sobie wymyślili i tak mieli. To też taka ciekawostka. Ale tu państwo do nas w sprawie żółtych żarówek. Mamy głos od naszego słuchacza?
2: Tak, to takie uzupełnienie do tej wypowiedzi na temat tych francuskich. To nie tylko musiały być szkła, bo bywały również i żarówki. I te żarówki u nas kiedyś były dostępne żółte, a w tej chwili jak kończyłem renowację swojego Citroena Diane 6, to również zamówiłem żarówki żółte. Także można to jeszcze w tej chwili dostać i ten samochód wygląda klasycznie z żółtymi francuskimi światłami. Pozdrawiam wszystkich kolekcjonerów.
1: No, też pozdrawiamy i dziękujemy. Tomku, tu jeszcze napisał do nas ten pan, który ma te części, że niestety się nie zna, chyba coś około 70 roku.
0: No to Citroen, to może być CX. To jeżeli C jest z przodu, to chyba będzie CX, a 2000 to po prostu pojemność. No to bardzo prosimy słuchacza o zostawienie namiarów.
1: Ja ci te namiary wyślę. To już panowie się skontaktują i może się okazać, że te części nie trafią rzeczywiście do kosza, tylko
0: tak, i opowiemy co w polskim domu do francuskiej klasycznej motoryzacji udało się znaleźć, zachować i odnaleźć.
1: A ten Citroen to był no też taki samochód wyjątkowy.
0: O tak, to jest bardzo wygodne, bardzo fajne auto. Hydropneumatyczne zawieszenie, tak, długie, wygodne. No auto, które płynie po drodze, a nie jedzie.
1: To wróćmy jeszcze do tych gadżetów, o których była mowa. No powiedzieliśmy o tych lampach i tutaj nasz słuchacz też mówi, że te żółte lubi. Ja w ogóle lubię żółte światło i w domu staram się nie mieć tych LED-owych lamp, takich trupio-białych, bo to w aucie co innego, ale w domu to naprawdę męczy oczy. I to ciepłe światło żółte w tych samochodach było super.
0: Tak, to prawda. No, teraz jak się na to patrzy i widzisz takie auto z takimi lampami, auto klasyczne z takimi lampami, to ono jeszcze tym bardziej ma taki charakter klasyczny i tym bardziej spowoduje, że się do niego uśmiechasz. Ja przynajmniej tak mam i tym bardziej lubię na takie rzeczy patrzeć. Wracając do tego, co powiedział słuchacz, tak, ma pan rację. Były też żarówki żółte i były też nakładki na zwykłe białe żarówki, takie żółte. Czapeczki szklane. Tak. I tak jest. I to były chyba żarówki, to były takie czapeczki na żarówki typu R2. Jakoś to się tak nazywało. Już teraz nie pamiętam. Już chyba tych żarówek w ogóle nie są dostępne, albo gdzieś na jakieś specjalne zamówienie to można zamówić. Także tych sposobów na te żółte lampy było kilka.
1: No i to robiło klimat.
0: Tak.
1: Jak to ktoś powiedział, nie było wtedy klimatyzacji, ale klimat był. I te samochody miały duszę.
0: Tak. To prawda.
1: I to poszukiwanie, ja myślę, tych elementów z tamtych lat w tych samochodach, to jest też takie poszukiwanie sentymentalne. Nie tylko dlatego, że mam coś, co jest wartościowe, ale gdzieś ty masz sentyment do francuskich samochodów na przykład, zauważyłem. Chociaż masz jeden, chociaż nie wiem, czy jeden, ale bardzo wyjątkowy, no Rolls-Royce. Przepiękny, biały, no cudowne auto, rewelacyjnie wygląda. Natomiast tak ogólnie najwięcej to masz tych francuskich, tak?
0: Tak. Lubię francuską motoryzację. Lubię francuską motoryzację lat 80. Myślę, że Francuzi, nie tyle myślę, no, taki jest główny osąd, że to Francuzi wymyślili tak zwane szybkie hot hatche, czyli małe auto z mocnym silnikiem, dobrze prowadzące się. Zapoczątkowali to w Renault 5, później w Peugeotie, najpierw był 104, potem 205. No i oni osiągnęli w tym

0: czym ja tak uważam, mistrzostwo i za to kocham francuską motoryzację, również za prostotę, bo na przykład techniczny pomysł na tylną belkę w Peugeotach to jest bardzo dobre, proste, lekkie rozwiązanie i to powoduje, że to do dzisiaj jest stosowane i to działa i działało i te samochody, niektóre modele francuskich samochodów są uważane za najlepiej prowadzące się samochody przez naprawdę wiele lat, przez półtorej dekady, jak na przykład Peugeot 306 czy inne auta.
1: Tak, no Francja dużo wniosła do motoryzacji, wbrew temu, co mówili handlarze w Polsce przez całe lata, że nic na F. Mylili się grubo. Tomku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Miło się rozmawia. Państwa zachęcam do dyskusji. Proszę korzystać z naszej aplikacji. Możemy o tym jeszcze porozmawiać. Tomek Kaszycki, kolekcjoner przepięknych aut w Krakowie, był dzisiaj razem z nami. A my jedziemy dalej.
0: Pozdrawiam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja tętni życiem. O Maluchu teraz opowieść.
1: Moim pierwszym samochodem był Maluch z 1995 roku. Dostałem go od moich rodziców, jak skończyłem studia i poszedłem do swojej pierwszej pracy. Ten Maluch był faktycznie szybki, szybciej rdzewiał niż jeździł. Zimno w nim było, bo to już był Elegant, więc miał jakąś taką wadę konstrukcyjną, że było w nim po prostu zimno. Mam w tej chwili kilka Maluchów, żadnego czerwonego i żadnego Eleganta. Pozdrawiam wszystkich, Norbert.
0: Szybciej rdzewiał niż jeździł. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie. I jeszcze o naklejkach.
1: W 1986 roku ze Stanów przywiozłem dwie naklejki.

0: kolejki. Jedną woził mój tato na samochodzie, gdzie pisało, że mój Mercedes jest dzisiaj w warsztacie. Woził to na Ładzie 1500S, a mój wujek na maluchu woził naklejkę: jak urosnę, to będę Mercedesem.
1: Tak, to drugą naklejkę widywałem rzeczywiście. Ty miałeś jakieś naklejki, Maćku, na samochodzie?
2: Nie miałem, chociaż powiem ci szczerze, że był taki plan, natomiast jakoś...
1: Takiego ludka z zębami tam na szybie, nie?
2: Nie, jakoś nie? Tak wizualnie mi to nie pasowało do tego Fiata, chociaż nie, była taka naklejka, gdzie było PL w takim czarnym kółku.
1: A nie, no to jasne, patriotyzm, wiadomo.
2: Tak, co pozwala mi sądzić, że ktoś ten samochód skądś sprowadzał i musiał go oznaczyć odpowiednio.
1: Dobrze, zaglądamy teraz na drogi. Maciej Sampolski.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy o kłopotach na autostradowej jedynce. Między węzłami Łódź Górna, Łódź Wschód na 315 kilometrze utrzymują się problemy po zderzeniu czterech pojazdów osobowych. Przypomnijmy, jedna osoba została poszkodowana i jeden pas w stronę Gdańska jest tutaj zablokowany. Jeśli chodzi o A2, o której mówiliśmy od jakiegoś czasu, to tą trasą w stronę Warszawy zdaje się jechać bardzo dobrze. Zawiski tkanki. Do tej pory były kłopoty, był korek, prawdopodobnie jakaś kolizja, ale w tym momencie mamy tutaj pełny przejazd i to widoczne jest również na mapach. Dobrze wygląda już sytuacja na A4, co prawda drogowcy jeszcze nie odwołali utrudnień na węźle Bolesławiec, ale nie ma tutaj już większych korków czy spowolnień. 34 kilometr, przypomnijmy, tutaj zderzyły się dwa samochody ciężarowe i w stronę Wrocławia trasa nadal może być zwężona do jednego pasa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to kolejny głos od Państwa w sprawie gadżetów i ulepszeń.
0: Przypomniał mi się kolejny gadżet. Pamiętacie taki uchwyt do klapy w maluchu, który powodował, że można było tą klapę odchylić? To miało wtedy poprawiać chłodzenie w tym samochodzie i przez to miał być szybszy. Efekt był taki, że to chłodzenie było gorsze i wcale szybszy nie był. Pozdrawiam wszystkich.
1: A, no właśnie. I to inżynierowie wielokrotnie tłumaczyli, żeby tak nie robić, ale nie dało się. No to takich domorosłych mechaników i inżynierów mieliśmy zbyt wielu. I jeszcze jedno.
0: A kto z Państwa pamięta takie spoilery na ramię wycieraczek? To było takie skrzydełka z trzech części składające się, które rzekomo miały poprawiać docisk wycieraczek do szyby i jednocześnie powodować, że owady nie rozbijały się na szybie. To wszystko z dzieciństwa pamiętam, jak na osiedlu, no, w mnóstwie samochodów tego typu gadżety były. Pozdrawiam wszystkich.
1: Mojego kolegi ojciec tłumaczył, że po to są te owiewki, żeby przy dużych prędkościach nie wyrywało wycieraczek, bo podobno jak to auto tak mocno zasuwa, to może wyrwać w maluchu. No kto wie, kto wie. PRK, Polski Radio Kierowców.

Cieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej w Suwałkach. 15 stopni pokazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na wschodzie kraju po północy mogą pojawić się gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i burze. No i to nie będą jakieś bardzo gwałtowne opady, bo powiedzmy w granicach 10

0: zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się też większe rozpogodzenia. W zachodniej połowie Polski przelotne opady deszczu, a na Pomorzu mogą też pojawić się burze. W czasie burz do 15 mm deszczu. No i ta mgła, która nocą się pojawi, jeszcze w wielu miejscach będzie się utrzymywała przed południem, a temperatura maksymalna w ciągu dnia od 23 na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 stopni na południu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej. Razem nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Wspominamy gadżety i to, co lubiliśmy w starych samochodach. O tym wszystkim możemy porozmawiać. No i wciąż nie wyjaśniła się kwestia tego paska gumowego, który był pod podwoziem. Czy to działało, czy nie? Czy auta kopały, jak się to założyło, czy nie kopały? No, nie wiemy. Więc może ktoś nam to wreszcie wyjaśni.

0: ty.
1: No dobrze, kolejny wpis z naszej aplikacji. O, wypraszam sobie, ale maluch mojego wujka osiągnął raz prędkość 145 km na godzinę. Co prawda było to z górki, ale nawet zadziwił tym milicjanta, który nie udekorował go mandatem, pomimo że się należało. Maluszek oczywiście był czerwony, pisze Direx. Widzisz, Maćku, maluch jednak potrafi.
2: Ciekawe, czy ten wyczyn został w jakiejś księdze rekordów zapisany.
1: Myślę, że nie, bo gdyby został zapisany, to dekoracja byłaby nieunikniona.
2: Tak się teraz zastanowiłem, jaka jest maksymalna prędkość, jaką kiedykolwiek osiągnął człowiek w maluchu.
1: No to nie wiem, czy to 145 nie jest tym rekordem.
2: Mogłoby być gdzieś w okolicach.
1: Ale może zdaniem państwo nam podpowiedzą. Nie, że państwo pojechali, ale może znają państwo kogoś, kto zna kogoś, kto osiągnął.

0: Poczekaj, poczekaj, sprawdzam. Nie. Jest napisane, że prędkość maksymalna malucha to 115 na godzinę.
1: Ale jak biegnie za tobą Owczarek Podhalański, to wtedy szybciej.
0: Albo milicjant.
1: Milicjant, tak, za zakrętem stali. No dobrze, dobrze. Zaglądamy teraz na drogi. Maciek Sampolski zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A nasz drogowy raport zaczynamy od autostradowej jedynki, gdzie niestety wciąż są utrudnienia. Chodzi o 315 km trasy, gdzie zderzyły się cztery pojazdy osobowe. Wskutek tego zdarzenia zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska, a ten niebezpieczny odcinek to trasa między węzłami Łódź Górna a Łódź Wschód. A czwórka, trasa Godzieszów-Bolesławiec. Tutaj także musimy zachować szczególną ostrożność, no bo chociaż większych korków już nie ma, no to wychodzi na to, że utrudnienia po wypadku z udziałem dwóch ciężarówek dalej są. A to miejsce to węzeł Bolesławiec i 34 km. Może tam być zwężenie w stronę Wrocławia. Do tej pory trasa była zablokowana, teraz jeden pas został odblokowany i generalnie te utrudnienia są z nami od godziny 12. Trwają także drogowe problemy na S7. To wszystko po pożarze pojazdu osobowego. 6 kilometr, Gdynia-Chważno, Gdynia-Wielki Kack. I na tym odcinku uważajmy, bo trzeba się tam spodziewać zwężenia w stronę Gdańska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja tak o tym Owczarku Podhalański, bo kiedyś osiągnąłem na motorowerze prędkość ponad 60 km na godzinę. Zamknąłem licznik.
0: Uciekając przed Owczarkiem.
1: Podhalańskim. To było w Szlachtowej koło Szczawnicy.
0: No to kawał zwierzęcia, no to można się przestraszyć.
1: Tak. Zwłaszcza, że jednak szybko biega skubaniec.
0: To prawda.
1: I ja tak mocno cisnąłem tego ogara mojego kuzyna, to ogar to w tym przypadku motorower był, że oderwało rurę wydechową i dlatego zamknąłem licznik, bo on tak szybko nie jeździł, ale ja byłem tak przerażony, że odkręciłem manetkę do końca i puf.
0: I poszło.
1: I poszło. I ta rura na szczęście nie odpadła całkiem, ona tak zawisła.
0: Tak.
1: Ja oczywiście przybrałem odpowiednią pozycję, wiesz, kolarza z NRD. Tak, aerodynamiczną. I sru z tej góry. No i się okazało rzeczywiście, że owczarek się zniechęcił po jakimś czasie.
0: Strach pomyśleć, gdyby zamiast owczarka był jamnik.
1: To ten to by mnie dogonił.
0: No na pewno.
1: Wkręciłby się chytrze w szprychy i po mnie.
0: I po wydechu.
1: Tak, ja znam parę jamników i zresztą byłem parę razy na pochodzie jamników w Krakowie. I jedno co zapamiętałem, trzeba mieć długie spodnie.
0: I ochraniacze na kostki.
1: Bo te skubańce tam łapią cały czas. Pik, pik, pik. Idziesz i czujesz jak tak szap, szap, szap, szap, szap, szap, szap po tych spodniach. Gdybym miał krótkie, to wiesz.
0: Super, dobrze, że żadnego marszu owczarków podhalańskich tam nie ma.
1: A ja w ogóle potem to się zaprzyjaźniłem z jednym owczarkiem podhalańskim. No z kilkoma, ale z jednym szczególnie. Bacuś.
0: Mam nadzieję, że w domu masz jeszcze ten motorower.
1: Okej, jedziemy dalej. Now.

0: Jeden minut po 21, proszę, jak się złożyło. Prędkościomierz w tym maluchu kończył się na 130, ale wskazówka spadła na dół maksymalnie, a w środku trząsł się, jakby zaraz miał się rozsypać albo wystrzelić w kosmos. Natomiast milicja dała wujkowi wydruk z radaru, bo sami nie wierzyli, co radar im pokazał. Może był to i rekord, ale w czasach jedynie słusznych wszystko było możliwe, pisze Direx. No to rzeczywiście takie prędkości powyżej 130 w maluchu to musiało być wrażenie. Dobrze, ale teraz jeszcze informacja drogowa od państwa.
1: Słuchajcie, uważajcie na 249 km autostrady A4 w kierunku Katowic. Stoi na awaryjnym pasie samochód, coś tam spadło z tego auta i naprawdę no, niebezpiecznie jest, bo to jest na takim delikatnym łuku. 249 km.
0: Dzięki za tą informację. No i czekamy, jeśli państwo też mają podobne informacje w sensie drogowe, to również proszę korzystać z naszej aplikacji, pisząc lub mówiąc, albo dzwoniąc na numer 22 513 11 11.

0: 21.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Maciek Sampolski zamyślony. O tym maluchu jeszcze, co? I tym owczarku podhalańskim.
1: Tak. Gdyby takim maluchem uciekać przed owczarkiem, to myślę, że szanse byłyby nieco większe niż na motorowerze.
0: No chyba, że dogoni, zabierze i zakopie.
1: Malucha?
0: Jak zabawkę, no.
1: Jest takie ryzyko, natomiast ja nikt by ci tego nie zrobił.
0: 500 dowcipów o małym Fiacie, taka książeczka. Moja mama gdzieś to, nie wiem, kupiła, nie wiem w jakim celu, bo nie mieliśmy malucha nigdy. I pamiętam, że taki właśnie był dowcip, że...
1: Jakbyś kiedyś znalazł, to przynieś.
0: Okej, okay, dobrze. Jedziemy dalej, zaglądamy na drogi. Maciek Sampolski zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa 8, trasa Wrocław-Łagiewniki, okolice Kobierzyc. Tutaj przez dobrych kilka godzin mieliśmy całkowitą blokadę trasy. 106 kilometr to był ten punkt z poważnymi utrudnieniami, natomiast teraz można tam jechać bez większych drogowych kłopotów. A te, przypomnijmy, zostały wywołane zdarzeniem drogowym z udziałem rowerzysty, pojazdu ciężarowego oraz osobówki. A jedynka, trasa Łódź Górna, Łódź Wschód, tu niestety mamy utrudnienia na kilometrze 315. Zderzenie czterech pojazdów osobowych, zablokowany jeden pas w stronę Gdańska i tu prosimy Was o ostrożność. Tak samo zresztą jak na 34. kilometrze A4, trasa Godzieszów-Bolesławiec. Zderzyły się tu dwa pojazdy ciężarowe i to wszystko przed godziną 12. No i niestety wychodzi na to, że w

0: Wciąż te utrudnienia trwają, mamy zwężenie w stronę Wrocławia i trzeba tu uważać. Ekspresowa siódemka, Gdynia-Chważno, Gdynia-Wielki Kack. Jesteśmy więc na północy kraju, 6 kilometr trasy. Pożar pojazdu osobowego jest tu przyczyną kłopotów i mamy zablokowany pas w stronę Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No taki dowcip, który znalazłem na szybko w internecie o maluchu.
0: Dawaj.
2: Kiedy maluch osiąga prędkość maksymalną?
0: Mhm.
2: Podczas holowania. Okej, jeśli państwo chcieliby jakieś dowcipy jeszcze o maluchu opowiedzieć, to proszę bardzo. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: chociaż wątpię. Chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Cały czas na drogach. Czekamy na Państwa informacje o tym, jak podróżuje się w miejscu, gdzie jesteście, jakie są warunki drogowe. No i przypominamy, że miejscami nocą deszcz, a nad ranem mgła może się pojawić, więc na to trzeba uważać, ale też pamiętać cały czas o naszej aplikacji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Pozdrowienia dla całego radia i kierowców. Wracajcie bezpiecznie do domów. Pozdrawiają biwakowicze przy ognisku. Widzisz, to oni też już kończą.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy i zazdrościmy tego ogniska.
0: Ale my też kończymy, więc jakby coś, to dajcie adres.
1: Tak, może mamy niedaleko.
0: No dobrze, teraz zaglądamy na drogi. Maciek Sampolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostradowa jedynka. Na tej trasie jeszcze przez jakiś czas trzeba będzie uważać. Między węzłami Łódź Górna a Łódź Wschód na 315 kilometrze mieliśmy zderzenie czterech pojazdów osobowych. Zablokowany może być tam nadal jeden pas w stronę Gdańska. Większych utrudnień na pewno nie ma już między

0: między Wrocławiem a Łagiewnikami. Chodzi o krajową 8 i okolice Kobierzyc. 106 kilometr. Tutaj było zdarzenie z udziałem 3 pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana, a droga przez dobrych kilka godzin była całkowicie zablokowana. Zablokowana do tej pory była też A4. Na tej trasie jednak utrudnienia pozostają. A chodzi o okolice Bolesławca na 34 kilometrze. Po zderzeniu 2 pojazdów ciężarowych, do którego przypomnijmy, doszło około godziny 11, nadal mogą występować utrudnienia na trasie w stronę Wrocławia. Podobno jezdnia nadal jest tam zwężona, także i my apelujemy o szczególną ostrożność w tych okolicach. Tak samo zresztą jak między węzłami Gdynia-Chważno, Gdynia-Wielki Kack, to oczywiście ekspresowa 7, 6 jej kilometr. Mieliśmy tu pożar pojazdu osobowego i zablokowany może być jeden z pasów w stronę Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze coś z naszej aplikacji od Państwa.
3: Dobry wieczór, Polskie Radio Kierowców. Ja podróżuję drogą numer 7, to jest droga Trans-Canadian Highway w kierunku wschodnim, w kierunku Ottawy. Pogoda bardzo ładna, podróżuję z Toronto. Wiem, że jest to po drugiej stronie Atlantyku, ale tak się z Wami dzielę. Pozdrawiam, Marcin z Trójmiasta.
2: Też pozdrawiamy i życzymy miłego popołudnia. I jeszcze jeden wpis. Dobrej nocy dla prowadzących. Mnie jeszcze 2 godziny zostały do domu. Wracam z rajdu Legend. Super impreza. Pozdrawiam, Norbert. Może być miło?
0: Może być. Szerokości przyczepności. Norbercie. Robert? I... Norbert?
2: Norbert.
0: Przepraszam.
2: Norbert. Życzymy wszystkim w ogóle spokojnej nocy i szczęśliwych powrotów. Ja to się cieszę. Mamy naprawdę tak miłych, sympatycznych, fantastycznych słuchaczy, że aż żałuję, że skończyliśmy. Co, ciągniemy dalej?
0: Aż serce rośnie.
2: Jasne. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu w imieniu całego zespołu, który program przygotował. Maja Wasilewska, Maciek Sampolski, Paweł Chodyna i Marcin Koczyba. Do usłyszenia!

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Hey! Wysadzio se!

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców. Kiedy

Mam tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To jest taka braga tylko dla frajerów. Nie pisałem my dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić. Albo nudny jak ten typ, któremu chcesz, no wiesz. Możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat. Waniliowy ryj, waniliowy styl. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit. Waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa, stary, kim ty jesteś?

taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit. Waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.